się nasłucha, mego dildo rzadko komuś wpada do ucha. Jestem Dildo Baggins, sługa miłości, jestem Dildo Baggins. Na twoje przyjemności jestem Dildo Baggins. Mnie się nasłucha, mego dildo rzadko komuś.

jeszcze nie z tym dildo buddies. Ja jeszcze nie słucham, nawet dildo rzadko kocham.

jestem widobagius. Na twoje przyjemności jestem widobagius. Mnie się nie słucha, nawet nie do rzadko komu.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Lubisz zupę grzybową? A może pierogi z grzybami? A może lubisz sery pleśniowe? Chciałbym zainteresować Cię najnowszym produktem Radia Centrum. 100% grzyba w grzybie w każdą środę o godzinie 21. Dla każdego zaawansowanego oraz początkującego grzybiarza. Nie wierzysz? Przyjdź i sprawdź.
2: Przed odsłuchaniem skonsultuj się z lekarzem lub terapeutą, gdyż każda audycja niewłaściwie stosowana zagraża Twojemu byciu i zmianom nastroju. Grzybobranie spółka redakcyjna nie odpowiada za ewentualne poszerzenie świadomości muzycznej.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Reklama.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

6 minut po godzinie 7, czyli zaczynamy środowe wydanie audycji Głowa do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzień dobry. Niby środa, ale można poczuć się troszkę jakby był piątek. Trochę będziemy wchodzić w te klimaty weekendowe, no ale jeszcze przed tym pora oczywiście się trochę rozbudzić, więc zachęcam do zostania z nami do godziny 10.

16 minut po godzinie 7. Długi weekend jest na językach nas wszystkich. Większość też zadaje sobie to odwieczne pytanie, jaka będzie pogoda na weekend, więc przychodzę z odpowiedzią, że na Lubelszczyźnie będzie padać. No tutaj zaskoczenia chyba nie ma. Nie wiem, czy was to cieszy, czy nie, bo synoptycy i MGW prognozują te przelotne opady deszczu, ale też we wschodnich rejonach regionu, także burze. No ogólnie powiem wam, że pogoda trochę będzie nadrabiać ten czas suszy, który był i do niedzieli, jak i w przyszłym tygodniu widzę codziennie opady deszczu. No i jutro chyba na procesję trzeba będzie wziąć parasol. Również też myślę, że mycie samochodu, no to niezbyt dobry pomysł.

23 minuty po 7 na zegarach, więc czas ruszyć z naszym porannym przeglądem lokalnej prasy. Zaczynamy od informacji od Spotet Lublin o remoncie i o możliwych utrudnieniach. Zapowiadany na wtorek start wielkiego remontu arterii u zbiegu Alei Kraśnickiej i ulicy Głębokiej został przełożony, ponieważ warunki atmosferyczne uniemożliwiły drogowcom wejście w teren, no ale utrudnienia ruszą dzisiaj. A na stronie Spotet przeczytacie, co będzie dokładnie remontowane. Ja szybko Wam powiem, że głównie chodzi o wymianę nawierzchni na ulicy Głębokiej, czy odnowienie odcinka na ulicy, na Alei Kraśnickiej, czy też modernizację skrzyżowania, nowe oświetlenie i takie inne bajery. A kolejny news o ZOO w Zamościu. Chyba jedna z rzeczy, oprócz rynku, z której Zamości jest najbardziej znany. Lublin 112 podaje, że ZOO w Zamościu ma nowych mieszkańców. Przyjechały jedne z najrzadszych aligatorów na świecie. Dwa młode osobniki aligatora chińskiego. No i ten przyjazd nowych osobników ma znaczenie nie tylko hodowlane, ale też również edukacyjne czy ochronne, wpisując się w międzynarodowe programy ratowania gatunków skrajnie zagrożonych wyginięciem. No jeśli chcecie popatrzeć sobie na te jakże słodkie gady, to można pojechać do ZOO albo można zajrzeć na stronę Lublin 112.

0: Za pół godziny wybije godzina 8, więc sprawdzamy sobie, jak mają się korki na ulicach Lublina. Wydaje mi się, że ruch jest aktualnie mniejszy niż zwykle. Przejazd przez ulicę Głęboką powinien być na razie bez większych utrudnień, tak samo na Alei Kraśnickiej czy na Jana Pawła. Tam za tory myślę, że przy większych skrzyżowaniach. Korki za to tworzą się powoli na Solidarności czy Tysiąclecia. Widzę też korek na mapie Nawitosa, bo jeśli jedziecie ze Świdnika w stronę Tysiąclecia, no to na wysokości Makro i wiaduktu na Hutniczej możecie zwolnić, bo tam jest aktualnie zwężenie pasa, więc mogą wystąpić problemy. Korek też aktualnie na Turystycznej, jadąc od Turki do Lublina. To by było na tyle z tych większych utrudnień. Przypominam, że wy możecie podsyłać nam wasze informacje drogowe pod numer 515-515-982, które z pewnością przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Klimatyczna godzina w samym środku tygodnia. Elektronika, trip-hop, soul, funk, R&B, jazz, hip-hop i americana. Wiele gatunków i jeden wspólny mianownik. Gram wszystko to, co dobrze brzmi po zmroku. Zakończ z nami dzień i rozpocznij z nami noc. Wieczorynka już dziś o 22 w Akademickim Radiu.

0: Zapraszam, Dorota Dudek.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: Wolałby pan jednak inne okulary?
5: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
4: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
3: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Lublinie w centrum handlowym Lublin Plaza.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
2: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Mówiłam na początku audycji, że oprócz rozbudzania się, to też będziemy wprowadzać się w stan weekendowy. A z weekendem kojarzy się impreza, więc i zobaczmy, kto ma powody do świętowania albo z kim możecie poświętować. 3 czerwca swoje imieniny obchodzą Kevin, Karol, Piotr, Jan oraz Leszek. Także dzisiaj kartka z kalendarza po męsku. Ja chyba nie znam osobiście żadnego Leszka, oprócz pana Lecha Janerki. Niestety nie znam osobiście. No ale panie Leszku, jeśli pan to słyszy jakimś cudem, to wszystkiego najlepszego od naszej całej redakcji. A co wam powiem więcej, że dzisiaj też jest dzień roweru ze świąt nietypowych. No i może nie posłuchamy piosenki Rower od Lecha Janerki, ale też posłuchamy innego klasyka, T-Love. Nie, już teraz.

13 minut do godziny 8. No i drodzy słuchacze, jeśli dzisiaj wstaliście lewą nogą, to myślę, że mam coś dla Was na pocieszenie, a dokładnie informację o tym, że ruszamy powoli z czerwcową sceną w centrum. Chociaż nie wiem, czy to takie pocieszające będzie dla Was, no bo ten koncert to niestety będzie ostatni w tym sezonie, ostatni przed wakacjami, ale myślę, że już możecie sobie bukować wolny czas i też nasłuchiwać naszych konkursów z wejściówkami. Nasłuchiwać też możecie już teraz Gorillaz. Jak dla mnie ta piosenka to totalny letniaczek i też do weekendu pasuje również. Feel Good Inc. już teraz.

Już tylko 5 minut nam zostało do godziny 8. Za nami OCN z kawałkiem Czas, by krzyczeć. Życzę wam, abyście nie mieli jednak powodów dzisiaj do krzyku. Chyba że chcecie sobie tak z rana pokrzyczeć, na przykład do Genesis. Już teraz.

0: Właśnie wybija godzina 8, a to oznacza, że czas na wydarzenia.
1: Noc Kultury oprócz morza atrakcji przyniesie też utrudnienia w ruchu. O szczegółach za chwilę. Powiemy też o mobilnej aplikacji ZUS oraz szkołach bez smartfonów.
0: Wydarzenia przygotował i przedstawi Mikołaj Borowiec.
1: Noc Kultury zmieni centrum miasta. Kierowców i pasażerów czekają utrudnienia. W związku z organizacją festiwalu od piątku od godziny 16 aż do niedzieli do około godziny 3 zamknięta pozostanie ulica Królewska, z której nie skorzystają ani kierowcy, ani pasażerowie komunikacji miejskiej. Dodatkowe ograniczenia pojawią się także na ulicy Miedzianej, gdzie ruch zostanie wstrzymany w sobotę od godziny 16 do zakończenia wydarzenia. Organizatorzy przygotowali jednak ułatwienia dla uczestników. Przejazdy nocnymi liniami N1, N2 i N3 będą całkowicie darmowe. Autobusy nocne kursować będą z przystanków Plac Wolności 01 i 02 między godziną 22.30 a 2.30 co pół godziny, a następnie do godziny 4.30 co godzinę. Pełna rozpiska przejazdów dostępna jest na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. ZUS rozwija mobilne aplikacje dla klientów. Najchętniej pobierana zebrała już ponad 1 300 000 użytkowników. Najpopularniejszą aplikacją z oferowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest mZUS, przeznaczona dla klientów indywidualnych, emerytów, rencistów i opiekunów dzieci. Dostępne są również narzędzia dla lekarzy, asystentów medycznych oraz przedsiębiorców i księgowych.
2: Chcemy rozbudować możliwości pokazywania prognozy przyszłej emerytury. W przyszłym roku zamierzamy udostępnić usługę, w której użytkownik będzie mógł szybko sprawdzić, jak długość jego dalszej aktywności zawodowej wpłynie na wysokość przyszłego świadczenia.
1: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS. Zakład zapowiada dalszy ciąg cyfryzacji i ułatwiania skomplikowanych procedur. Mobilne rozwiązania przede wszystkim mają za zadanie umożliwienie załatwienia własnych spraw bez wizyty w publicznych placówkach. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Koniec telefonów w podstawówkach. Rząd przyjął nowelizację ustawy. Od 1 września tego roku w szkołach podstawowych zacznie obowiązywać zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających komunikację lub nagrywanie obrazu i dźwięku. Rząd przyjął już projekt zmian w prawie oświatowym, który teraz trafi pod obrady Sejmu. Nowe przepisy obejmą zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne. Ograniczenia będą obowiązywały nie tylko podczas lekcji, ale również na przerwach i w czasie zajęć poza szkołą. Przewidziano jednak kilka wyjątków, m.in. możliwość użycia telefonu za zgodą nauczyciela w nagłych sytuacjach lub ze względów zdrowotnych. Szkoły same ustalą zasady przechowywania urządzeń oraz konsekwencje za łamanie zakazu. Na dostosowanie statutów do nowych regulacji placówki otrzymają czas do końca października. Po godzinie 8 zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum. Gościem Joanny Kukier będzie artystka i projektantka Kasia Kosmos. Influencerka opowie w dzisiejszym programie m.in. o twórczości, folklorze, modzie, AI oraz o tym, jak nadać lokalnej kulturze zupełnie nowy język. Zostańcie z nami.
0: My sprawdzamy sytuację pogodową za naszymi oknami. Odczuwalna temperatura to 13 stopni Celsjusza, chociaż podskoczy ona aż do 22 stopni. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1010 hektopaskali. Raport smogowy jest dobry, a biometr jest umiarkowany.
3: Reklama.
4: Wyobraź sobie miasto, które staje się bajką, pełną muzyki, świateł i niezwykłych spotkań. Tej wyjątkowej nocy bramy i zaułki zaprowadzą Cię do magicznego świata, który istnieje tylko przez kilka godzin. Twoim przewodnikiem będą nocne ptaki, setki wydarzeń, sztuka ukryta w mieście i magia, która dzieje się tuż obok. Noc Kultury z 6 na 7 czerwca. Stare Miasto w Lublinie. Program na nockultury.pl.
3: Reklama.
5: Radio Centrum. Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 4 minuty po godzinie 8 wkraczamy w kolejną godzinę audycji Głowa do Góry. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Witam ponownie i zachęcam do słuchania nas, bo i może w tej audycji znajdzie się czas na konkurs na scenę w Centrum.

0: Poranna rozmowa Radia Centrum.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Joanna Kukier w studiu Radia Centrum. Kasia Kosmos, artystka, folk designerka, influencerka i na to słowo się nie obrażamy, ale o tym powiemy sobie za chwilę. Projektantka i dziewczyna, która sprawiła, że pół internetu nuciło Warmia z Kutalodem. Cześć, dzień dobry.
2: Zitojta, witam z Warmii.
1: Witam serdecznie i pozdrawiamy z Lubelszczyzny. Dzisiaj tak między województwami się łączymy. Zanim wejdziemy do twojego Warmia Universe, rozpocznę od pytania edukacyjnego. Jak nie skończyć jak turyści, którzy przyjeżdżają na Warmię i przez cały weekend mówią, że są na Mazurach. Czy mam nadzieję, że teraz nie zamieniasz się w postać z kreskówki, która się bardzo denerwuje, puchną jej policzki od czerwoności i z uszu wydobywa się para. Po prostu miejmy to za sobą. Pytanie edukacyjne, czym różni się Warmia od Mazur? Dlaczego warto pilnować tego rozróżnienia? Pytam, bo nie chcemy zostać później wypunktowani jak mata.
2: Wiesz co, Warmia jest krainą historyczną. No, jak wejdziesz sobie w dzisiejszych czasach na Google Maps, no to nie masz zaznaczonych granic, więc mówimy tutaj o regionie, który funkcjonuje na mapach historycznych obecnie, więc, ale jest w nazwie województwa, więc uważam, że warto tą nazwę naszego regionu mocno podkreślać, skoro wszyscy mogą mówić i wiedzą, gdzie są Mazury, no to myślę, że Warmia też zasługuje na takie miejsce i jest to region taki dosyć tajemniczy i nieznany, więc w tym jest nasza moc. Mamy piękne krajobrazy, cudownych ludzi, wspaniałe rzemiosło, pyszną kuchnię. Jesteśmy właśnie tacy nieodkryci, tajemniczy, a uważam, że mamy bardzo dużo do zaoferowania właśnie nowym turystom, którzy do nas przybywają. I proponujemy właśnie takie spędzanie czasu slow. Wiesz co, to nie jest tak, że jest jakiś chiński mur między nami. To nie jest tak, że jak przekraczasz historyczną granicę Warmii i Mazur, nagle zmienia się światło, krajobraz. Nasze krajobrazy są dosyć zbliżone, są pagórkowate, mamy dużo jezior. Faktycznie jeziora mazurskie są dużo większe, ale to nie znaczy, że na Warmii ich nie ma, bo pokutuje taki stereotyp. U nas jest więcej takich katolickich znamion historycznych, czyli kapliczki, kościoły. Na Mazurach były to trochę, było wtedy inne wyznanie raczej, więc to są tego typu kulturowe różnice. Mamy swoją gwarę warmińską, Mazurzy mają również gwarę mazurską. Nie jest ona już w tych czasach tak powszechna, bardzo mało osób nią włada. Ja też nie jestem warmiaczką z dziada pradziada od XIII wieku, więc w mojej rodzinie się gwarą nie mówiło. Jednak to są takie, no powiedzmy, na pierwszy rzut oka wyznaczniki, które do dzisiaj można wyróżnić. No i co? Mazury są bardzo rozbuchane turystycznie, wiesz, jak się mówi o północnej Polsce, no to się myśli, natychmiast ci wyskakuje taki dymek przy głowie Mazury. Cała Polska jest podzielona generalnie na te trzy regiony turystyczne, morze, Mazury i góry, prawda? A jeszcze jest coś więcej tutaj do zaoferowania. Więc Mazury są bardziej znane i okej, tam jest bardziej tak turystycznie, festiwalowo, wesoło i głośno. A Warmia jest trochę bardziej spokojna, bardziej cicha. U nas raczej są wycieczki rowerowe, taki slow spędzanie czasu i to jest nasza siła. Ci ludzie z wielkich miast uciekają, teraz jest trend takiego spędzania czasu w typie slow, więc u nas to właśnie można zrobić i to jest naprawdę cudowne.
1: Tak, potrzebujemy, zwłaszcza w tym pędzie, chociaż namiastki slow life. W twojej twórczości mocno czuć tradycję, sztukę, modę i Warmię i jest to jakoś tak sprytnie zremiksowane ze współczesnością, z odniesieniami do współczesnej popkultury. Skąd u ciebie taka potrzeba wracania do regionalności folkloru? Skąd to się wszystko wzięło? Z kosmosu?
2: Wiesz co, ja jestem przede wszystkim artystką. Ja nie tworzę tylko od 2 lat. Po prostu w social mediach w ten właśnie sposób jako warmiara jestem widoczna, ale ja tworzę, można powiedzieć, od kiedy się urodziłam i tradycja zawsze mnie pociągała. W większości na początku było to po prostu rzemiosło, jakieś tworzenie, wiesz, wycinanki, pająki, tkanie, ubiór. To mnie zawsze kręciło. Ja miałam pracownię krawiecką w ogóle kilka lat temu, gdzie myślałam wtedy jeszcze, że będę bardzo się, że w moim życiu się ukształtuję, ukierunkuję w stronę szycia bardzo mocno, stąd ta moda się przebija czasem w tych moich rolkach. Niemniej ja mam bardzo dużo tych zainteresowań, a social media są takim miejscem, w którym ja mogę je wszystkie spełniać. Jeśli chce mi się zrobić piosenkę, no to proszę bardzo. Jeśli mam ochotę zrobić okładkę magazynu Niby Woga i jest to Warmia, no to to robię. A skąd zainteresowanie tradycją? No po prostu zawsze we mnie to było, zawsze mnie do tego ciągnęło. I ja po prostu przez całe życie szukam jakichś różnych sposobów na wyrażenie tego i na sprawdzenie, dowiedzenie się, kim ja w ogóle jestem, wiesz. Bo ja jestem potomkinią przesiedleńców i tak jak wszyscy skądś tutaj są na tej Warmii, większość osób jest tutaj, ma różne pochodzenie, więc mnie interesuje po prostu to poczucie tożsamości. No i ja na ten współczesny sposób, na taki, który ja znam, który mnie realizuje, staram się tego dowiedzieć i zabieram tych moich odbiorców w tą przygodę razem ze mną, bo nie udaję, że ja wszystko wiem, nie mówię gwarą, nie rzucam z rękawa, wiesz, historią, nie opowiadam o historii w ogóle w taki tradycyjny, programowy sposób telewizyjny, tylko gdzieś tak meandruję właśnie na powierzchni popkultury, trochę trendów social mediowych, robienia pastiszy filmowych. No i tak w taki sposób szukam siebie, a przy okazji wychodzi mi taka promocja regionu.
1: Wspomniałaś, że przez lata projektowałaś dla innych, zarówno grafiki, kampanie, identyfikacje wizualne, pomagałaś realizować cudze marzenia. W którym momencie poczułaś, że chcesz zacząć tworzyć totalnie po swojemu, że teraz pora na ciebie?
2: To była długa decyzja. Wiesz, ja od wielu lat próbowałam tą główkę wystawić poza powierzchnię tylko i wyłącznie mojej pracy zawodowej. No dalej pracuję w zawodzie, tak? No nie ukrywajmy, że z czegoś trzeba zarabiać pieniądze. Jednak moment, w którym zdecydowałam się trochę więcej tupnąć nóżką w swoim życiu i postawić siebie na wyższym miejscu niż moich kochanych klientów, to był moment, kiedy po prostu praca mnie bardzo, bardzo przytłoczyła, kiedy brałam sobie więcej na głowę, niż byłam w stanie udźwignąć, kiedy ta praca się wlewała w moje życie prywatne, wiesz, opętała moje myśli i nie pozwalała mi spać, powiedziałam sobie, że to jest za dużo, więc ja mam jedno życie i nie chcę go spędzić, nawet jeśli będę biedniejsza, to nie chcę go spełnić na realizowaniu tylko i wyłącznie cudzych wizji. No i naprawdę, kiedy tak się otworzyłam, rozszczelniłam, to moje życie jest piękniejsze i więcej tego piękna też i tej zabawy w ogóle serwuję moim odbiorcom, bo kurczę, bo ten fan widać. Mi się wydaje, że jest taka autentyczność w tym, że ja naprawdę mam zabawę z tego, co robię. No i najwyraźniej ludziom chce się też dlatego to oglądać.
1: I a propos tego fanu. Warmia skuta lodem. Jest to numer, który, Kasiu, katowałam obsesyjnie. Puszczałam i w kółko. Zapętlony przez 2 czy 3 miesiące, odkąd wyszedł. No jak totalna wariatka. I jedyne, czego żałowałam, to, że nikt nie wpadł na to wcześniej, żeby zrobić Lubelszczyzna skuta lodem. Jak powstał ten utwór? Jak powstawała ta interpretacja wideo? Bo wspominałaś, że to trochę sztuczna inteligencja pomagała.
2: Przede wszystkim zaczęło się od mojego męża, który jest nałogowym słuchaczem rapu i on pierwszy wers mi właściwie napisał, powiedział mi przez telefon: słuchaj, Warmia skuta lodem, a nie blantem, to jest idealny początek dla ciebie, dopisz coś do tego i będzie hicior. No ja to wzięłam natychmiast, dopisałam jeszcze 4 zdania, więc to jest takie, lubię mówić, że to jest takie warmińskie haiku, nie czepiajmy się tam ilości tych sylab, chodzi o pewną krótkość tej formy, że to jest taki króciutki wierszyk rymowany, ale wszystko się w tym zawiera, bo no, to zdrowe życie, to zachłyśnięcie horyzontem, uważam, że tu jest pewien taki pozytywny przekaz, że jarajmy się horyzontem, a nie używkami, że jest coś naprawdę poza internetem i poza wiesz, takimi rzeczami, które niszczą nasze zdrowie. Następna sprawa, że tak, to jest wygenerowane, ja nie śpiewam, muzyka jest wszystko cała stworzona przez sztuczną inteligencję, ale wiesz, ja traktuję to narzędzie jako dosłownie kolejny kolor na palecie mojej. Nie jestem w stanie, wiesz, być grafikiem, producentem, aktorem, menadżerem, wszystkim
1: naraz. Okazało się, że jesteś.
2: I tak próbuję, nie? No wiesz, trochę hejtu za ten AI było, ale ja się tym nie przyjmuję. Ja dążę do tego, żeby wyrazić siebie, swoje zdanie, nawet jeśli to będzie za pomocą takich narzędzi. A zrobiłam wszystko, żeby to było jak najbardziej zhumanizowane, czyli no, tekst jest mój. Nagraliśmy przepiękny teledysk na zaśnieżonej Warmii.
1: Kupiliśmy
2: idealnie w Śnieżycę, taką genialną, gdzie mi śnieg walił prosto w twarz. Jeszcze kamerzysta, którego dopiero w ogóle pierwszy raz poznałam wtedy na żywo, przywiózł swojego psa, który w ogóle skradł mi teledysk. Bo biegający border collie w Śnieżycy, który wygląda jak taki husky, to jest po prostu coś pięknego. Więc to wszystko się spięło w taki przewrotny numer pokazujący wizualnie tu piękno Warmii zimowej, który w treści niesie pozytyw pewien, a jednocześnie jest no, mocno wkręcający się w głowę i też no, tak powiedzmy nawiązuje do takiego śpiewu ludowego trochę. Ja też tam występuję jako ta postać warmiary w takim Falkenstein mix ludowych ciuchów. No i przemierzam tą moją piękną Warmię i no fajnie, że nabiłaś mi te 100 tysięcy odtworzeń.
1: To polecam się na przyszłość, czekam na jakiegoś follow-upa, bo naprawdę utwór jest rewelacja. Kasiu, i tak powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy, jeśli słuchacze Radia Centrum chcieliby cię znaleźć w internecie, to gdzie możemy cię szukać?
2: Przede wszystkim na Instagramie Kasia Kosmos, Warmiara. Publikuję też na Facebooku, ale trochę mniej. Na TikToku też trochę mniej, więc jeśli chcecie być na bieżąco. Dzisiaj w ogóle zaczęłam taki challenge na Instagramie. Powiedziałam sobie, codziennie będę wrzucać storiesy i opowiadać o moim życiu, bo dzieje się dużo, a rolek nie jest aż tak często. Więc to, że teraz gadamy, też na pewno się pojawi, bo z chęcią opowiem o tym mojej społeczności, o naszym wywiadzie. Także na Instagramie Kasia Kosmos.
1: Tak. I zawsze możemy pojechać na Warmię. Zbieram tutaj ochotników z Lublina i okolic. Wsiadamy pociąg i idziemy odwiedzić Warmię i zapraszamy też do Lublina, Kasiu. Kasia Kosmos dziś z nami w Radiu Centrum. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję za zaproszenie.
1: I na koniec przypominamy. Regionalność jest sexy, folklor może być wiralowy, internet wcale nie musi być nijaki. Kolejny program już jutro o tej samej porze. Była z wami Joanna Kukier. Do usłyszenia.
0: Centrum. Najwięcej lokalnie.

8.31 na zegarach, więc ponownie wyjeżdżam na lubelskie ulice, a zaczynamy informacją o wypadku na Solidarności przy skręcie w Kompozytorów Polskich. Tam myślę, że warto uważać. A poza tym korek na tysiąclecia przy zamku, chociaż powiem wam, że nie jest on tak duży jak zwykle. Większy też ruch w okolicy Ronda Lubelskiego Lipca, no ale jak mówiłam, tak na ogół to dzisiaj powinno być spokojnie na mieście. Ale może się mylę, może wy macie jakieś informacje, o których ja nie wiem. Piszcie pod 515 515, jeśli widzicie jakiś korek czy wypadek. My przekażemy te informacje dalej.

0: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
1: Autopromocja.
2: Co to za sprzęt?
3: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
2: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
3: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
2: W każdą środę o 20 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
3: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
2: i Jakub Grys.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
6: Zaprawy?
5: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
6: No, dobrej jakości.
5: A jaka?
6: No, niedroga.
5: I dokąd po nią pojedziemy?
6: No, do Bricomana.
7: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

To było Shinedown z kawałkiem Deep End. No i taki głęboki koniec przypada na scenę w centrum. Przed nami ostatni koncert przed wakacjami, także mam nadzieję, że frekwencja będzie jak największa. Cieszmy się kochać scenę w centrum, no bo niestety tak szybko się kończy. A już tak całkiem serio, pora zdradzić, kto wystąpi. Zagra dla Was grupa Damask, grupa aż z Trójmiasta. Panowie do nas przyjadą z daleka. Niemniej jednak nie będą śpiewać szant, ale muzykę doom metalową z elementami folku i etno. Jak można przeczytać, zespół porusza się między gęstym, niskostrojnym brzmieniem, a prostymi formami. Co najważniejsze, co do zapamiętania, do zapisania, zagrają 18 czerwca standardowo o godzinie 19 na małej sali widowiskowej Chatki Żaka. A pytanie konkursowe zahacza o dzisiejsze święto nietypowe, czyli Dzień Roweru. Jeśli chcecie zgarnąć wejściówkę podwójną, czy nawet jeszcze więcej biletów na ten koncert, no to pytanie do Was. Napiszcie mi pod 515-515-982, jak nazywa się wyścig kolarski dookoła Francji, ten jeden najpopularniejszy, a grupy Damask, która wystąpi już 18 czerwca, możecie posłuchać już teraz.

0: Jeśli jesteście naszymi stałymi słuchaczami, no to wiecie, że ten wstęp może oznaczać tylko jedno. Czas oczywiście na imprezę FM, no i dużo ciekawych wydarzeń w czerwcu nas czeka. Po pierwsze, Gansi. Guns N' Roses przyjadą już jutro do Polski na dwa ekskluzywne koncerty. Właśnie 4 i 6 czerwca zagrają w Pre-Zero Arenie w Gliwicach. Występy te będą świętowaniem 20. rocznicy pierwszego historycznego koncertu zespołu w Polsce, który miał miejsce w czerwcu 2006 roku. No a na koncercie bardzo dobrze znany skład Axl Rose, Slash czy Duff McKagan. Bilety na te koncerty są cały czas dostępne, więc jeśli się zastanawialiście, jeśli jesteście zainteresowani, no to śmiało znajdziecie je na stronie organizatora. A za to jedne z ostatnich biletów zostały na koncert Foo Fighters. Legendarna formacja dowodzona przez Dave'a Grohla wystąpi 15 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie w ramach ich trasy Take Cover Tour 2026. Jako support pojawił się indie rockowi Royal Otis, których mogliśmy chociażby usłyszeć rok temu w Polsce na festiwalu Inside Seaside. Także polecam zainteresować się tym wydarzeniem. I koncert na sam koniec, który jest przez nas wałkowany w imprezie FM cały czas. Myślę jednak, że to tak zwany must have, czyli koncert Lecha Janerki. 12 czerwca w Fabryce Kultury Zgrzyt pan Lech Janerka wyrusza w pożegnalną trasę koncertową. Trasa ta jest symbolicznym zwieńczeniem ponad 40 lat obecności na scenie. No i bilety na ten ostatni taniec są cały czas dostępne.
1: To jest Radio Centrum.

Pozostało już tylko 6 minut do godziny 9 i na sam koniec godziny przypominam, że trwa konkurs z wejściówkami na czerwcową scenę w centrum, na której już 18 czerwca zagra grupa Damask, którzy są z Trójmiasta, tak w ogóle. Jednak nie będą śpiewać szant, choć nie mogę wam tego obiecać na 100%. To się okaże na samym koncercie, ale jednak panowie grają muzykę doom metalową z elementami folku i etno. A dzisiejsze pytanie konkursowe brzmi, jak nazywa się wyścig kolarski dookoła Francji, tak z tego święta dzisiejszego dnia roweru. Piszcie pod 515 515 982, a za moment słyszymy się w wydarzeniach i w informacjach sportowych.

0: To była grupa Therapy z kawałkiem Nowhere. No i my się nigdzie też nie wybieramy, no bo czas na wydarzenia.
1: Nie ma kasku, nie ma jazdy. O szczegółach za moment. Będzie też o dofinansowaniu na budowę obiektów sportowych w Lubelskiem oraz Marii Curie Skłodowskiej jako nowej twarzy popularnego programu naukowego.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Od teraz kask to podstawa. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo dzieci. Dziś weszła w życie część znowelizowanych przepisów prawa o ruchu drogowym, które wprowadzają nowe obowiązki dla najmłodszych uczestników ruchu. Dzieci, młodzież do 16 roku życia poruszające się rowerami, hulajnogami elektrycznymi oraz innymi urządzeniami transportu osobistego muszą od teraz jeździć w kaskach ochronnych. Za dopuszczenie małoletniego do jazdy bez odpowiedniej ochrony odpowiedzialność poniesie opiekun, któremu grozi grzywna do 100 zł. Nowelizacja precyzuje także zasady przewożenia dzieci na rowerach i w przyczepkach rowerowych, wskazując m.in. wymogi dotyczące fotelików oraz środków bezpieczeństwa. Wprowadzone zmiany mają ograniczyć liczbę poważnych urazów głowy i poprawić bezpieczeństwo najmłodszych, zwłaszcza w obliczu rosnącej liczby wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. 11 milionów złotych na nowe boiska. Rządowy program Orły wesprze województwo lubelskie. Wśród miejscowości wspartych dofinansowaniem znalazły się Biłgoraj, Chrubieszów, Jabłonna, Księżpol, Lublin oraz Radzyń Podlaski. Projekt zakłada budowę zupełnie nowych obiektów piłkarskich oraz modernizację już istniejących. Jak podkreślają przedstawiciele rządu i władze województwa, inwestycja ma sprzyjać rozwojowi fizycznemu młodych oraz zachęcić do większej aktywności starszych mieszkańców. Łączna wartość wsparcia przekracza 10,7 milionów złotych. Natomiast całkowity koszt wszystkich inwestycji szacowany jest na około 25 milionów złotych. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Maria Skłodowska-Curie jest twarzą kolejnego projektu naukowego. Europejski program pomoże naukowcom rozwijać skrzydła. MSCA, czyli działania Marii Skłodowskiej-Curie, są częścią programu ramowego Horyzont Europa, największego programu Unii Europejskiej finansującego badania i rozwój. Jego celem jest wspieranie naukowców na różnych etapach kariery poprzez oferowanie środków na prowadzenie badań oraz szkolenia w Europie i poza nią.
2: Obecnie jesteśmy na etapie konstruowania nowego programu i te akcje wspierają naukowców na różnych etapach kariery zawodowej, finansując prace badawcze i szkolenia prowadzone zarówno w Europie, jak i w krajach pozaeuropejskich. Także program umożliwia instytucjom biorącym w nim udział rozwój kadry naukowej poprzez zatrudnianie badaczy z zagranicy i udział pracowników w międzynarodowych projektach badawczych szkoleniowych.
1: Mówi dr Olga Pliszczyńska-Mokijewska z punktu kontaktowego do spraw programu MSCA Polska Wschodnia. Od lipca 2025 roku punkt kontaktowy NAWA MSCA jest prowadzony wspólnie przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Politechnikę Białostocką. Zajmuje się on prowadzeniem usług konsultacyjno-doradczych dla instytucji i naukowców z Polski Wschodniej, wnioskujących o finansowanie projektów, szkoleń i warsztatów, a także upowszechnianie wiedzy na temat działań Marii Curie Skłodowskiej.
2: 11 czerwca 2026 roku jako punkt kontaktowy do spraw Marii Skłodowskiej-Curie zapraszamy Państwa na bezpłatny webinar z zakresu otwartej nauki w projektach MSCA w kontekście polityki i rekomendacji Unii Europejskiej. Będzie on przeprowadzony przez wybitną ekspertkę dr Katarzynę Świer, która jest dyrektorką Biura Nauki Uniwersytetu Gdańskiego oraz pełnomocniczką do spraw otwartego dostępu do publikacji naukowych.
1: Dodaje dr Olga Pliszczyńska-Mokijewska. Podczas najbliższego szkolenia poruszone zostaną tematy takie jak nowy standard badań naukowych, otwarta nauka w praktyce czy wymogi otwartej nauki w horyzoncie Europa i MSCA. Zapisy na wydarzenie potrwają do 9 czerwca do godziny 15.
3: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Na początek siatkówka. Dzisiaj rano siatkarki reprezentacji Polski zainaugurowały zmagania w tegorocznej edycji WNL Ligi Narodów Kobiet. Na starcie rozgrywek zawodniczki Stefana Lawariniego po tiebreaku pokonały reprezentację Belgii 3-2. Kolejne spotkanie biało-czerwone rozegrają już jutro o godzinie 9. Przeciwniczkami Polek będą Czeszki. Przejdźmy do tenisa. Już dzisiaj Maja Kwalińska stanie przed szansą awansu do najlepszej ósemki wielkoszlemowego French Open. Jedyna Polka, która nadal pozostała w grze o paryskie trofeum, o 11 rozpocznie pojedynek z Anną Kalińską. W drugim ćwierćfinale Aryna Sabalenka zagra z Dianą Schneider. To spotkanie rozpocznie się również o godzinie 11. Na koniec piłka nożna. Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana rozegra już dzisiaj drugi mecz towarzyski w ramach posezonowego zgrupowania kadry. Rywalami biało-czerwonych będzie Nigeria, która podobnie jak Polacy nie awansowała na tegoroczne Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie oraz Meksyku.
4: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu, w drugim też będzie wiele zmian. Byłem zaskoczony tym, jak słyszałem, że to wielu dziwiło, że tak wiele zmian. Natomiast uważam, że no to są mecze sparingowe i właśnie teraz, jak niekiedy, no próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
3: Mówił przed meczem selekcjoner Jan Urban. Mecz Polska-Nigeria rozpocznie się już dzisiaj o godzinie 20:45. Transmisja spotkania w Telewizji Polskiej.
0: My ponownie zaglądamy do sytuacji pogodowej za naszymi oknami. No jest pochmurno, odczuwalna temperatura to 14 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali, raport smogowy jest dobry, a biometr jest umiarkowany.
5: Reklama.
6: Wyobraź sobie miasto, które staje się bajką, pełną muzyki, świateł i niezwykłych spotkań. Tej wyjątkowej nocy bramy i zaułki zaprowadzą Cię do magicznego świata, który istnieje tylko przez kilka godzin. Twoim przewodnikiem będą nocne ptaki, setki wydarzeń, sztuka ukryta w mieście i magia, która dzieje się tuż obok. Noc Kultury z 6 na 7 czerwca. Stare Miasto w Lublinie. Program na nockultury.pl.

0: lekka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Największej roka w mieście.
4: Już 7 minut po godzinie 9. Z wielkim żalem to mówię, ale została nam ostatnia godzina naszego porannego spotkania. Ostatnia godzina głowy do góry przed nami. Emilia Bukowska niezmiennie przy mikrofonie i lecimy dalej z pobudką i z najlepszą muzyką.

0: kwadrans po godzinie 9. Możecie nam się, drodzy słuchacze, pochwalić, czy ktoś z Was był na którymś koncercie Jacka White'a. Dał on show dwa razy, w poniedziałek w Warszawie i wczoraj w Krakowie. Mało filmików jest z tych koncertów, no bo koncert był, że tak to nazwę, offline, czyli bez telefonów, bo każdy uczestnik musiał zamknąć telefon w takim specjalnym etui o budowie przed koncertem takiej czarnej, żeby no po prostu nie nagrywać. Także cała uwaga była wyłącznie skierowana na muzykę, no i na Jacka White'a. A moją uwagę za to przyciągnęły plakaty właśnie na Instagramie Jacka White'a. Zobaczyłam naprawdę ładne zaprojektowane plakaty z tych dwóch koncertów. Na jednym jest Kopernik z piorunem, a na drugim jest Maria Skłodowska-Curie. Polecam sobie zobaczyć, no bo jak wiadomo, Jack ma korzenie polskie, a więc Polska górą, jak to mówią, a Jack White już teraz na naszej antenie.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: This is Jack White.
1: Radio Centrum.

0: 26 minut po godzinie 9. To była ONA, a z nami ONI, czyli oni, Mikołaj Borowiec i Ignacy Chodowski. Witam was serdecznie.
1: Witam, dzień dobry.
0: Lecimy oczywiście przeglądem mediów. Mikołaj, zacznij. Mówi się panie przodem, dzisiaj dzień savoir vivre, ale proszę bardzo.
1: To my zaczniemy

0: roku życia, to chyba się nie załapiemy niestety. Spokojnie.
1: To znaczy zaprojektowano go z myślą o dzieciach w wieku od 3 do 12 lat, ale dla większych dzieci pewnie też się znajdzie.
2: Jak nas wyślą z radia, to możemy pojechać.
0: Jakaś akredytacja z radia.
1: Dokładnie, ja także zachęcamy do wysyłania zaproszeń.
2: Jak się nazywa ten park jeszcze raz?
1: Park?
2: Ma jakąś nazwę?
0: Ciężkie pytanie.
1: Nie. Właśnie nie podali.
2: Dobrze,
1: tutaj.
2: W każdym razie parku rozrywki, który się właśnie buduje, prosimy o sponsoring.
0: Ja mam za
2: i darmowe wejściówki.
0: O wodzie, słuchajcie, bo wchodzą nowe przepisy, że nie wiem, czy chodzicie do restauracji, czy nie, ale może zaczniecie po tym czasie, bo 12 sierpnia tego roku ma obowiązywać nowy przepis, który zagwarantuje klientom restauracji bezpłatne pół litra wody z kranu do posiłku. No i zaczęliśmy rozmowę właśnie na ten temat. Jak myślicie, jaka to będzie woda? Czy taka chrupiąca z kamieniem, czy może jednak filtrowana z butelki?
1: Mam nadzieję, że nie. Lubię swoje nerki i chciałbym...
2: Jak do tej
1: mieć
2: pory,
1: je dalej.
2: Jak do tej pory wydaje mi się, że nie chodziłem do restauracji zbyt często, to może chociaż teraz na te pół litra wody będę chodzić.
0: No to
2: chociaż.
0: Ignacy, leć ty.
2: No idzie
0: kończ.
2: Sezon letni.
0: Tak.
2: No ja przyszedłem tutaj z bardziej informacją, którą już przedstawiłem w serwisie sportowym, ale na pewno jest ona chwilą, jak to było w pewnym w polskim filmie, wiekopomną, ponieważ Maja Chwalińska dzisiaj o godzinie 11 ma szansę awansować pierwszy raz w swojej karierze do półfinału French Open, potocznie zwanego Roland Garros. Wiadomo, że nie będzie łatwo, bo jest ona outsiderką w tej stawce zawodniczek, które do tej pory się doszły i otrzymały. Trzymam kciuki.
1: Wszystkim... No to ma szansę, żeby zostać insiderką.
2: Tak, no w pewnym sensie tak, ale z tej pozycji i wiadomo, że jednak tą insiderką była Iga Świątek, a teraz może być nią Maja Chwalińska.
0: Ja chciałam powiedzieć tylko, że życzymy oczywiście wszystkim paniom z paletką najlepszego, żeby wygrały.
2: Tak,

0: Centrum. Najwięcej roka w mieście.
1: Autopromocja.
2: Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
3: W każdą środę o godzinie 19:00. Zaprasza Filip Lech.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
6: Zaprawy?
5: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
6: No, dobrej jakości.
5: A jaka?
6: No, niedroga.
5: I dokąd po nią pojedziemy?
6: No, do Bricomana.
7: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Reklama.
0: Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.

17 minut do godziny 10. Sezon letni jeszcze nie rozpoczął się w pełni, no ale za to sezon na kino plenerowe już się powoli zaczyna w kinie Perla. Perła. Już 15 edycja kina Perła. Filmy wyświetlane będą od 5 czerwca do 30 sierpnia, od środy do niedzieli. Filmy wyświetlane będą po zachodzie słońca około godziny 21. No a co najważniejsze, wstęp jest darmowy. Za niedługo pewnie pojawi się rozpiska z wyświetlanymi filmami, więc jeśli jesteście kinomaniakami, no to myślę, że warto śledzić właśnie stronę kina Perły.

Queen z kawałkiem Show Must Go On, no ale nasze show już niestety dobiega końca, chociażby na ten moment, bo o godzinie 13 usłyszycie Gabrielę Wolińską pośrodku roka i od godziny 15 zachęcam też do słuchania Godzin Szczytu, które poprowadzą Agnieszka Baranowska, Aleksandra Baranowska i Jakub Grys. A ja się już z Wami żegnam, do usłyszenia następnym razem.

0: Rząd mówi stop treściom dla dorosłych w internecie. O tym za chwilę. W wydarzeniach również o rozwoju sportu i turystyki na Lubelszczyźnie oraz wiralowym folklorze. Wybiła godzina 10, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec. Rząd zaostrza ochronę dzieci w sieci. Nowe przepisy obejmą pornografię i nielegalne treści. Jednym ze środków bezpieczeństwa będzie wprowadzenie anonimowego systemu potwierdzania pełnoletności, który ma utrudnić nieletnim dostęp do treści pornograficznych bez naruszania prywatności użytkowników. Zmiany obejmą również szybsze blokowanie nielegalnych materiałów, takich jak treści związane z wykorzystaniem dzieci, oszustwami internetowymi czy kradzieżą tożsamości. Dodatkowo szkoły otrzymają większe możliwości ograniczania korzystania ze smartfonów podczas zajęć, co ma sprzyjać koncentracji uczniów i budowaniu relacji rówieśniczych. Według rządu nowe rozwiązania mają zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych, jednocześnie zachowując prawa i prywatność dorosłych internautów. Turystyka są przyszłością Lubelskiego. Województwo stawia na rozwój obszarów wiejskich. W ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 lider samorządu województwa lubelskiego wspiera budowanie lokalnej tożsamości poprzez inwestycje w rozwój sportu, rekreacji, kultury i turystyki w regionie. Narzędzie ma na celu poprawę warunków społecznych i jakości życia.
1: Chcemy pokazywać ten nasz region do jak najlepszej strony. Zbliża się okres wakacyjny, dlatego tym bardziej chcemy zachęcać turystów z kraju i zagranicznych, żeby przyjeżdżać do naszego województwa, a środki właśnie ze wspólnej polityki rolnej, planu strategicznego również temu służą, czyli powstają nowe obiekty turystyczne, sportowe, przystanie kajakowe, boiska, place zabaw, miejsca rekreacji, wypoczynku.
0: Mówi Marek Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego. Projekt LIDER, rozwój lokalny kierowany przez społeczność, pomaga włączyć mieszkańców wsi w proces oddolnego podejmowania decyzji na rzecz regionu. Dotychczas podpisano już 234 umowy o przyznanie pomocy na blisko 34 miliony złotych. Wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Czy folklor może stać się wiralem? Jak połączyć tradycje z nowymi technologiami i dlaczego regionalność znów jest modna? O tym w porannej rozmowie Radia Centrum opowiadała Kasia Kosmos, artystka, projektantka, influencerka i twórczyni projektu Warmia Skuta Lodem. W rozmowie z Janną Kukier gościni opowiedziała o swojej drodze od projektowania dla innych do tworzenia autorskich projektów inspirowanych Warmią, folklorem i kulturą regionalną. Mówiła także o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w twórczości, roli influencerów we współczesnej kulturze oraz o tym, jak internet może wspierać promocję lokalnego dziedzictwa. Nie zabrakło również rozmowy o pierwszych wiralach czy współczesnym znaczeniu regionalności oraz o tym, czy kreatywność zaczyna być w sieci ważniejsza niż same zasięgi. Całej rozmowy z Kasią Kosmos wysłuchacie na Spotify Akademickiego Radia Centrum. Jeśli mieszkasz w bloku pozbawionym windy, to te zawody są dla Ciebie. Lubelska uczelnia wychodzi ze sportową inicjatywą. Ruszyły zapisy na drugą edycję Idź Go. Inicjatywa organizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski zakłada bieg na 10. piętro wieżowca Kul i zbiegnięcie z powrotem na parter. Impreza odbędzie się 9 czerwca w Kolegium Jana Pawła II przy Alejach Racławickich 14. Zgłoszenia można składać do 8 czerwca. Dla uczestników organizatorzy przygotowali pamiątkowe medale oraz upominki. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Na termometrach mamy w tej chwili 16 stopni. Jest pochmurno. Wiatr umiarkowany, wiejący z prędkością około 15 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali. Biometr jest umiarkowany, a jakość powietrza korzystna.
2: Reklama.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
4: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
3: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Reklama.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej lokowniście!

0: Gospodarka opowiedziana przez monety. Jak pieniądz zmieniał historię. Zaprasza dr Ilona Skibińska-Fabrowska z Katedry Ubezpieczeń i Inwestycji Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
1: W 2009 roku Dominika Tyckarpińska zaprojektowała monetę kolekcjonerską wyemitowaną z okazji stulecia powstania Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. I to jest pretekst dla mnie do poopowiadania, pozastanawiania się nad historią nie tyle samego TOPR-u, który jest instytucją bez wątpienia godną podziwu. To zaangażowanie ludzi, ratowników, taterników, pilotów, śmigłowców, lekarzy, którzy bez względu na pogodę, na porę dnia i porę roku spieszą na pomoc potrzebującym w górach, ale to jest pretekst do pozastanawiania się nad niezwykłą karierą, jaką w Polsce zrobiły Tatry. Jak popatrzymy na współczesną mapę Polski, no to nie jest wielkie pasmo górskie. 1/3 pasma Tatr znajduje się na terenie Polski, pozostałe 2/3 to jest Słowacja. Nie Czechy, proszę Państwa, tylko Słowacja. Tatry są słowackie, a nie czeskie. A niezwykła kariera Tatr i Zakopanego sięga wieku XIX. Zakopane powstało najprawdopodobniej wcześniej. Zaginiony przywilej lokacyjny wydał podobno Stefan Batory. Jednak tak naprawdę dopiero połowa wieku XIX, kiedy Tytus Chałubiński odkrył Zakopane, zachwycił się Zakopanem, zachwycił się góralami, krajobrazami, a przede wszystkim klimatem, to jest ten moment, kiedy Zakopane zaczyna się rozwijać. Staje się ośrodkiem klimatycznym. To Chałubiński wypromował ten walor zdrowotny Zakopanego. W 1876 roku powstaje Towarzystwo Tatrzańskie. Bynajmniej nie z mieszkańców Zakopanego, ale z tej inteligencji, która tam przyjeżdża, żeby zażywać wypoczynku, świeżego powietrza i tych walorów zdrowotnych. W 1886 roku Zakopane uzyskuje status uzdrowiska. Samo Zakopane, dobra zakopiańskie, dobra tatrzańskie, były od początku XIX wieku własnością węgierskiej rodziny Homolaksów. Sprzedali te dobra w 1869 roku dwójce Niemców, Eichbornowi i Pelcowi, którzy bynajmniej nie zachwycali się urokami i pejzażami tatrzańskimi, bynajmniej nie odkrywali nowych dróg na najwyższe szczyty, a po prostu postanowili wykorzystać to, co się da gospodarczo. A co się dało wykorzystać gospodarczo? A rudy żelaza. Już pod koniec XVIII wieku w Kuźnicach, jak mówiono wówczas w Kuźnicach Hamerskich, czyli dzisiejszych Kuźnicach, gdzie znajduje się dolna stacja kolejki na Kasprowy Wierch, rozpoczęła działalność Huta Żelaza. Rudy pochodziły z jaworzyny łuszczkowej, jak wówczas mówiono. Ci z Państwa, którzy z Kuźnic szli do Murowańca doliną Jaworzynki, wiedzą, gdzie znajduje się to miejsce, ale rudy wydobywano również w Dolinie Kościeliskiej, w Dolinie Lejowej, w Dolinie Chochołowskiej. Dzisiejszą ścieżką pod Reglami, która wzięła się z

0: trasy dowożenia rudy do Kuźnic, rudę tą do Kuźnic dowożono. Żeby rudę wytapiać i otrzymywać żelazo, to potrzebny jest opał. W tym celu Eichborn i Pelc rozpoczęli wycinkę lasów. W reglu dolnym tych lasów mieszanych przede wszystkim chodziło im o Bóg. Państwo się zapewne zdziwią, bo ci wszyscy, którzy odwiedzają Tatry, wiedzą, że lasy w Tatrach to są świerki, a nie lasy mieszane. No właśnie dlatego, że w XIX wieku dość dokładnie zostały te lasy przetrzebione i wycięte. Walcownia i gwoździownia pracowały napędzane kołami wodnymi zamocowanymi w potoku Bystra. Kuźnice funkcjonowały ze zmiennym szczęściem, ale dość szybko okazało się, że mimo, że w połowie XIX wieku produkowały 500 ton surówki żelaznej i 700 ton żelaza sztabowego, rudy się kończą, drewna nie ma, a Pelc i Eichborn stanęli u progu upadłości. W 1888 roku uruchomiono przetarg na sprzedaż dóbr tatrzańskich, dóbr zakopiańskich wraz z kuźnicami. Do przetargu tego stanęło dwóch oferentów, książę Hohenlohe i przemysłowiec Goldfinger. Hohenlohe od razu deklarował, że zamknie Zakopane, doprowadzi do ograniczenia turystów. On tu chce założyć swoje dobra, tu polować, sam korzystać z tego. Przetarg został unieważniony i w drugiej licytacji dobra zakopiańskie szczęśliwie dla Polski kupił Władysław Hrabia-Zamojski. Od 1889 roku stał się właścicielem tych dóbr, stworzył tam państwo zakopiańskie i zaczął Zakopane rozwijać. Rozwijać od strony infrastrukturalnej, ale też od strony przemysłowej.
1: Autopromocja.
2: Lubisz zupę grzybową? A może pierogi z grzybami? A może lubisz sery pleśniowe? Chciałbym zainteresować Cię najnowszym produktem Radia Centrum. 100% grzyba w grzybie w każdą środę o godzinie 21. Dla każdego zaawansowanego oraz początkującego grzybiarza. Nie wierzysz? Przyjdź i sprawdź.
3: Przed odsłuchaniem skonsultuj się z lekarzem lub terapeutą, gdyż każda audycja niewłaściwie stosowana zagraża Twojemu byciu i zmianom nastroju. Czy wybranie spółka redakcyjna nie odpowiada za ewentualne poszerzenie świadomości muzycznej?
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
5: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
5: A jaka?
4: No, niedroga.
5: I dokąd po nią pojedziemy?
4: Do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
1: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Z aplikacją. Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
5: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
0: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: fantastyczny kociołek. Receptury dzieł fantazy warte waszej uwagi.
1: Przy mikrofonie Gabriela Wolińska, a dziś w kociołku przyszedł czas na literaturę. Wybrałam dla was Dziewczynę z dzielnicy cudów, która otwiera cykl o Nikicie autorstwa Anety Jadowskiej. Pierwsze wydanie tej książki ukazało się w 2016 roku. Nikita bardzo by chciała być kimś innym niż członkinią zakonu cieni, ale życie czasami bywa brutalne i bardzo oporne. Idealnie obrazuje to miasto, w którym mieszka Vars. Miejsce, które jednocześnie jest schronieniem dla wyrzutków, ale czasami próbuje swoich mieszkańców, delikatnie mówiąc, uszkodzić. W jednej z jego dzielnic znika popularna piosenkarka i to Nikicie właśnie przypada rola odnalezienia jej. Nie jest to zadanie łatwe, presja czasu jej nie pomaga, a do tego zakon przydziela jej nowego partnera, któremu za grosz nie ufa. Cykl należy do gatunku urban fantasy, ubarwionego o wiele tajemnic. Historia należy do świata stworzonego przez Jadowską, Thornverse, ale w przeciwieństwie do dosyć miłego miejsca, jakim jest magiczny Toruń, alternatywna Warszawa, czyli Vars i Sava, przeszły swoje, bowiem od II wojny światowej magia tam kompletnie ześwirowała. Sava stała się siedliskiem różnych stworów, a względnie nadający się do życia Vars nie jest najbezpieczniejszy, skoro z każdą burzą może przyjść tak zwana czkawka, przemieniająca nieostrożnych mieszkańców w potwory. Mimo to znajduje się tu polska komórka Zakonu Cieni, krótko mówiąc stowarzyszenia najemników odbrudnej roboty różnego rodzaju. Nasza bohaterka jest bardziej związana z tą organizacją niż by chciała i jest to również element fabuły wykraczający poza pierwszą część tego cyklu. Jak to u Jadowskiej, startujemy w pierwszej części od dosyć lokalnego problemu i stopniowo wspinamy się po szczeblach powagi. Fabuła ładnie krąży wokół bohaterki, rozwijając kolejne wątki, które otwierają nam historię na kolejne książki. Każda jest skupiona na konkretnym celu, ale cały cykl tworzy zintegrowaną całość, który należy przeczytać w dosyć krótkim odstępie czasu. Czy trzeba znać inne książki Jadowskiej, żeby zrozumieć Nikitę? Niekoniecznie, aczkolwiek polecałabym najpierw przeczytać Heksalogię Dory i dopiero potem przesiąść do tego cyklu, aby w pełni cieszyć się zaplanowaną fabułą. Postacie w tej serii są dosyć wiarygodne. Każda ma coś na sumieniu i każda sporo przeżyła, dlatego mamy tu do czynienia z dojrzałymi bohaterami, choć nie znaczy to, że brakuje w tej powieści dylematów moralnych i kwestionowania dawnych wyborów. Jeśli miałabym określić główny problem poruszany w książce,

0: jest to zaufanie. W dzisiejszych czasach wiele osób ma z tym kłopoty, a autorka na przykładzie swoich postaci całkiem odpowiedzialnie pokazuje nam, jak je budować bez karmienia naiwności. Cykl Nikity został potem rozwinięty, więc poza pierwszą trylogią Jadowska kontynuuje jej historię w Kronikach Sąsiedzkich, które są nieco bardziej optymistyczne od pierwszych książek, ale zachowują ten cięższy klimat. Jeśli czytaliście inne powieści z Thornverse i jednak odczuliście przesyt słodyczy, Nikita przyjmie was z otwartymi ramionami. Nie brakuje w niej błyskotliwego humoru autorki, dlatego tym bardziej jest to dobra pozycja dla osób poszukujących odskoczni od realnego życia, która nie sprawi przy okazji, że przewrócicie oczami. Dziewczyna z Dzielnicy Cudów i reszta cyklu o Nikicie Anety Jadowskiej podpasuje wam idealnie, jeśli lubicie styl tej pisarki, ale szukacie czegoś mroczniejszego. Polubią ją też oczywiście wielbiciele Dory czy Witkaca, jednak trzeba się przygotować na większą liczbę smutnych wątków. Zapraszam na kolejny fantastyczny kociołek, w którym pojawi się inna receptura warta fabularnej konsumpcji, a ten już za tydzień. Była z wami Gabriela Wolińska, do usłyszenia.
1: Klimatyczna godzina w samym środku tygodnia. Elektronika, trip-hop, soul, funk, R&B, jazz, hip-hop i americana. Wiele gatunków i jeden wspólny mianownik. Gram wszystko to, co dobrze brzmi po zmroku. Zakończ z nami dzień i rozpocznij z nami noc. Wieczorynka już dziś o 22 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszam, Dorota Dudek.
2: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.

0: promocja.
1: W czym ty tak grzebiesz?
2: Płyty znalazłam na strychu.
1: Pokaż to. Perliam van Halen de Perhamode.
2: Darek, nie osłabiaj, nie pracujemy w radiu rockowym.
1: O, Metallica! To znam, koszulkę z tego miałem.
2: Darek, ty...
3: Nie bądź jak Darek i słuchaj audycji z roku na rok w Akademickim Radiu Centrum.
2: Co tydzień w środę o 20:00 największe hity wszechczasów.
3: Zapraszamy.
2: Agnieszka Piechota
3: i Jakub Grys.
0: Autopromocja. Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście!

sumie to nam się całkiem fajny kawałek trafił na początek audycji Sum 41 i In Too Deep na antenie Akademickiego Radia Centrum. A skoro minęła godzina 13, to oznacza ośrodek rocka w tejże stacji, przy mikrofonie Gabriela Wolińska. I dzisiaj będę wam ponownie towarzyszyć do godziny 15, a ze mną jak zwykle dobra muzyka. Rozpoczynamy od takiego emocjonalnego uderzenia z przełomu lat 2000. Him i Join Me in Death.

0: Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Z aplikacją. Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
2: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

Na antenie nam zagościli Weezer z Island in the Sun, natomiast myślę, że na początku audycji sobie sprawdzimy kartkę z kalendarza, bo będzie nam ona później potrzebna. Poza tym, że imieniny obchodzą dzisiaj Leszek, Kevin, ale też Karol, to mamy nietypowe święta w postaci Światowego Dnia Roweru, Dzień Savoir Vivre czy Dnia Dobrej Oceny. I jedno z tych nietypowych świąt nam się przyda później w konkursie, więc zostańcie z nami.

No to za nami Asking For It od Shinedown i właśnie to mam wam do powiedzenia. Sami się o to prosiliście. Czas na konkurs, w którym do wygrania chociażby właśnie wejściówki na scenę w centrum. Ta już 18 czerwca i okazuje się, że to nasza ostatnia scena w centrum w tym sezonie, także myślę, że warto wziąć udział w naszym konkursie. To dzisiaj rozpoczynamy właśnie te nasze konkursy na scenę w centrum. A kto na niej zagra? Damask, czyli projekt z Trójmiasta, który miesza sobie właśnie takie trochę doom metalowe brzmienia, trochę etno, trochę folku. Na właśnie muzyka na ich albumie Free Times 10 to brzmi jak połączenie właśnie doomu z oldschoolowym heavy metalem, więc fani Alice Coopera czy Kinga Diamonda na pewno się odnajdą w ich muzyce. A żeby zdobyć bilety na ten koncert, to właśnie dzisiaj mam dla was pytanie takie związane z dniem Savoir Vivre właśnie. Jak pisze się Savoir Vivre? 515-515-982. Wysyłajcie swoje odpowiedzi pod ten numer. Jak pisze się Savoir Vivre? No ja muszę przyznać, że czasami muszę jednak sprawdzić, jak to dokładnie się pisze. Więc tym razem to jest wasze konkursowe zadanie. 515-515-982, a wygracie bilety na scenę w centrum. Oczywiście po poprawnej odpowiedzi. Ta 18 czerwca oczywiście w Chatce Żaka. A tymczasem posłuchamy sobie Lis z Pola Boju od Kobranocki.

0: promocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
1: W każdą środę o godzinie 19. Zaprasza Filip Lech.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

trochę polskiej muzyki na antenie Radia Centrum od Human tym razem i niedługo wszyscy Polacy chcieliby właśnie rozgrzać grille na działce i piec mięso lub może warzywka, jeśli są wegetarianami. Natomiast niestety MGW niezbyt dobrze widzi tę pogodę na Boże Ciało i później tak zwany ten długi weekend, który Polacy po prostu uwielbiają o tej porze roku. Natomiast niestety może się skończyć tak, że właśnie będziemy siedzieć w domu z dobrą książką lub filmem, ale to chyba nie jest taka zła wizja, zwłaszcza jeśli towarzyszyć będzie nam bardzo dobra muzyka, na przykład Deep Purple i Arrogant Boy.

Jeszcze trochę słyszymy tej gitarki w tle. Tu akurat ZZ Top nam grało z Cheap Sunglasses, ale niestety mamy informację o tym, że te właśnie tanie okulary przeciwsłoneczne to może być trochę za mało na zbliżające się wydarzenie, czyli El Niño. Właśnie meteorolodzy ONZ ostrzegają przed tym, że no to zjawisko może się pojawić w każdej chwili. No ale zanim powiecie, że ej, bo to jest po drugiej stronie globu, no to niestety może wpłynąć również na pogodę w Europie i również w Polsce, tak jakby ktoś się może mniej orientował, to może być dosyć szalone lato i może tutaj to psuć nam pogodę do listopada, tak zapowiadają, także no szykuje się dosyć trudne pół roku w pogodzie, ale miejmy nadzieję, że no na nas to będzie oddziaływało jak najmniej.

Na naszej antenie 982 FM Phrase z kawałkiem Death From Above. Ja ponownie przychodzę do Was z konkursem, bowiem 18 czerwca już kolejna i ostatnia edycja sceny w centrum. Na niej zagra Damask z Trójmiasta, także myślę, że warto brać udział w konkursie, bo no taki szmat drogi dla nas przebędą, no to trzeba się pojawić. Pod 515-515-982 czekam na Wasze odpowiedzi na pytanie, jak się pisze Savoir Vivre. Dzisiaj mamy dzień Savoir Vivre, więc jak się to pisze? 515-515-982, a do wygrania są bilety na scenę w centrum 18 czerwca, na której zagra Damask, który jak brzmi, no to sobie posłuchamy. Horra! Już teraz w waszych głośnikach.

No i jakby się tak nie rozglądać, no to mamy drugą godzinę Ośrodka Rocka. Przy mikrofonie Gabriela Wolińska, 6 minut po godzinie 14 i Take a Look Around sobie posłuchaliśmy od Limp Bizkit. To nam rozpoczęło drugą godzinę wspomnianej audycji, a przed nami jeszcze dużo atrakcji muzycznych i ciekawostkowych wydarzeń, czy też impreza FM o 14.45. Jeśli jesteście ciekawi, jakie nas koncerty czekają w najbliższej przyszłości w naszej okolicy, to zapraszam serdecznie, aby z nami pozostać. Na razie, Nothing But Thieves. Come.

spokojnie, nie zamieniliśmy się w Radio Techno, tylko chciałam przypomnieć tą muzyczkę, którą myślę wielu z nas kojarzy. A chodzi o to, że Mortal Kombat powraca nie w formie gry, a w formie filmu. No jeśli ktoś pamięta, to w 2021 roku pojawił się remake filmu na podstawie gry. No i wyszedł całkiem nieźle, aczkolwiek przyszedł jakoś bez echa przez to, że powstał podczas pandemii. No i właśnie mamy kontynuację. Już nadchodzi, bowiem 9 czerwca się objawi na platformach streamingowych. Będzie można obejrzeć kontynuację w sensie Mortal Kombat 2. No i będzie można wręcz obejrzeć w końcu turniej, którego w pierwszej części ostatecznie nie było. Więc nie wiem jak wy, ja już czekam. Do tego w formie fizycznej będzie można kupić na Blu-rayu pod koniec lipca, więc jeśli ktoś chce dodatki sobie zobaczyć, to no, zachęcam, bo w sumie w takiej formie fizycznej też warto kupować filmy. No i dosyć tego techno, jesteśmy jednak radiem rockowym, więc pora na muzykę rockową i było o filmie, ale teraz wracamy do muzyki Tiger Cup i I'm Breaking Out na antenie Radia Centrum.

Tym razem na antenie gościł Cedar z utworem Week i dla niesłabeuszy właśnie będzie zbliżające się wydarzenie. No, jeszcze kawałek do niego, ale na początku lipca, od 2 do 5 lipca, będzie trwał jarmark rycerski w Lublinie, konkretnie na Placu Zamkowym. Będą różne atrakcje i pokazy właśnie rycerskie, no i właśnie kilka stoisk, na których będzie można sobie fajne takie klimatyczne rzeczy kupić. Także zachęcam, żeby się zainteresować, bo jest to coś takiego nietypowego na Placu Zamkowym, ale to jeszcze właśnie macie spokojnie miesiąc na zastanowienie się.

0: Opozycja.
1: Grzyby w domu? Opcje są dwie. Albo nie sprzątnąłeś od tygodnia kubka z fusami po herbacie, albo w najbliższy piątek wieczorem spotkasz się z pradawnymi bogami na kanapie w salonie. Opcja numer 3. Muzyczna podróż w środku tygodnia na rubieże wyobraźni. Nieważny gatunek. Ma być dziwnie. Psychodela, stoner, sludge, jazz, elektronika, a czasem wszystko naraz. W każdą środę o godzinie 21:00. W każdą środę trzeci rodzaj grzyba w twoim domu.
0: Autopromocja.
2: Najwięcej rocka w mieście.
0: Radio Centrum.

Słuchaliśmy Neila Younga w kawałku Rockin' in the Free World i myślę, że po raz ostatni przyjrzymy się naszemu konkursowi. Przypomnę, że 18 czerwca, ostatnia w tym sezonie scena w centrum, zagra dla nas formacja Damask z Trójmiasta. Trochę tutaj mieszają doomu, trochę folku, a jeszcze do tego taki old school heavy metal się tam przejawia, także żeby zdobyć bilety na ten koncert, to pod 515 515 982 czekam na wasze odpowiedzi na pytanie, jak się pisze savoir vivre. 515 515 982, jak się pisze savoir vivre, a koncert o godzinie 19:18 czerwca w Hadce Żaka, oczywiście.

0: przed nami Impreza FM, czyli zbiór informacji o koncertach, które będą się działy w naszej okolicy w najbliższym czasie. No i już w ten piątek, 5 czerwca, w Akademii Sztuki Nowoczesnej na Racławickich w Lublinie wystąpi Beyond the Event Horizon oraz Itinirt. To w ramach wydarzenia Panie Pilocie, Dziura w Horyzoncie. Bardziej dla fanów post-rocka, post-metalu, no a zwłaszcza jeśli lubicie elementy progresywne, to tym bardziej. Tu bilety znajdziecie poprzez wydarzenie na Facebooku. Na chwilę przeniesiemy się do Warszawy. Tu 9 czerwca w klubie Stodoła wystąpi Tom Morello. No i właśnie legendzie gitary jeszcze będą przygrywać The Last International. Jako support bilety na ten koncert jeszcze dostępne. Znajdziecie je na stronie organizatora. A 12 czerwca w Fabryce Kultury Zgrzyt, tym razem w Lublinie, będzie można usłyszeć Lecha Janerkę. Zresztą usłyszeliśmy niedawno w radiu, ale tu na żywo i to po raz ostatni. Także nie ma co zwlekać, trzeba kupić bilety, a te znajdziecie na stronie Zgrzytu.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Culture Wars na antenie Akademickiego Radio Centrum z kawałkiem In The Morning. No co prawda zbliża się popołudnie, nie poranek, ale zbliża się również koniec audycji Ośrodek Rocka. Była z wami Gabriela Wolińska, ale nie smućcie się, bo przed nami godziny szczytu, a tutaj powinniście się cieszyć podwójnie, bo przed nami Jakub Grys i Aleksandra Baranowska. Oni poprowadzą wam popołudnie, żebyście właśnie fajnie skończyli pracę z dobrymi humorami i myślę, że dobra muzyka również będzie im towarzyszyć, jak zwykle w Radiu Centrum. Tym razem kończymy audycję Cheap Trick i kawałkiem Surrender, więc ja mówię wam do usłyszenia.

0: Jak to mawia klasyk, coś się kończy, coś się zaczyna. Godzina 15 na naszych zegarach, dlatego już bez zbędnego przedłużania przejdźmy i sprawdźmy sobie wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Policja poszukuje 84-latka w Lublinie. O tym za chwilę. Powiemy również o dzieciach poznających świat biznesu oraz aplikacji ZUS.
0: Przed mikrofonem Szymon Skrzypek.
1: Trwają poszukiwania zaginionego mężczyzny. 84-latek miał opuścić szpital w Lublinie. Policjanci prowadzą działania w celu odnalezienia mieszkańca Ryk. Mężczyzna miał wyjść z placówki przy ulicy Jaczewskiego i do tej pory nie nawiązać kontaktu z rodziną. Służby udostępniły zdjęcie zaginionego i apelują do wszystkich, którzy mogli zauważyć seniora. W przypadku rozpoznania osoby lub sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji należy zadzwonić pod numer alarmowy 112. Najmłodsi też chcą odkrywać pasję do biznesu. Za nami podsumowanie projektu Przedsiębiorcze Dzieciaki. Gala finałowa odbyła się dzisiaj w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym. W 8. edycji udział wzięło aż 280 dzieci z 12 lubelskich szkół i przedszkoli. W ramach projektu młodzi adepci biznesu zaangażowali się w warsztaty, zajęcia kreatywne oraz liczne wizyty w firmach i instytucjach. O tym, co dzieciom dał projekt, mówi Anita Michalik-Dryl, nauczyciel wychowania przedszkolnego w zespole przedszkolnym numer 2.
2: Rozbudzenie kreatywności, też nauka przez zabawę, budzenie też takiej integracji grupy, bo jednak musi być współpraca cały czas podczas tych działań projektowych. Dzieci były bardzo przede wszystkim zainteresowane tymi wyjściami, dużo radości im to sprawiało i też poczuły też taką wspólnotę, że jednak są jedną grupą, że muszą razem współpracować, wykonać jakieś zadanie, no i czuły się takie wyjątkowe. Dzisiaj też bardzo chętnie tutaj przyjechały i się nie mogły doczekać.
1: Najmłodsi mieli styczność z wieloma różnymi branżami, m.in. przemysłem, nowoczesnymi technologiami, sektorem kreatywnym, a także służbami mundurowymi oraz instytucjami publicznymi. W podsumowaniu uczestniczyli również przedstawiciele biznesu, którzy wspierali dzieci swoją wiedzą, zaangażowaniem i doświadczeniem. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. ZUS rozwija mobilne aplikacje dla klientów. Najchętniej pobierana zebrała już ponad 1,3 miliona użytkowników. Najpopularniejszą aplikacją z oferowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest mZUS, przeznaczona dla klientów indywidualnych, emerytów, rencistów i opiekunów dzieci. Dostępne są również narzędzia dla lekarzy, asystentów medycznych oraz przedsiębiorców i księgowych.
3: Chcemy rozbudować możliwości pokazywania prognozy przyszłej emerytury. W przyszłym roku zamierzamy udostępnić usługę, w której użytkownik będzie mógł szybko sprawdzić, jak długość jego dalszej aktywności zawodowej wpłynie na wysokość przyszłego świadczenia.
1: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS. Zakład zapowiada dalszy ciąg cyfryzacji i ułatwiania skomplikowanych procedur. Mobilne rozwiązania przede wszystkim mają za zadanie umożliwienie załatwiania własnych spraw bez wizyty w publicznych placówkach.
0: A my sprawdźmy, co takiego się dzieje za naszymi oknami. I przyznam, że jest nieciekawa, jeżeli nie lubicie klimatów gorących. 21 stopni Celsjusza na termometrach, słonecznie. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1010 hektopaskali. Biometr na ten moment jest umiarkowany. Natomiast jakość powietrza jest dobra.
4: Reklama.
5: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
5: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
5: A jaka?
4: No, niedroga.
5: I dokąd po nią pojedziemy?
4: Do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Reklama.
9: Tu Radio Centrum.
10: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
11: Najwięcej roka w mieście.
0: naszych zegarach. No już właściwie 5 minut po godzinie 15 i wypada się przywitać oczywiście. Dziś wyjątkowa sytuacja, bo dzisiejszą audycję, czyli Godziny Szczytu, poprowadzą nie jeden radiowiec, tylko aż dwóch. Ze mną jest Ola Baranowska.
11: Cześć, dzień dobry. No aż dwóch. Mam nadzieję, że podwójnie dobrą muzykę w takim razie będziemy mieli.
0: Oczywiście. Jakub Gres przed mikrofonem. Dziś będzie podwójnie dobra muzyka, no i też świetny, nie wiem czy podwójny konkurs, chyba nie.
11: Pomyślimy nad tym jeszcze.
0: Zaczynamy klimatami. No wspominałem wcześniej, że jest duszno, no to zespół prosto z deszczowego Nowego Jorku. The Strokes i kawałek Reptilia już teraz na naszej antenie.

0: 11 minut po godzinie 15. Pieśń z przeszłości, czyli Song of the Future od zespołu U2. No i ty też, drogi słuchaczu, możesz wybrać się już na ostatni koncert Sceny w Centrum w tym sezonie. Drodzy słuchacze, zaczynamy nasz konkurs.
1: Dokładnie, w tej czerwcowej scenie powitamy taki powiew świeżości i to dosłownie taką bryzę, nawet bym powiedziała, świeżości, no bo zespół z Trójmiasta Damask. No i moi drodzy, wydaje mi się, że trochę to się nam kojarzy z takimi rytmami Alice'a Coopera, Kinga Diamonda.
0: Powiew świeżości, jeżeli chodzi o tą bryzę, ale muzycznie jest naprawdę ciężko i duszno.
1: Tak, dokładnie, no i to jest taki powrót trochę oldschoolowy dość.
0: Tak, powrót oldschoolowy do heavy metalu, okult rocka, no i klimatów rodem z Alice'a Coopera i King Diamonda. Przypominam, Scena w Centrum odbędzie się 18 czerwca, godzina 19 na małej sali widowiskowej Chatki Żaka. No i Ola, może zdradź nasze pytanie konkursowe.
1: No co trzeba zrobić? Nam się z tym Alice'em tak kojarzy. No a z czym wam się ten zespół kojarzy? Piszcie pod 515-515-982. Z czym kojarzy wam się zespół Damask?
0: No to może ułatwimy wam robotę i zagramy jeden z ich kawałków, czyli Hurra! Już teraz na antenie Akademickiego Radia Centrum.

0: Red flag takich za dużo się na antenie Akademickiego Radia Centrum nie pojawia, no chyba, że w formie piosenki, którą właśnie usłyszeliśmy. A my teraz nie o red flagach, ale trochę o red lightach.
1: No czerwone światło.
0: Tak, dokładnie. Czerwone światło może się pojawić przed kierowcami w najbliższy weekend.
1: Drodzy słuchacze, no sprawa jest taka, że ulica Królewska nie będzie już taka królewska, bo będzie dla nikogo. A konkretniej na ulicy Królewską wraca weekendowy zakaz ruchu pojazdów, a konkretniej w najbliższy weekend od 5 do 7 czerwca. I przykładowo jezdnia ulicy na odcinku od Bajkowskiego do Podwale będzie zamknięta dla wszystkich pojazdów. Ola, powiedz dlaczego. Sprawa jest chyba taka, że wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale warto przypomnieć.
0: No, myślę, że większość z was już wie. Z nocy na 6 na 7 czerwca odbędzie się w Lublinie jeden z największych festiwali lubelskich, letnich. I mówię tutaj o Nocy Kultury. Będzie się działo w wielu miejscach zdecydowanie. I począwszy od Placu Litewskiego przez Browar, Perła, Rynek Starego Miasta, Centrum Spotkania Kultur i jeszcze więcej. Cały program jest oczywiście dostępny na stronie Nocy Kultury. Zachęcam, bo trochę nawet rockowych brzmień tam jest. No i myślę, że wszystko, co się będzie działo na Nocy Kultury, będzie płonąć.
1: Zapłonie tak jak i zapłonie też u nas właśnie. Mississippi w ogniu, zaspoilerowałaś już nam, Ola.
0: Oj, troszeczkę.
1: Organek oczywiście na antenie Akademickiego Radia Centrum już teraz.

0: za nami Placebo i Beautiful James, a ja od razu zaspoileruję, na naszych ulicach nie jest tak bardzo pięknie. Ola, zdradź może nam, co takiego się wyrabia?
1: No to prawda, że nie jest pięknie. Być może jest pięknie pod tym względem, że możecie dłużej posłuchać muzyki, no bo w korkach chwilę spędzicie. Aleja Tysiąclecia, Aleja Solidarności, Aleja Unii Lubelskiej i Andersa. Tam zdecydowanie spore korki. Zresztą podobnie na Lipowej Głębokiej i Sowińskiego. Tutaj też chwilę spędzicie. Aleja Kraśnicka również zakorkowana, szczególnie przy wyjeździe z Lublina. Podobnie zresztą Krochmalna, Diamentowa i Grafa. Tam też kilka minut powinniście przeznaczyć. No i turystyczna na sam koniec. Tam trwają roboty drogowe. No i tam też drobny korek się pojawia.
0: Trzeba przyznać, że ruch drogowy przekształci się trochę w taki Mordor, jeżeli chodzi o nasze miasto. Ja przypominam o tym, że oczywiście możecie wysyłać dalej swoje informacje drogowe konkretne pod numer 515-515-982. Oczywiście przekażemy je dalej.
2: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
3: Autopromocja.
4: Klimatyczna godzina w samym środku tygodnia. Elektronika, trip-hop, soul, funk, R&B, jazz, hip-hop i americana. Wiele gatunków i jeden wspólny mianownik. Gram wszystko to, co dobrze brzmi po zmroku. Zakończ z nami dzień i rozpocznij z nami noc. Wieczorynka już dziś o 22 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszam, Dorota Dudek.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wyobraź sobie miasto, które staje się bajką, pełną muzyki, świateł i niezwykłych spotkań. Tej wyjątkowej nocy bramy i zaułki zaprowadzą Cię do magicznego świata, który istnieje tylko przez kilka godzin. Twoim przewodnikiem będą nocne ptaki, setki wydarzeń, sztuka ukryta w mieście i magia, która dzieje się tuż obok. Noc Kultury z 6 na 7 czerwca. Stare Miasto w Lublinie. Program na nockultury.pl.
5: Reklama.
7: Najwięcej rocka w mieście.

0: Nasza audycja dopiero się zaczyna, a my już wyciągamy, no, można powiedzieć, najlepsze karty. Mysłowic, długość dźwięku samotności na antenie Akademickiego Radia Centrum. No, kawałek, który zdecydowanie przeszedł do historii polskiej muzyki rockowej i kawałek, który możemy usłyszeć już teraz, również przeszedł do tej historii.
1: Oj, zdecydowanie klasyk klasyków. No, przeszedł do historii nie bez przyczyny. No i po raz kolejny mamy na to dowód, że jest to jedna z najlepszych piosenek, jakie kiedykolwiek w historii muzyki powstały. Jak określili użytkownicy serwisu The Top Tens, jest to najlepszy utwór wszechczasów. Wygrał ponownie kolejne już notowanie, no a ponad 50 lat minęło od jego premiery, bo przypominam, że to był rok 1971, gdy pierwszy raz mogliśmy usłyszeć ten utwór.
0: Utwór zdecydowanie nieśmiertelny, który, przyznam, trochę tak kolokwialnie wchodzi zawsze doskonale w każdą porę. Led Zeppelin już teraz na naszej antenie.

0: No klasyków dzisiaj nam na antenie nie brakuje. Wielka legenda, Ace of Space, czyli tytułowy kawałek z czwartego krążka Motorhead. Motorhead co prawda już nie posłuchamy na scenie, ale może taki lekki smaczek.
1: Zdecydowanie też może warto wspomnieć o koncercie, który no, będzie kontynuował tradycję zespołu Motorhead. Mowa tutaj o formacji Phil Campbell's Busted Sons, czyli w domyśle zespołu gitarzysty tego zespołu, czyli Phila Campbella, którego niestety już z nami nie ma, ale warto wspomnieć o tym, że jego synowie dalej prowadzą ten projekt i zagrają w naszym mieście, w Fabryce Kultury Zgrzyt 30 lipca. Więc jeżeli nie macie żadnych planów koncertowych na wakacje, no to na pewno warto sobie zaznaczyć tą datę. A teraz sprawdzimy sobie klimaty, znowu trochę klimaty deszczowe. Manchester, Oasis, Roll With It, już teraz.

0: Tango z numerem Pod Powierzchnią na 982 FM, a my sprawdzimy sobie, co w informacyjnej trawie piszczy. 16 na naszych zegarach, więc ruszamy też i z wydarzeniami.
1: Sąd zadecydował w sprawie skargi Fundacji Wolności. O tym za chwilę. Powiemy również o szkołach bez smartfonów.
0: Przed mikrofonem Szymon Skrzypek.
1: Zacznijmy od informacji dla kierowców. Ile zapłacimy jutro za tankowanie? Zgodnie z obwieszczeniem resortu energii w czwartek litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 5 zł i 94 grosze, benzyny 98 6 zł i 52 grosze, a olej napędowy 6 zł i 40 groszy. Warto pamiętać, że sprzedaż paliwa powyżej maksymalnych cen ustalonych przez Ministerstwo Energii grozi karą finansową w wysokości nawet 1 000 000 zł. Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8% oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 groszy za litr benzyny i 28 groszy za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Znamy decyzję Sądu Administracyjnego w Lublinie. Czy oznacza to koniec sporu pomiędzy samorządowcami a lokalną organizacją? Zdaniem organów władzy sądowniczej informacja o dniach absencji w pracy oraz jej powodach stanowi informację publiczną w przypadku osób pełniących publiczne funkcje. Wyrok związany jest ze skargą, jaką Fundacja Wolności złożyła na prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka.
2: Na początku roku wystąpiliśmy do Urzędu Miasta w Lublinie z wnioskiem o podanie informacji dotyczących prezydenta miasta, jego zastępców, skarbnika i sekretarza w zakresie nieobecności w pracy za poprzednie miesiące, z jakiego powodu byli nieobecni, kiedy, o delegacje, czy w jakich dniach byli na delegacjach służbowych oraz o to, ile mają niewykorzystanego urlopu według stanu na koniec roku.
1: Mówi Krzysztof Jakubowski z Fundacji Wolności. Urząd Miasta nie udzielił jednak informacji, zaznaczając, iż wspomniane dane pochodzą z wewnętrznej dokumentacji pracowniczej. Z kolei zwolnienia lekarskie czy urlopy nie wpływają zdaniem instytucji na procesy decyzyjne w mieście.
2: Dla osoby pełniącej funkcję publiczną informacja o tym, czy była w pracy, czy nie była i z jakiego tytułu, czyli czy to był urlop, czy zwolnienie chorobowe, jest informacją publiczną, to jest oczywiste. Natomiast sąd tutaj sprecyzował, że taką ochroną prywatności byłoby, gdybyśmy zapytali o to, z powodu jakiej choroby ktoś nie był w pracy na przykład, czy w jaki sposób spędzał urlop.
1: Dodaje Krzysztof Jakubowski. Finałem postępowania było uznanie skargi złożonej przez fundację za słuszną. Obecnie prezydent miasta Lublin ma na rozpatrzenie wniosku w spornej części 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku. Wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Koniec telefonów w podstawówkach. Rząd przyjął nowelizację ustawy. Od 1 września tego roku w szkołach podstawowych zacznie obowiązywać zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających komunikację lub nagrywanie obrazu i dźwięku. Rząd przyjął już projekt zmian w prawie oświatowym, który teraz trafi pod obrady Sejmu. Nowe przepisy obejmą zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne, a ograniczenia będą obowiązywały nie tylko podczas lekcji, ale również na przerwach i w czasie zajęć poza szkołą. Przewidziano jednak kilka wyjątków, m.in. możliwość użycia telefonu za zgodą nauczyciela, w nagłych sytuacjach lub ze względów zdrowotnych. Szkoły same ustalą zasady przechowywania urządzeń oraz konsekwencje załamania zakazu. Na dostosowanie statutów do nowych regulacji placówki otrzymają czas do końca października bieżącego roku.
3: Na termometrach 22 kreski i taka jest również odczuwalna temperatura w tym momencie. W nocy temperatura spadnie do 12 stopni i to będzie najchłodniej. Ciśnienie atmosferyczne w tym momencie to 1009 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, ale biometr umiarkowany.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej roka w mieście!
0: Wypada przywitać się oczywiście jeszcze raz. 4 minuty po godzinie 16. To jest audycja Godziny Szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Dziś w studiu jest ze mną
3: Aleksandra Baranowska
0: oraz Jakub Grys. Zostajemy.
3: I to z jakim powerem, mój drogi?
0: Z jakim powerem? Taką gramy właściwie muzykę do końca, a konkretnie do godziny 18. Oczywiście mamy wielką nadzieję, że z nami zostaniecie. A już teraz zespół The Ataris i kawałek The Boys of Summer.

0: Wjeżdżamy na pełnej w te rockowe brzmienia. Grandson i Masters of War to przed chwilą, a w zasadzie jeszcze słyszymy na 98,2 FM.
1: Jak to mawia klasyk memowy i nasz radiowy, ostre metalowe łojenie. Chociaż nie wiem, czy to jest metal, ale na pewno łojenie zdecydowanie.
0: Tak, wjeżdżać można na rowerze, można...
1: Na rowerze, na górę tak, na przykład.
0: W samochodzie, chociaż myślę, że tutaj samochód by się nam do radia nie zmieścił, więc myślę, że pozostanę przy tym rowerze. No i świetnie się składa akurat, prawda, jakby?
1: Składa się świetnie, ale może przejdźmy najpierw do rzeczy, no, szczegółów, detali dzisiejszych. No, przypominamy nasz dzisiejszy konkurs. Wcześniej wspominaliśmy o tym, z czym kojarzy wam się muzyka zespołu Damask. Damask, którzy też i zagrają w ramach Sceny w Centrum ostatni koncert w tym sezonie, 18 czerwca o godzinie 19 na małej sali widowiskowej Chatki Żaka. No, ale dziś jest 3 czerwca i jest to dzień niezwykle ciekawy, a mianowicie jest dziś również Światowy Dzień Roweru. Pytanie chyba ciśnie się na usta nam takie same właściwie.
0: Tak? No ja tak się zastanawiam, z czym może się rower kojarzyć.
1: Pod względem muzycznym oczywiście.
0: Zdecydowanie tak, ale Lech Janerka już jest zajęty przez nas, no i tego napisać nam nie wolno. Ale wszelkie inne odpowiedzi na te pytania zbieramy pod 515-515-982. Przypominamy, że Scena w Centrum jest w tym miesiącu zajmowana przez zespół Damask. I takie mam pytanie jeszcze do ciebie.
1: Dawaj.
0: Kuba, a propos ich płyty i debiutanckiego w zasadzie albumu, z którym właśnie tu przyjeżdżają, jak tam twoja matematyka stoi?
1: Słuchaj, Lech Janerka już przyjechał z kawałkiem rower na antenie Akademickiego Radia Centrum.

0: Lux Torpeda na antenie akademickiego Radia Centrum, kawałek Mam Bałagan, czy też powinienem to poprawić, Mam Bałagan, a my mamy informację taką, że najbliższa pełnia Księżyca odbędzie się 30 czerwca i mamy też kolejną ważną informację dotyczącą tej pełni. Ola, zdradź może, o co chodzi?
1: No może nie samej pełni, ale tego, co do tej pełni wyć
0: no właśnie,
1: będzie.
0: Z czym się kojarzy pełnia? No z wilkami i wyciem.
1: Jak najbardziej. I wrocławskie zoo podjęło taką inicjatywę, żeby zorganizować noc w zoo z wilkiem. I nie chodzi tutaj o słuchanie, Baśka miała fajny biust w zapętleniu, ale o to, że możecie spędzić 27 czerwca noc we wrocławskim zoo. No i dlaczego jest to takie ciekawe? Będzie tam oprowadzanie. Właśnie będziecie mogli zobaczyć te wilki nocą, jak one żyją. No i wszystko jest podane dokładniej na stronie wrocław.pl.
0: To ja tylko może dodam, że Roberta Gawińskiego jeszcze dziś usłyszycie na naszej antenie, a już teraz AC/DC. Are you ready?

0: Mój dom to te szare ulice, a co się na tych ulicach w tym momencie dzieje, Jakubie?
1: Zdradzę wam, drodzy słuchacze, wiele się dzieje, w tak wielkim skrócie, ale już tak poważniej, no to na ten moment na pewno napotkacie problem z przejazdem przez ulicę Diamentową i Krochmalną oraz Jana Pawła II, w dużej mierze przez wypadek, więc szukajcie już objazdu. Dalej, problemy z przejazdem napotkacie na ulicy Wolskiej i skrzyżowanie z Fabryczną, na ulicy Nadbystrzyckiej w stronę Głębokiej i Narutowicza, w Alejach Racławickich, Klasyka, w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz w stronę Ronda Krwiodawców, no i widzę, że też niemały problem z przejazdem napotkacie w Alei Tysiąclecia oraz w Alei Solidarności. Przypominam o tym, jak zawsze, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515-515-982.
2: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
3: Co to za sprzęt?
4: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
3: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
4: Ja pomyliłam dziewiątkę z czwórką, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji z roku na rok.
3: W każdą środę o 20:00 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
4: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
3: i Jakub Grys.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wyobraź sobie miasto, które staje się bajką, pełną muzyki, świateł i niezwykłych spotkań. Tej wyjątkowej nocy bramy i zaułki zaprowadzą cię do magicznego świata, który istnieje tylko przez kilka godzin. Twoim przewodnikiem będą nocne ptaki, setki wydarzeń, sztuka ukryta w mieście i magia, która dzieje się tuż obok. Noc Kultury z 6 na 7 czerwca. Stare Miasto w Lublinie. Program na nockultury.pl.
7: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
8: Zaprawy?
7: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
8: No, dobrej jakości.
7: A jaka?
8: No, niedroga.
7: I dokąd po nią pojedziemy?
8: Do Bricomana.
9: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg.

0: Kawałek o amerykańskim odpowiedniku miasta Łódź, czyli Detroit Rock City od zespołu Kiss na naszej antenie, ale o Łodzi nie będziemy gadać, tylko o naszym mieście, które przekształca się może nie w dziki zachód, tylko dziki wschód.
1: Tak, to jest świetna nazwa, no bo na Czechowie pojawił się taki dość nietypowy uczestnik ruchu drogowego. Mówię tutaj o koniu, który wtargnął na drogę, no i tak sobie po niej spaceruje. Także jeśli poruszacie się w okolicach Czechowa, no to koniecznie uważajcie. No a skąd ten koń? No ja mam taką teorię własną, że chyba Lublin postanawia wprowadzić strefę czystego transportu, no i to jest nowy środek transportu.
0: Ja bym powiedział, że to redefiniuje w ogóle słowo konie mechaniczne, a więc może przejdźmy już dalej do muzyki. Audioslave i Show Me How to Live na 98.2 FM.

0: kwadrans do godziny 17. Powoli, ale naprawdę bardzo powoli zbliżamy się do końca naszej audycji. Gramy jeszcze godzinę właśnie 15 minut, ale ruszamy teraz, no można powiedzieć, może nie jest punktem kulminacyjnym, ale z tematem bardzo kosmicznym, wyrwanym niemalże z Archiwum X i połączymy temat mumii właśnie, ale nie egipskich, tylko peruwiańskich. Jest takie słowo peruwiańskie.
1: Tak, tak. Wydaje mi się, że to jest odpowiednie słowo. No i właśnie, tutaj archeolodzy się dzielą na takich, którzy twierdzą, że czaszki tych mumii, które zostały w Peru właśnie odnalezione, są wydłużone w jakiś tam sposób taki rytualny, miało to symbolizować status społeczny, bo rzeczywiście te czaszki no, są podejrzanie w dziwnych kształtach, tak? No i właśnie, czy to miało być, jakby miała być oznaka statusu społecznego, czy to miało wypełnić jakąś tam funkcję rytualną, czy może podkreślenie jakiegoś piękna, bo to się zdarzało już w kulturach, że te takie czaszki były wydłużane. No ale są też zwolennicy teorii paranormalnych, którzy przekonują nas, że te czaszki z Paracas no to nie są takie typowe deformacje, które znamy z innych kultur. No i być może to są jacyś przybysze z poza ziemi.
0: Pojawiają się tutaj znowu temat kryształowej czaszki, Majowie i tak dalej, ale mnie intryguje niesamowicie, skoro rozciągali sobie jako kwestię tak estetyczną swoją czaszkę, to czym ją wypełniali, tą czaszkę?
1: No właśnie, jak to zrobić? Ja też jestem bardzo ciekawa.
0: Jak ale w ogóle przeżyć takie coś?
1: W takie czeluścia internetu chyba nie chce się zagłębiać aż tak, bo jedyny taki przybysz z kosmosu, którego kojarzę i chyba jedyny pozostanie, w którego wierzę, to Ziggy Stardust. David Bowie już teraz na naszej antenie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 17. Wild Lies i Bigger Than Us na 98.2 FM. No to w takim razie Bigger Than Us, no to może o tych największych koncertach dwa słowa. Co się dzieje w czerwcu?
1: Ola, zdecydowanie. Ten czerwiec będzie, no muszę przyznać, kaloryczny, jeżeli chodzi o no, wielkość zespołów, które wystąpią w naszym kraju. No Guns N' Roses zagrają przecież już jutro i 6 czerwca w Gliwicach, w Zero Arenie. No i też warto wspomnieć o tym, że Foo Fighters zagrają 15 czerwca na Narodowym, więc będą się działy rzeczy naprawdę wielkie.
0: No to ja na deser jeszcze dołożę Trivium w Warszawie i w Gdańsku 21-22 czerwca. No a więcej o tym, co się będzie działo nie na tej największej scenie, ale na naszej w imprezie FM. Mam nadzieję, że...
1: Już po godzinie 17 zostańcie z nami oczywiście, bo tak. Teraz zespół kultowy, no oczywiście. Kult Hierarchia już teraz.

0: To pierwszy klasyk na naszej antenie, czyli Kult Jarachia, a drugi klasyk jest taki, że na zegarach mamy już równo 17, więc tradycyjnie sprawdźmy sobie już teraz wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Radni PiS przeciwko decyzji prezydenta Ukrainy. O tym za chwilę. Powiemy również o sportowych mistrzostwach na UMCS.
0: Wydarzenia przygotował Szymon Skrzypek.
1: Radni PiS sprzeciwiają się decyzji prezydenta Ukrainy. Projekt uchwały został skierowany do przewodniczącego Rady Miasta Lublin. We wtorek odbyła się konferencja radnych miasta z ramienia PiS. Podczas wystąpienia poinformowano o złożeniu projektu uchwały odnośnie stanowiska Rady Miasta Lublin w sprawie nadania miana bohaterów UPA jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy.
2: Pamięć tych, którzy zostali zamordowani na Wołyniu, może zostać zszargana. Bandyci z ukraińskiej armii powstańczej mają stać się bohaterami. Nie ma na to zgody ze strony Polaków. Składamy projekt uchwały, w której Rada Miasta Lublin wyraża stanowczy sprzeciw wobec decyzji prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego o nadaniu honorowego miana bohaterów UPA samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.
1: Mówi dr Robert Derewenda, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Projekt zakłada, że po przyjęciu przez Radę Miasta Lublin stanowiska zostanie ono przekazane władzom miast partnerskich na Ukrainie. Radni podkreślają, że Lublin od początku trwającej wojny angażował się w wsparcie dla obywateli Ukrainy, dzięki czemu został wyróżniony przez Wołodymira Zełenskiego tytułem Miasto Ratownik. Po raz kolejny studentów i wykładowców połączy wspólna pasja do sportu. Zbliża się wielkie granie i piknikowanie na UMCS. Już w piątek rozegrany zostanie WPID Cup 2026. Trzecia edycja turnieju odbędzie się w formule Open, co oznacza, że zaproszeni są wszyscy studenci i pracownicy UMCS, niezależnie od wydziału. Tak jak w ubiegłym roku, zgłoszone drużyny zmierzą się w piłce nożnej i siatkówce plażowej, a dla wszystkich chętnych dostępne będą również bule, grill oraz miejsca do relaksu.
3: Odwiedzi nas po raz pierwszy w historii turnieju Motor Lublin, ten piłkarski. Pojawi się ze swoją maskotką Zygmuntem, a więc jeśli ktoś ma dzieci, to warto, żeby przyszedł z nimi, bo Zygmunt na pewno coś dla nich przygotował. Będzie też mini motorowe miasteczko, gdzie motor przygotował różne niespodzianki gdzieś tam w swoim namiocie. Na pewno będą mieć, i to mogę zdradzić, bramkę taką dmuchaną, gdzie będzie można sobie przycelować do celu. Prawdopodobnie pojawi się też jakiś trener z akademii, który będzie pokazywał różne zabawy z piłką i ćwiczenia ruchowe.
1: Mówi dr Mateusz Sobiech, wykładowca z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, a także pomysłodawca i organizator imprezy. Uczestnicy oprócz sportowych emocji przeżyją także świetną zabawę w luźnej i przyjaznej atmosferze. O nagrody i upominki zadbały koszykarki AZS UMCS oraz firma odzieżowa Ty jeden mecz mi nie wyszedł. To wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przez żołądek można dotrzeć do serca i do podświadomości. Festiwal kulinarny przeniesie zainteresowanych w staropolskie klimaty. Już 6 czerwca w Jakubowicach Konińskich odbędzie się ogólnopolski turniej kuchni kresowej Dworu Anna. To 18. edycja wydarzenia, podczas którego miłośnicy tradycyjnej kuchni wspólnie posmakują legendarnych potraw. Do tej pory w jury konkursowym zasiadały szanowane postaci polskiej gastronomii, między innymi Robert Makłowicz oraz Magda Gessler, jak również międzynarodowi szefowie kuchni, tacy jak Kurt Scheller. Inicjatywa łączy zarówno odkrywanie klasycznych przysmaków z promocją regionu. Warto dodać, że w ubiegłych latach wydarzenia obfitowały w atrakcje kulturalne, takie jak m.in. koncerty muzyczne czy pokazy szlacheckich strojów z ubiegłych wieków.
0: Pozdrawiamy Roberta i Madzie oczywiście, ale przejdźmy do rzeczy, no też ważnych. Prognoza pogody, a za oknami przyznam, że niewiele się zmieniło. Jest stabilnie, słonecznie, 23 stopni Celsjusza na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1009 hektopaskali, biometr dalej jest umiarkowany, a jakość powietrza też dalej jest dobra.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: No i też dobrze byłoby się przywitać już w sumie po raz ostatni ze słuchaczami Radia Centrum. 4 minuty po godzinie 17:00. To jest audycja Godziny Szczytu. Przed mikrofonem
5: Aleksandra Waranowska
0: oraz Jakub Grys. No i zaczynamy muzykę bez wątpienia, no naszą propozycję muzyczną z przytupem. Też sugerujący tytuł, żebyście z nami zostali. Here to Stay od zespołu Korn, można powiedzieć.
5: Zapraszamy.

0: koneserzy muzyki psychodelicznej na pewno będą zadowoleni po przesłuchaniu kawałka Hold Up, Say What od zespołu Hold 'em Witches na antenie Akademickiego Radia Centrum. To z okazji premiery ich ostatniego krążka pod tytułem House of Mirrors. Trochę o nowościach i w sumie też możemy ruszyć z tematem naszego konkursu. Scena w centrum.
1: Tak, pozostając w sumie w temacie nowości, no bo zespół Damask w 2025 roku wypuścił swoją pierwszą płytę Three Times Ten, no i właśnie od 2025 roku działają. No i z tej racji przyjeżdżają tutaj do pięknego Lublina z Trójmiasta, żeby zagrać na scenie w centrum.
0: Dokładnie, 18 czerwca o godzinie 19 na małej sali widowiskowej Chatki Rzaka. To jest ostatni koncert sceny w centrum w tym sezonie, więc drodzy słuchacze, no musicie się pojawić, ale musicie też zarobić sobie wejściówki, można powiedzieć.
1: Dokładnie tak. I w jaki sposób można to zrobić? Oczywiście na naszej antenie, więc słuchajcie uważnie. Z racji tego, że jest dzisiaj Światowy Dzień Roweru, no to tak pomyśleliśmy, że ten Lublin warto by było pozwiedzać trochę na rowerze. No ale gdzie tu się wybrać? No właśnie, to jest pytanie do Was. Jakie miejsce w Lublinie najlepiej zwiedzić na rowerze? 515 515 982 to nasz numer. Piszcie, żeby wygrać bilety. Jakie miejsce w Lublinie zwiedzić warto na rowerze?
0: Najlepiej jakieś wymarzone. I wymarzony kawałek też będzie na naszej antenie oczywiście. Jedna z najpiękniejszych ballad rockowych wszechczasów. Dream On, czyli zespół Aerosmith na antenie Akademickiego Radia Centrum.

0: Kuba Stank i Out of Control na 982 FM. I drodzy słuchacze, trzeba troszeczkę się skontrolować, można powiedzieć, i przejdźmy do rzeczy, no, przekazanie informacji bardzo poważnych. I od razu zaznaczę, nie będziemy szerzyć żadnych herezji ani niczego takiego, może będziemy po prostu szerzyć informacje zwykłe.
1: No niech będzie, powiedzmy, że się zgadzam. No, mówimy tutaj między innymi o informacjach drogowych, o których więcej już za chwilę oczywiście w drogówce, ale póki co nieco o autobusach.
0: Właśnie, w 2018 roku było głośno o pewnej linii autobusowej. Linii autobusowej numer 666. No i okazuje się, że owa linia autobusowa ma powrócić. Ola, zdradź może, jaka to będzie droga.
1: No właśnie, nasza polska Highway to Hell to będzie droga od Krakowa aż właśnie po Hell. Będzie przejeżdżać między innymi ten Flixbus, bo właśnie to Flixbus będzie miał numer 666 przez Gdańsk. A to akurat nie przypadek, no bo ten Gdańsk, Danzig, być może możemy go tak nazwać.
0: Artysta Gdańsk będzie. Po prostu zagra dla nas Danzig. Już teraz oczywiście i kawałek Mother na 982 FM.

0: 28 minut do godziny 18. Ruszamy już po raz ostatni z przeglądem informacji drogowych. Ola, czy coś się poprawiło?
1: Poprawiło się jak najbardziej. Po Lublinie jedzie się teraz świetnie, nie tylko przez dobrą muzykę na 98,2, no ale również

0: Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
1: W każdą środę o godzinie 19:00. Zaprasza Filip Lech.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Nie ma co się gryźć w język. Zespół Blink 182 zagrał jeden z najcięższych utworów w historii tego radia, czyli What's My Age Again. I drodzy słuchacze, myślę, że możemy troszeczkę spuścić się z tego ciężkiego tonu i powiedzieć o wydarzeniu luźniejszym.
1: Tak, zdecydowanie. Myślę, że akurat jeśli macie jakieś różowe ciuchy w szafie, to jest idealny moment, żeby je założyć. 25 października, wtedy musicie wyprasować garsonki, no i wbić do spotka w Katowicach, a tam co będzie się działo? Pełno brokatu i przeróżnych, przepięknych kostiumów. Behemoth, Dimmu Borgir i Dark Funeral w Katowicach właśnie 25 października. Sprzedaż na to wydarzenie rozpocznie się 5 czerwca w piątek o godzinie 12, dlatego jeśli jesteście zainteresowani, no i lubicie takie klimaty, no już dobrze, nie będę tak żartować, może troszeczkę bardziej mroczne, no to to jest wydarzenie dla was. 25 października, spodek Katowice, Behemoth, Dimmu Borgir i Dark Funeral.
0: To ja też może trochę spoważnienie i powiem, że kontrasty muzyczne są naprawdę piękne. My tu wspominaliśmy o ostrym metalowym polskim skandynawskim łojeniu, no to teraz pora na kawałek zdecydowanie luźniejszy, bardzo letni, na wyciszenie, czyli Push Off od zespołu The Palms.

0: Jak to się mawia, cierpliwi zostaną wynagrodzeni i w końcu zagraliśmy tego dawno zapowiadanego Roberta Gawlińskiego. Nie stało się nic na antenie Akademickiego Radia Centrum, no i też na naszej antenie zaczynamy imprezę FM, czyli przegląd najbliższych i najciekawszych koncertów w Lublinie. Ola, co tam dla nas przygotowałaś?
1: No i właśnie od tych najbliższych może zaczniemy, ale równie ciekawie będzie. Panie pilocie, dziura w horyzoncie, czyli koncert Beyond the Event Horizon i Eating Earth, który odbędzie się już w ten piątek. Jeśli chcecie zobaczyć, co z tej dziury wypadnie, no to zapraszamy serdecznie. To wszystko odbędzie się w Akademii Sztuki Nowoczesnej przy Alei Racławickiej 2.
0: Ola, ty robisz wszystko, żeby zagrać po raz ostatni na naszej antenie, ale warto wspomnieć o tym, że Lech Janerka zagra po raz ostatni w Lublinie w Fabryce Kultury Zgrzyt 12 czerwca. No, drodzy słuchacze, to jest wydarzenie, na którym każdy lubelak muzyczny powinien się pojawić, no bo tak jak nazwa koncertu wskazuje, Lech Janerka wyrusza w pożegnalną trasę koncertową. Trasę, która jest takim symbolicznym zwieńczeniem jego ponad 40 lat obecności na scenie. Więc przypominam, to jest Fabryka Kultury Zgrzyt 12 czerwca, a ty co jeszcze dla nas przygotowałaś,
1: no
0: na zakończenie?
1: Mam coś, co jeszcze przed się wydarzy, czyli kolejny piątek, nie, ten 12 czerwca. Jeśli lubicie mocniejsze, oj, zdecydowanie mocniejsze brzmienia, no to coś dla was mam. Pierwsze kroki nienawiści, czyli Aborcja, Hate Rage, Pogarda i Prosektorium. Oni wszyscy zagrają w klubie Graffiti właśnie 12 czerwca w piątek o 19.
0: Nie wiem, co jest mocniejsze, kawałek o rowerowaniu, czy też zespoły, o których wspomniałaś, ale dziękuję ci bardzo za dzisiejszą imprezę. Więcej szczegółów na temat wszystkich koncertów znajdziecie na stronach organizatorów.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: Zaopiekuj się mną, to chyba prośba do Jakuba, który tutaj ze mną siedzi. My co prawda już kończymy dzisiejszą audycję, dzisiejsze godziny szczytu, ale Jakub jeszcze z wami zostanie. No i potowarzyszy mu Agnieszka, także nie odchodźcie za daleko.
1: Godzina 20 audycja z roku na rok, ale my żegnamy się i życzymy wam szczęścia. Fortunate Son też będzie na naszej antenie. Creedence Clearwater Revival, ze mną była Ola Baranowska.
0: Jakub Gryz po drugiej stronie mikrofonu.
1: Do usłyszenia, miłego tygodnia.

0: Tragiczny finał poszukiwań dwóch mieszkańców Lublina. O tym za chwilę. Powiemy również o 18-letniej współpracy UMCS-u z placówkami oświaty. Wybiła godzina 18, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Zakończyły się poszukiwania dwóch mieszkańców Lublina. Służby trafiły na ich zwłoki. Wczoraj lubelskie służby zwróciły się o pomoc w celu ustalenia miejsca pobytu dwóch zaginionych mężczyzn. Dzisiaj na terenie Lublina odkryto ciała obu poszukiwanych. 28-latek zaginął 30 maja i miał opuścić miejsce zamieszkania nad ranem, nie nawiązując kontaktu z rodziną. Kolejne zgłoszenie przyjęto 1 czerwca, gdzie miejsce pobytu 47-latka było nieznane od kilku dni. Dziś przed południem odnaleziono zwłoki obu mężczyzn. Według wstępnych ustaleń do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. Okoliczności i dokładne przyczyny będą wyjaśniane w toku postępowania. Współpraca pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej a placówkami oświaty wkracza w wiek pełnoletności. Ich współpraca trwa już 18 lat. 6 czerwca w dużej sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka odbędzie się 4. odsłona Ogólnopolskiego Forum Szkół Partnerskich UMCS. Wydarzenie, które rozpocznie się o godzinie 11, stanowi element podziękowań skierowanych do 170 szkół z 9 województw w Polsce.
1: Forum jest takim rocznym podsumowaniem współpracy ze szkołami, które należą do programu szkół partnerskich UMCS. Są to zarówno szkoły średnie, jak i szkoły podstawowe, które przez cały rok akademicki odwiedzają nas i uczestniczą w przygotowanym programie, bardzo bogatym, bo mamy kilkaset warsztatów, laboratoriów, wykładów.
0: Mówi magister Barbara Uliasz z Biura Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS. Warto zauważyć, że corocznie w ramach programu około 6 tysięcy uczniów może doświadczyć nauki w wydaniu akademickim, dostosowanym do percepcji młodych osób. Podczas tegorocznej edycji zainteresowani wezmą udział w m.in. pokazie iluzjonistycznym, czy chociażby wysłuchają wywiadu profesora Tomasza Knopika pod tytułem Geografia szczęścia w poszukiwaniu recepty na dobre życie.
1: Ponadto 12 stoisk wydziałów UMCS, na których reprezentanci poszczególnych wydziałów będą popularyzować naukę i te osiągnięcia, które są charakterystyczne dla poszczególnych dyscyplin, dziedzin naukowych. Jednostki centralne, takie jak American Corner, jak Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami, przedstawią też to, czym się zajmują.
0: Dodaje Barbara Uliasz. Co więcej, wszyscy uczestnicy otrzymają pakiety z materiałami informacyjnymi. Całość wydarzenia uświetni wspólny poczęstunek. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Pół wieku minęło jak jeden dzień. Czy warto już zacząć myśleć o życiu na emeryturze? Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje serię spotkań informacyjnych skierowanych do pracowników, którzy skończyli 50. rok życia. Działania odbywają się w ramach inicjatywy Aktywni 50+, która swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. O celach projektu, a także zaletach wynikających z uczestnictwa w akcji mówi Maciej Raszewski z oddziału ZUS w Lublinie.
2: Są to pracownicy, którzy już mają długi staż pracy, są bardzo doświadczeni, są tymi wiodącymi pracownikami w każdym zakładzie pracy. Jednocześnie są to osoby, którym już niewiele lat pozostało do emerytury. I z tego właśnie powodu chcemy z nimi na ten temat porozmawiać, wytłumaczyć, na czym polega system emerytalny w Polsce, od czego zależy wysokość przyszłej emerytury, na co mamy wpływ i w jaki sposób tą emeryturę zwiększyć.
0: Do tej pory z programu szkoleń skorzystało już ponad 600 mieszkańców województwa lubelskiego. Były to osoby zatrudnione m.in. w sektorze oświaty, administracji czy przetwórstwa spożywczego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ZUS. Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 22 stopnie na plusie, a temperatura odczuwalna jest taka sama. Barometry wskazują 1009 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Mateusz Bartoszek, witam i zapraszam na sport. Na początek tenis. Maja Chwalińska w półfinale Rolanda Garrosa. Polka wygrała 7-6, 6-3 z Anną Kalińską i zameldowała się w najlepszej czwórce turnieju. W pierwszym secie Chwalińska prowadziła już 5-1 i miała dwie piłki setowe, ale ostatecznie wygrała go dopiero po tiebreaku. Początek drugiej partii był dość wyrównany, ale z czasem to Polka zaczęła dyktować warunki i ostatecznie wygrała drugiego seta 6-3. Półfinał French Open jest na razie największym sukcesem Chwalińskiej w karierze. O finał turnieju w Paryżu Polka zagra już jutro z Dianą Schneider, która w ćwierćfinale wyeliminowała Arynę Sabalenkę. Przechodzimy do piłki nożnej. Już dziś wieczorem w Warszawie reprezentacja Polski zmierzy się w meczu towarzyskim z reprezentacją Nigerii. Być może szansę debiutu w narodowych barwach dostanie napastnik Motoru Lublin Karol Czubak. Na konferencji przedmeczowej selekcjoner Jan Urban mówił, że na pewno będzie kilka zmian w składzie w porównaniu z meczu z Ukrainą.
1: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu, w drugim też będzie wiele zmian. Byłem zaskoczony, słyszałem, że to wielu dziwiło, że tak wiele zmian. Natomiast uważam, że to są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy. No próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
0: Mówił Jan Urban. Mecz Polska-Nigeria o godzinie 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. Pozostajemy przy futbolu. Przed nami półfinały baraży o awans do Betclic drugiej ligi. ŁKS Łomża zagra z Górnikiem Polkowice. Lepszy z tej pary za kilka dni zmierzy się w dwumeczu z Sokołem Kleczew. W drugiej parze KSZO Ostrowiec Świętokrzyski podejmie u siebie Weekend Luzino. Zwycięzca tej rywalizacji o awans do drugiej ligi zmierzy się z Resowią Rzeszów. Na koniec koszykówka. Przed reprezentacją Polski kobiet w koszykówce 3x3 ostatnie dwa mecze grupowe w ramach rozgrywanych w Polsce Mistrzostw Świata. O 18:55 Polki zagrają z reprezentacją Azerbejdżanu, a niecałe dwie godziny później zmierzą się z Holenderkami. Przypomnijmy, że reprezentacja Polski po dwóch meczach z bilansem jednego zwycięstwa i jednej porażki zajmuje trzecie miejsce w tabeli grupy A. Do następnej rundy awansują po trzy najlepsze zespoły z każdej grupy.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór. Dzisiejszy serwis kulturalny wypełniał wiadomości ze świata sztuk wizualnych i muzyki. Przed mikrofonem Krystyna Abramienko. Zapraszam.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Przed nami Wschodni Festiwal Fotografii 2026. Zbliżająca się edycja po raz kolejny pokaże bogactwo oblicz tej formy sztuki. W różnych przestrzeniach miasta na Lublinian czeka kilkadziesiąt wystaw. Program tegorocznej odsłony obejmuje zarówno eksperymenty artystyczne, jak i klasyczny reportaż dokumentujący współczesny świat. Wśród tematów, które zainspirowały twórców, znalazły się m.in. motywy dorastania w czasach przyspieszonego rozwoju technologii, relacji między tożsamościami queer a światem przyrody oraz losów pokolenia otaczanego manipulacjami i propagandą. Więcej o trzeciej edycji festiwalu mówi jego koordynator Łukasz Borkowski.
2: Ekspozycję będzie można oglądać nie tylko w CSK, ale m.in. w Galerii Labirynt, Galerii Labirynt 2 na Starym Mieście, w przestrzeni Tytonie Art, w Bibliotece Azyl oraz w Klasztorze Ojców Dominikanów. Wśród zaproszonych twórców są m.in. Krzysztof Gierałtowski, Ksenia Brik, Łukasz Spychała, Alni Stakle, Katarzyna Idźkowska czy Przemek Zajfert. Obok uznanych nazwisk pojawią się również nowe. Festiwal konsekwentnie pozostawia przestrzeń dla debiutów.
1: Wschodni Festiwal Fotografii rozpocznie się wernisażem ekspozycji w sobotę o godzinie 19.30 w Centrum Spotkania Kultur. Wstęp na wszystkie wystawy i jest bezpłatny.
0: Espresso kulturalne.
1: Czerwiec się rozkręca, a to znaczy, że czas na wydarzenia pod gołym niebem. Koncert plenerowy Papa Żaki zgromadzi pięć młodych zespołów reprezentujących lokalną scenę muzyczną. Jednego wieczoru usłyszymy m.in. otwarte na dźwiękowe eksperymenty zespół Don't Respond, poruszającą się w metalcore'owych i post-hardcore'owych klimatach grupę Emi Hon oraz przedstawiającą polski folklor w rockowym wydaniu formację Dziewidły. Nie zabraknie również rock'n'rollowych i popowych brzmień, które zapewnią kolektywy Ballet Hayes i Kokawice. Koncert odbędzie się 11 czerwca o godzinie 17 na placu obok Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS, chatka Żaka. Wstęp wolny.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie zaprasza na otwarcie dwóch wystaw. Tytuły ekspozycji tworzą razem hasło, które jest kwintesencją grafiki warsztatowej – odbicie lustrzane. Przedstawiały one prace wykładowczyń oraz studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu w Siedlcach, wykonane za pomocą monotypii, a także druku wypukłego i wklęsłego. Na pierwszej wystawie pojawią się dzieła czterech artystek – Agnieszki Mazek, Marii Jerzyk, Aleksandry Rykały oraz Weroniki Marszalewskiej. Natomiast na drugiej pracę 43 podopiecznych z kierunku sztuki plastyczne.
3: Lustrzane i odbicie to jest właściwie odbicie pewnego procesu dydaktycznego i edukacyjnego od strony wykładowczyń, przerzucone jakby na ten poziom studentów. To jakby nie było, jest to troszeczkę odbicie ich własnych umiejętności, ale też doświadczenia artystycznego.
1: Mówi Kamil Jerzyk, wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie. Część wystawionych dzieł stanowią prace dyplomowe studentów pierwszego i drugiego stopnia. Artyści będą obecni i gotowi do dzielenia się swoimi przemyśleniami i wrażeniami podczas otwarcia pokazu.
4: Podstawą każdej grafiki klęsłodrukowej to matryca miedziana albo cynkowo-tytanowa. My używamy miedzianych. W zależności od techniki przygotowujemy w różny sposób te matryce. Wykonujemy na nich rysunek, później wcieramy farbę, odbijamy na papierze i mamy nakład, tak. W zależności od nakładu odbijamy 10, 20, nawet 100. Każdy wybiera swój nakład sam.
1: Podkreśla Maria Jerzyk, asystentka na Wydziale Sztuki Uniwersytetu w Siedlcach. Wernisaże obu wystaw odbędą się w sobotę o godzinie 17. Ekspozycja będzie można oglądać do końca czerwca w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie.
0: Espresso kulturalne.
1: Na scenie Centrum Spotkania Kultur ponownie zabrzmi Hałas. Zbliża się kolejny koncert z cyklu promującego młodych artystów. Otworzy wydarzenie trio I Am Sleep, tworzące na pograniczu popu, elektroniki oraz klasyki. Następnie sceną zawładnie Zofia Justyńska, wykonawczyni poruszająca się m.in. w brzmieniach muzyki alternatywnej oraz indie. Zwieńczy wieczór występ projektu X-y. Jego członkowie zaprezentują autorskie utwory indie-rockowe w aranżacjach ADM. Czerwcowy koncert z cyklu Hałas rozpocznie się w sobotę o godzinie 20 w Klubie Muzycznym Centrum Spotkania Kultur. Więcej szczegółów na temat inicjatywy dostępnych jest na stronie organizatorów. I to już wszystko na dziś. Materiały przygotowały dla Was Oksana Kostiuk i Aleksandra Kozak. Program realizowała Amelia Sulima. Przed mikrofonem Krystyna Abramienko. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia w piątek.
0: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM.
5: Radio Centrum.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Promocja.
1: W czym ty tak grzebiesz?
2: Płyty znalazłam na strychu.
1: Pokaż to. Perliam van Halen de Perhamode.
2: Darek, nie osłabiaj mnie, pracujemy w radiu rockowym.
1: O! Metallica! To znam, koszulkę z tego miałem.
2: Darek, ty...
3: Nie bądź jak Darek i słuchaj audycji z roku na rok w Akademickim Radiu Centrum.
2: Co tydzień w środę o 20:00 największe hity wszechczasów.
3: Zapraszamy. Zapraszamy.
2: Agnieszka Piechota
3: i Jakub Gryz.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Reklama.
0: Akademickie Radio Centrum.
8: Między nami uczelniami.
9: Podsumowujemy wydarzenia, które miały miejsce na największych lubelskich uczelniach. W każdą środę o 18:30 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszają
8: Dominika Podlaska
10: i Szymon Pieszak.
9: Program powstaje we współpracy ze Studenckim Kołem Dziennikarskim UMCS.
11: Witamy Was w kolejnym odcinku naszego programu, a dzisiaj za sterami przed mikrofonem są...
10: Szymon Pieszak
11: i Jakub Jarzyna.
8: Politechnika Lubelska.
11: Nie możemy zacząć naszej audycji od niczego innego jak sukcesów. Sekcja Unihokeja w zeszły weekend zdobyła srebro w Zielonej Górze. Finały AMP to prestiżowe i wymagające zawody, podczas których 16 najlepszych drużyn akademickich z całej Polski walczyło o medale i najwyższe lokaty w klasyfikacji generalnej. Lubelska reprezentacja dawała z siebie wszystko, czego wynikiem było dostanie się aż do półfinałów. Niestety tam odpadli z drużyną z Krakowa. Nie zmienia to jednak faktu, że wśród uczelni technicznych nasza Politechnika została odznaczona srebrnym medalem.
10: Za rok liczymy na złoto, a propos złota, to tym razem piłkarze mają na nie jeszcze szansę. Drużyna piłkarska Politechniki Lubelskiej jako jedyna uczelnia z województwa lubelskiego wywalczyła awans do finału akademickich mistrzostw Polski w piłce nożnej. Finały odbędą się w Warszawie i będą trwać od 7 do 10 czerwca. Trzymamy za nich kciuki.
11: I wyobraźcie sobie, że to jeszcze nie koniec osiągnięć na Politechnice. Z Kubani idą jak burza. W połowie maja odbyła się 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Manufacturing 2026. W trakcie wydarzenia wyróżniono wyjątkowo prestiżową nagrodą naukowców z lubelskiej uczelni. Doktor inżynier Jakub Pizoń wspólnie z doktorem habilitowanym inżynierem Arkadiuszem Golą i magistrem Łukaszem Wójcikiem zostali uhonorowani nagrodą Best Paper Award. Nagrodzona praca podejmuje tematykę integracji dużych modeli językowych z cyfrowymi bliźniakami na potrzeby doskonalenia i sterowania procesami produkcyjnymi. Znowu już dzisiaj gratulujemy sukcesów.
10: I powoli uciekając z Politechniki Lubelskiej, za

0: kierunku produkcja medialna z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS z przytupem zakończył semestr. 8 czerwca o godzinie 18 w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Hatka-Żaka odbędzie się 9. edycja festiwalu filmowego Kamery UMCS. Podczas wydarzenia studenci 3. roku studiów 1. stopnia, a także 1. roku studiów 2. stopnia zaprezentują efekty swojej pracy w dziedzinie filmowej. Produkcje były tworzone w 4 kategoriach, takich jak animacje, etiuda filmowa, dokument oraz teledysk. Całość uświetnią występy muzyczne, a także spotkania pomiędzy widzami, młodymi twórcami oraz zaproszonymi gośćmi. Szykuje się kapitalny seans.
1: A ja się przyznam, że brałem udział w jednym z tych filmów i muszę przyznać, że filmy potrafią przenieść człowieka w świat wyobraźni.
0: To prawda, chyba za bardzo się wczułem, bo aż zacząłem sobie wyobrażać, jak mogłoby wyglądać nasze miasto w perspektywie, powiedzmy, 20 lat.
1: Naprawdę? To świetnie się składa, bo ogłoszono rozpoczęcie konkursu pod tytułem Wyobraź sobie Lublin za 20 lat. Co za przypadek. Jest to inicjatywa skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych, a także studentów, którzy nie ukończyli jeszcze 26 roku życia. Warto wspomnieć, że w skład jury wejdą przedstawiciele Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ale również Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, Uniwersytetu Przyrodniczego i Politechniki Lubelskiej.
0: Zaciekawiłeś mnie. Co muszę zrobić, aby wziąć udział w tym konkursie?
1: Wystarczy, że wykonasz pracę w technice rysunku odręcznego, animacji wideo albo grafiki komputerowej i wyślesz ją do 31 maja na adres biuro@krzysztofhetman.pl, a o szczegółach opowie jeden z inicjatorów akcji Europoseł Krzysztof Hetman.
2: Należy wybrać sobie jakieś miejsce w mieście. Czy to pustą działkę, czy istniejący budynek, czy jakąś część którejś dzielnic, czy jakiś plac. I chciałbym, aby autor bądź autorzy tych prac najpierw uzasadnili, dlaczego w tym miejscu powinna nastąpić zmiana, gdzie widzą problem, ale to co najważniejsze, jak widzieliby to miejsce za 20 lat, może za kilkanaście lat, jak powinno się ono zmienić.
0: Dobrze patrzeć, jak w ramach wspólnej inicjatywy uczelnie łączą swoje siły. Swoją drogą Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej potrafi kooperować z innymi placówkami edukacyjnymi na wielu płaszczyznach. Z tej okazji już 11 czerwca o godzinie 11 w dużej sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Hatka-Żaka odbędzie się 4. edycja Ogólnopolskiego Forum Szkół Partnerskich UMCS. Wydarzenie stanowi formę podziękowania za współpracę z ponad 170 szkołami partnerskimi UMCS z aż 9 województw Polski. Warto dodać, że wzajemna pomoc umożliwia wsparcie merytoryczne, rozwój pracowników oświaty czy udział uczniów w spotkaniach naukowych.
3: 11 czerwca uczniowie zarówno szkół podstawowych, jak i szkół średnich będą mogli uczestniczyć w pokazie iluzjonistycznym, będą mogli wysłuchać wykładu pana profesora Tomasza Knopika Geografia szczęścia w poszukiwaniu recepty na dobre życie. Ponadto będą mogły te osoby uczestniczące w forum zwiedzić 12 stoisk wydziałów UMCS, na których reprezentanci poszczególnych wydziałów będą popularyzować naukę i te osiągnięcia, które są charakterystyczne dla poszczególnych dyscyplin, dziedzin naukowych. Ponadto jednostki centralne, takie jak American Corner, jak Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami, przedstawią też to, czym się zajmują. Także naprawdę dużo atrakcji czeka na dzieciaki, na nauczycieli. Wszyscy otrzymają pakiety z materiałami informacyjnymi. Ponadto będą mogli wziąć udział w poczęstunku.
1: Patronka UMCS-u od lat stanowi inspirację dla wielu osób oraz instytucji. Podobnie było i tym razem. MSCA, czyli działania Marii Curie-Skłodowskiej, stanowią część programu ramowego Horyzont Europa, czyli największego programu Unii Europejskiej, który finansuje rozwój i badania. Celem tej inicjatywy jest oferowanie środków na prowadzenie prac przez naukowców, szkolenia czy też wsparcie na różnych etapach kariery. Warto dodać, że punkt kontaktowy NAWA MSCA funkcjonuje od lipca 2025 roku i jest prowadzony wspólnie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Politechnikę Białostocką. Do jego najważniejszych zadań należą m.in. rozpowszechnianie wiedzy na temat działań Marii Curie-Skłodowskiej, prowadzenie konsultacji i doradztwa dla naukowców i instytucji z Polski czy tworzenie szkoleń i warsztatów. Więcej o funkcjonowaniu instytucji mówi dr Olga Pliszczyńska-Mokijewska z punktu kontraktowego do spraw programu MSCA Polska Wschodnia.
4: Obecnie jesteśmy na etapie konstruowania nowego programu i te akcje wspierają naukowców na różnych etapach kariery zawodowej, finansując prace badawcze i szkolenia prowadzone zarówno w Europie, jak i w krajach pozaeuropejskich. Także program umożliwia instytucjom biorącym w nim udział rozwój kadry naukowej poprzez zatrudnianie badaczy z zagranicy i udział pracowników międzynarodowych projektach badawczych szkoleniowych. 11 czerwca 2026 roku jako punkt kontaktowy do spraw Marii Skłodowskiej-Curie zapraszamy Państwa na bezpłatny webinar z zakresu otwartej nauki w projektach

0: MSCA w kontekście polityki rekomendacji Unii Europejskiej. Będzie on przeprowadzony przez wybitną ekspertkę dr Katarzynę Świer, która jest dyrektorką Biura Nauki Uniwersytetu Gdańskiego oraz pełnomocniczką do spraw otwartego dostępu do publikacji naukowych.
1: A już 12 czerwca na boisku tartanowym Centrum Kultury Fizycznej UMCS odbędzie się trzeci WPID Cup. To kolejna edycja wydarzenia, którego celem jest propagowanie sportu, a także integracja społeczności akademickiej. Podczas zbliżającej się odsłony naprzeciwko siebie staną zarówno studenci, jak również pracownicy wszystkich wydziałów uczelni. Zawody będą odbywać się w dwóch dyscyplinach, a mianowicie piłce nożnej, a także siatkówce plażowej 3x3. Start rozgrywek zaplanowano na godzinę 9, a całe wydarzenie potrwa do około 16. Dla uczestników przewidziano upominki, z kolei najlepsi mogą liczyć na pamiątkowe puchary. Dodatkowo na zwycięzców nagród indywidualnych mają czekać prezenty od partnera turnieju, a i byłbym zapomniał, bo w trakcie turnieju pojawi się Zygmunt, czyli maskotka Motoru Lublin, a może nawet zawodnicy. Przyjdźcie i sprawdźcie sami.
2: Odwiedzi nas po raz pierwszy w historii turnieju Motor Lublin, ten piłkarski. Pojawi się ze swoją maskotką Zygmuntem, a więc jeśli ktoś ma dzieci, to warto, żeby przyszedł z nimi, bo Zygmunt na pewno coś dla nich przygotował. Będzie też mini motorowe miasteczko, gdzie motor przygotował różne niespodzianki gdzieś tam w swoim namiocie. Na pewno będą mieć, to mogę zdradzić, bramkę taką dmuchaną, gdzie będzie można sobie przycelować do celu. Prawdopodobnie pojawi się też jakiś trener z akademii, który będzie pokazywał różne zabawy z piłką i ćwiczenia ruchowe.
1: Kiedy powiedziałem o boisku i grze na zewnątrz, to zrozumiałem, że zbliżają się wakacje, ale powiem ci szczerze, że robi mi się smutno na myśl, że mogą skończyć się tak szybko.
3: No ale przecież wcale nie muszą.
1: Co masz na myśli?
3: Ogłoszono nabór do wyjazdu na studia krótkoterminowe dla studentów Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS-u. Inicjatywa w ramach programu Erasmus+, KA131, obejmuje Uniwersytet Babesa i Bolijaja w Rumunii. Udział w programie zakłada komponent online od 10 do 11 listopada, a także komponent fizyczny w Rumunii od 16 do 20 listopada. Zainteresowani wyjazdem mogą składać dokumenty do 12 czerwca. Następnie 19 czerwca czeka ich rozmowa kwalifikacyjna na WPID. Szczegółowe informacje oraz spis wymagań niezbędnych przy rekrutacji dostępne są na stronie UMCS-u.
4: Radio

0: Między nami uczelniami.
1: Uniwersytet Medyczny.
2: A Uniwersytet Medyczny zacznijmy od sukcesu na skalę całego kraju. Studenci Uniwersytetu Medycznego zostali mistrzami Polski w ratownictwie medycznym. 15. edycja Mistrzostw Polski przeszła do lubelskiej historii. W Bielsku-Białej rywalizowało ze sobą aż 20 drużyn i nie kto inny, jak właśnie lubelscy medycy okazali się być najlepsi. W przeciągu 2 dni studenci musieli się odnaleźć w 6 różnych scenariuszach. Weryfikowały one pracę zespołową, zdolność do szybkiego reagowania i działania pod presją. Nic tylko pogratulować, ale zanim wrócimy bezpośrednio do Lublina, poświęćmy jeszcze chwilę uwagi temu, co działo się na samorządowym kongresie Trójmorza.
3: Podczas drugiego dnia wydarzenia podpisano memorandum o współpracy dotyczące utworzenia Lubelskiego Centrum Obliczeń Kwantowych. Podpisanie memorandum zakłada podjęcie działań zmierzających do uruchomienia komputera kwantowego. Taki komputerek byłby wykorzystywany zarówno w działalności badawczo-rozwojowej uczelni, jak i w procesach zarządzania danymi administracji samorządowej.
2: Może z takim sprzętem na stanie nasz komputer przestałby się zawieszać?
3: Raczej bym na to nie liczył.
2: O, pomarzyć zawsze można. Ale może teraz o rzeczach bliższych nam. Nadchodzą kolejne warsztaty i webinary z postszyldu Open Tool od studenta do świadomego absolwenta. Czerwcowa odsłona wydarzenia ma pomóc nam ze zmorą, która nadchodzi wielkimi krokami, czyli oczywiście sesją. Przygotowane warsztaty mają pomóc studentom zrozumieć swoje reakcje na stres i poznać praktyczne sposoby, jak tej tremie nie dać się zjeść. Trzymamy za Was kciuki.
1: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
3: Teraz coś dla tych, którzy nie boją się zadyszki podczas wchodzenia na najwyższe piętro. A jeśli ktoś z Was mieszka w bloku pozbawionym windy, to te zawody są właśnie dla niego. Lubelska uczelnia wychodzi ze sportową inicjatywą. Właśnie ruszyły zapisy na drugą odsłonę wydarzenia o nazwie Idzi Go. Inicjatywa organizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski zakłada bieg na 10. piętro wieżowca kul i zbiegnięcie z powrotem na parter. Impreza odbędzie się 9. czerwca w Kolegium Jana Pawła II przy Alejach Racławickich 14 w Lublinie. Zaś zgłoszenia można składać do 8 czerwca. Dla uczestników organizatorzy przygotowali pamiątkowe medale oraz upominki. Widzimy się na linii startu.
2: Przyznam się, że mnie raczej tam nie będzie, ponieważ z moją obecną kondycją ukończenie takiego biegu raczej nie należałoby do najłatwiejszych. Dlatego kiedy ty będziesz skakał po kolejnych stopniach, ja zerknę na nową wystawę. W zeszłym tygodniu rektor KUL uroczyście otworzył wystawę pod tytułem Lubelskie ścieżki błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, diecezja Uniwersytetu Biblioteka. Wydarzenie związane było z obchodami 45. rocznicy śmierci prymasa. Wśród zgromadzonych zbiorów znalazły się na przykład listy i archiwalia zawierające zapis nastrojów społecznych po zakończeniu II wojny światowej. Ekspozycję można oglądać w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL-u przy ulicy Fryderyka Chopina 27 w sali numer 6 do 12 czerwca.
3: I jeszcze szybka informacja dla fanów sztuki scenicznej. Teatr ITP zaprasza na maraton spektaklu pod tytułem Noe – Wakacje na Karaibach. Zainteresowani, którzy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z widowiskiem, mają na to ostatnią szansę w weekend od 5 do 7 czerwca. Sztuka opowiada o dwóch przeplatających się historiach, mianowicie rodziny biblijnego Noego oraz współczesnej familii Jonesów. Obydwie opowieści łączy jedno – historia o przetrwaniu. Ale więcej spoilerował nie będę, obejrzyjcie i przekonajcie się sami, czy tym razem również czeka nas happy end.
1: Uniwersytet Przyrodniczy.
2: A przenosząc się na Uniwersytet Przyrodniczy, doceńmy najpierw wyróżnienie, które może pochwalić się doktor habilitowany inżynier Wojciech Durlak. Pan doktor został członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków. Jest ona organem opiniodawczym. Skład powoływany jest za zgodą Generalnego Konserwatora Zabytków, pełniącego rolę wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego. Dobrze jest widzieć, że nasi lubelscy naukowcy są doceniani.
3: A my doceńmy inicjatywy, które wyciągają nas z domu. 27 maja odbyła się druga edycja Koziej Jogi, która podobnie jak poprzednia cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wydarzenie nie tylko pozwoliło studentom na rozruszanie się, ale i na bezpośredni kontakt z honorowymi reprezentantami Lublina, czyli kozami. Czy moglibyśmy otworzyć umysł, zrobić coś dla naszego ciała, a do tego pogłaskać kozę?
2: Go to wydarzenie. I na koniec powiedzmy o innym, równie ciekawym evencie. W Radecznicy odbyły się warsztaty geobotaniczne, które przekazywały naukę o mokradłach przez praktykę. Wszystko odbyło się w ramach projektu Innowacyjne badania geobotaniczne mokradeł Lubelszczyzny, w trakcie których połączono teorię z zobaczeniem wszystkiego na własne oczy w terenie. Tam uczestnicy uczyli się rozpoznawania gatunków roślin mokradłowych i łąkowych, a także uczyli się znaczenia tych siedlisk dla funkcjonowania środowiska.
3: I to by było na tyle, jeżeli chodzi o newsy z lubelskich uczelni w dzisiejszym programie. Za sterami byli dzisiaj z Wami
2: Szymon Piesiak
3: i Jakub Jarzyna. Widzimy się za tydzień. Do usłyszenia.
4: Program powstał we współpracy ze Studenckim Kołem Dziennikarskim UMCS.
5: Radio Centrum.

0: Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu.
1: Mamy środę, minęła godzina 19, przyszedł więc czas na program Hot Lap w Akademickim Radiu Centrum. Ja nazywam się Filip Lech, audycję realizuje Amelia Sulima. Razem prześledzimy to, co działo się ostatnio w świecie motorsportu. Program rozpoczynamy od segmentu
0: Motorsportowe Newsy.
1: A dzisiejsze motorsportowe newsy rozpoczynamy od informacji, która w zasadzie, no można powiedzieć, ustawia nam rynek transferowy w Formule 1 na kolejny nie tylko rok, ale wydaje się, że więcej, na kolejne lata wręcz. Jest to informacja o tym, że Charles Leclerc podpisał nowy kontrakt z Ferrari, dokładnie tak. Najtwardszy tifozo zostaje w czerwonych barwach. Ferrari dzisiaj oficjalnie ogłosiło to przedłużenie kontraktu. Ucięło tym samym wszelkie plotki o jego możliwym transferze. Całkiem sporo takich plotek bywało w ostatnich czasach. Ja pamiętam, Leclerc był łączony z Mercedesem, z McLarenem, więc no tutaj Charles Leclerc, z racji też ogromnego talentu, umiejętności, tego co pokazywał za kierownicą, jest wielce rozchwytywanym kierowcą, jeżeli chodzi o rynek transferowy. Ostatecznie ekipa z Maranello przedłużyła kontrakt, który i tak jeszcze teoretycznie obowiązywał do końca sezonu 2028. Czyli jeszcze nawet po tym sezonie, jeszcze przez dwa kolejne lata według tego poprzedniego kontraktu podpisywanego jeszcze w 2024 roku, Leclerc miałby w Ferrari zostać. Teraz nie mamy dokładnej daty, do kiedy umowa Charlesa Leclerca ze Scuderią została przedłużona. Mówi się o nadchodzących sezonach. Jest to taka dosyć ostatnio popularna moda przy ogłaszaniu nowych transferów w Formule 1, że nie ogłasza się do kiedy jakby umowa obowiązuje, jest to tylko, że są nadchodzące sezony. Eksperci tutaj sugerują, że może być ta umowa zawarta co najmniej do 2030 roku, a więc jeszcze co najmniej 5 lat Leclerc będzie jeździł w barwach Scuderii. No, Leclerc jest już w zasadzie prawdziwy symbolem współczesnego Ferrari. W statystyce wszechczasów pod względem liczby występów dla Scuderii ustępuje tylko Michaelowi Schumacherowi, więc całkiem sporo już Charles spędził w Maranello. No, jest znany oczywiście z genialnego tempa w kwalifikacjach, ja wciąż uważam, że Charles Leclerc jest w tej chwili najszybszym kierowcą, jeżeli chodzi o takie czyste tempo na pojedynczym okrążeniu, no ale nie idą za tym jakieś wybitne sukcesy. Jeżeli spojrzymy na statystyki Charlesa w barwach Ferrari, 157 wyścigów, ale tylko 8 zwycięstw, 52 podia, 27 pole position, 8 najszybszych okrążeń wyścigu, więc jak na człowieka, który w Scuderii Ferrari jeździ od 2019 roku, no to wcale aż takich wybitnych sukcesów Charles Leclerc niestety nie miał. Oczywiście wiemy, że jest to spowodowane nie tyle błędami kierowcy, a po prostu formą ekipy z Maranello, która bardzo różna jest w ostatnich latach. No zobaczymy. Ostatecznie Charles stwierdził, że zawierza swoją przyszłość dalej zespołowi Ferrari. W takim obszernym poście w mediach społecznościowych poinformował, że Ferrari to jest jego rodzina, że nigdzie się nie wybiera. No i że jego celem jest dalej przywrócenie tytułu mistrzowskiego do Maranello. Zobaczymy, czy ten cel nie okaże się zbyt ambitny. Ja oczywiście Charlesowi Leclercowi życzę jak najlepiej, no ale mam pewne obawy, czy tutaj taka decyzja nie sprawi, że Leclerc po prostu na te tytuły z Ferrari się nigdy nie doczeka, a w momencie, kiedy już po tym 2030 roku będzie chciał ostatecznie zmienić barwy zespołowe, no to już pojawi się trochę młodej krwi w tych lepszych zespołach, ale zobaczymy, tak czy siak Charles Leclerc na kolejne lata zostaje w Ferrari. Podobnie jak Charles Leclerc na swoim stanowisku zostać chciałby też prezydent FIA Mohamed Bin Sulayem. Podjął on w ostatnim czasie oficjalne działania mające na celu całkowite zniesienie limitu kadencji na stanowisku szefa Międzynarodowej Federacji Samochodowej. Obecne przepisy wprowadzone przez jego poprzednika, legendarnego szefa Ferrari, Jeana Todda, są wyjątkowo rygorystyczne. Pozwalają na maksymalnie 3-4-letnie okresy rządów. Zostało to wprowadzone po tej erze Maxa Mosleya, który zdecydowanie dłużej, prawie 20 lat, twardą ręką prowadził FIA do spółki, można powiedzieć, z Bernie Ecclestonem. Emiratczyk, a więc obecny prezydent Mohamed Bin Sulayem, bez żadnej opozycji w zasadzie już na początku roku rozpoczął swoją drugą kadencję. Jak wspominaliśmy już w Hotlapie, ta sprawa tych zasad nominowania kandydatów na to stanowisko skończyła się w sądzie. No i nie wiemy ostatecznie, jaki będzie werdykt francuskiego sądu, ale tak czy siak Mohamed Bin Sulayem w tym momencie jest i pozostaje prezydentem FIA. Rzecznik prasowy federacji potwierdził te doniesienia, tłumacząc, że projekt Bin Sulayema ma na celu ujednolicenie przepisów oraz harmonizację struktur zarządzania we wszystkich organach federacji. Ostateczne głosowanie nad tą propozycją odbędzie się już w przyszłym miesiącu podczas corocznego zgromadzenia generalnego FIA. No, eksperci już teraz mówią, że przyjęcie tych zmian jest bardzo prawdopodobne. Plan Bin Sulayema błyskawicznie wywołał potężną falę krytyki w środowisku sportowym. Głośny sprzeciw wyraził m.in. były kandydat na prezydenta i były współpracownik Bin Sulayema, Tim Mayer. Amerykanin bez ogródek stwierdził, że odgórne limity są fundamentalną gwarancją dobrej i transparentnej władzy, chroniącą przed niebezpieczną dyktaturą jednostki. No i co tu dużo mówić, no Mohamed Bin Sulayem bardzo mocno chciałby zaznaczyć swoją władzę, ma takie, no chciałby generalnie być prezydentem bardzo władczym, bardzo sprawczym, no i w tej sprawczości ma mu pomóc zniesienie limitu kadencyjności. Ma tam być też wprowadzony taki kontrowersyjny jeszcze przepis, który ma sprawić, że specjalna komisja będzie w ogóle weryfikowała, czy potencjalny kandydat ma odpowiednie doświadczenie, żeby zostać prezydentem FIA, więc tutaj, co tu dużo mówić, no, otwiera to przed nami pole do dosyć sporych nadużyć, więc ja sam mam dosyć mieszane odczucia co do tego planu Mohameda Bin Sulayema. Tak czy siak, ten limit kadencyjności w FIA prawdopodobnie już niedługo zostanie zniesiony. No i na koniec informacja o tym, że Cadillac zainwestował w nowy symulator. Ta nowa, debiutująca w tym sezonie w stawce ekipa, no co prawda na torze ma całkiem spore problemy. Takie, no w zasadzie problemy wieku dziecięcego. My tutaj spodziewaliśmy się, że ten pierwszy sezon zwłaszcza nie będzie łatwy, ale zakulisowo ekipa mocno inwestuje w swoją technologiczną przyszłość. Właśnie ogłosili podpisanie kontraktu z brytyjską firmą Denisma na realizację nowoczesnego symulatora. No, ten pochodzący z Bristolu partner ma na swoim koncie współpracę z największymi gigantami F1, chociażby Ferrari czy McLarenem. Do bazy Cadillaca w Indianie trafi na mocy tej umowy zaawansowany model oznaczony jako DMG360XY, który ma drastycznie podnieść konkurencyjność ekipy. Ten symulator będzie wykorzystywany na wielu płaszczyznach, od długoterminowego rozwoju bolidu przez program szkolenia kierowców, no i oczywiście będzie też wykorzystywany do szukania idealnych ustawień na konkretne weekendy wyścigowe. Dyrektor techniczny zespołu Nick Chester podkreślił, że no wybór tej odpowiedniej platformy to jest kluczowa decyzja. Technologia właśnie tej firmy Denisma zapewnia niespotykany dotąd poziom realizmu i powtarzalności danych. A jak wiemy, te symulatory w ostatnich latach zwłaszcza zawładnęły Formułą 1. No, trochę te zespoły stały się takimi, można powiedzieć, niewolnikami tych symulatorów. Takim niewolnikiem symulatora był w poprzedniej generacji przepisów zespół Mercedesa, któremu w symulatorach pewne rozwiązania, na czele oczywiście S-Zero Pod, dawały gigantyczną przewagę, a potem, kiedy zestawiało się to z tym, co się działo na torze, no to okazywało się, że te symulatory bardzo mocno się myliły. Więc no tutaj te symulatory w tej nowoczesnej Formule 1, dobre, mocne symulatory, bardzo dobrze oddające realia tego, jak pewne części czy kierowcy zachowują się w prawdziwym jakby świecie, są bardzo, bardzo istotne. Przedstawiciel brytyjskiej firmy Ashworth nie krył dumy z nawiązania współpracy, zaznaczył, że we współczesnym motorsporcie właśnie wirtualna symulacja odgrywa fundamentalną rolę. Wygląda więc na to, że Cadillac systematycznie buduje potężne zaplecze inżynieryjne, no i zobaczymy, czy coś z tego wszystkiego wyjdzie, czy Cadillac ostatecznie w ciągu tych kilku lat, tak jak oni zapowiadają, będą w walce o coś dużego. Oczywiście trzymamy za nich kciuki, ale no chociażby przykłady Toyoty, która także pakowała miliardy w swój projekt Formuły 1, a bodajże chyba ani jednego wyścigu nie udało im się wygrać. Także no tutaj Formuła 1 jest trudnym sportem i zadanie przed Cadillaciem oczywiście nie będzie wcale łatwe. Na tym kończymy segment motorsportowy, newsy. Program Hot Lap wróci po krótkiej przerwie. Hot Lap.

0: Hot Lap.
1: Wracamy do programu Hot Lap i przechodzimy do segmentu
0: Inne serie.
1: No a w nim skupimy się na MotoGP, no i na wszystkim, co działo się podczas ostatniego Grand Prix Włoch. Grand Prix Włoch na torze Mugello. Ten obiekt jest dla MotoGP tym, czym Monza jest dla Formuły 1. Swoistą świątynią prędkości, no oraz symbolem włoskiego udziału w tej serii. Przykładem tego są chociażby rekordy prędkości, które padały w ten weekend dwukrotnie przez zawodników Aprili. Najpierw Jorge Martin, potem Marco Bezzecchi osiągnęli w punkcie detekcji w tym najszybszym miejscu 368,6 km na godzinę, czyli prawie 370 km na godzinę pędzili motocyklem po torze Mugello. No to pokazuje, że faktycznie ta długa, długa prosta na toskańskim obiekcie jest no takim bardzo charakterystycznym i ważnym miejscem w kalendarzu tej serii. Tutaj też warto zaznaczyć, że był to swoisty jubileusz zespołu Ducati, który setną rocznicę swojego powstania właśnie świętował w trakcie tego weekendu na torze Mugello. No i ta właśnie długa, prosta, uzależnienie od mocy silnika miała faworyzować ekipę Ducati. To właśnie oni mieli być na tym obiekcie najmocniejsi. Zresztą byli bardzo mocni historycznie. Od 2017 roku tylko raz Ducati nie wygrało Grand Prix Włoch na torze Mugello. No to pokazywało, że zarówno historycznie, jak i teoretycznie to właśnie ekipa z Bolonii wydawała się faworytem w tym wewnętrznym włosko-włoskim pojedynku. Jeżeli chodzi jeszcze o zastępstwa, no to kontuzjowanego Alexa Marqueza zastąpił znów Michele Pirro, czyli kierowca testowy Ducati. Joana Zarco, cały czas leczącego się w barwach LCR Hondy, zastąpił, no tutaj taki zawodnik, do którego, przyznam się szczerze, mam dość spory sentyment, a więc Brytyjczyk Kyle Crutchlow. Do stawki wrócił natomiast Marc Marquez po tej krótkiej nieobecności spowodowanej kontuzją i operacją, której nabawił się kontuzji w trakcie Grand Prix Francji. Przechodzimy już do tego, co działo się bezpośrednio w trakcie weekendu. No i w kwalifikacjach lider mistrzostw Marco Bezzecchi w kapitalnym stylu zrehabilitował się za ten nieudany, o czym mówiliśmy przed tygodniem, weekend w Katalonii. Marco Bezzecchi, kapitalny czas 1:43.921, poniżej minuty 44. W ogóle niesamowity czas. Rekord, jest to pobity rekord toru Mugello i to pobity całkiem sporo, prawie ćwierć sekundy. Dość powiedzieć, że drugi w tych kwalifikacjach zawodnik satelickiego zespołu Aprilia, a więc zespołu Trackhouse, Raul Fernandez, również pobił ubiegłoroczny rekord toru ustanowiony przez Marca Marqueza. Trzecie pole startowe zajął natomiast kolejny zawodnik Aprilii, a więc wicelider mistrzostw Jorge Martin, więc no tutaj ten jubileusz Ducati, no i obchodzony na torze, na którym Ducati historycznie jest w zasadzie nie do pokonania, Aprilia bardzo mocno zepsuła. Czwarty czas osiągnął wracający po tej kontuzji Marc Marquez. Rewelacyjnie od razu dziewięciokrotny mistrz świata pokazał fantastyczne tempo, zaledwie 10 tysięcznych sekundy wolniejszy od Martina. Dalsze miejsca to właśnie zawodnicy Ducati, Fermin Aldeguer, Pecco Bagnaia, Fabio Di Gianantonio, dopiero siódmy, ósmy czas, całkiem dobrze na Hondzie Diogo Moreira, dalej Franco Morbidelli, pierwszą dziesiątkę zamknął zawodnik reprezentant KTM, a więc Pedro Acosta. Przechodząc już do tego, co działo się w sprincie, w tym sobotnim sprincie, no to tutaj na torze Mugello ten sprint przyniósł wielu od początku gigantyczne emocje, bo ruszający z pole position Marco Bezzecchi znów w tym sprincie nie do końca mu oddało. Zaliczył fatalny start, zbyt wcześnie zahamował do pierwszego zakrętu i stracił wiele pozycji, tam bodajże do drugiej dziesiątki. Przez to spadł. Zamieszanie wykorzystał Marc Marquez, który na swoim fantastycznym, naturalnym instynkcie objął na chwilę prowadzenie, jednak bardzo szybko uporali się z nim zawodnicy Aprilii, Raul Fernandez i Jorge Martin. No i to właśnie dwójka Hiszpanów na Aprilii na pierwszej i na drugiej pozycji dojechali do mety tego sprintu. Marco Bezzecchi fantastycznie przebijał się w stawce. Ostatecznie na czwarte miejsce dał radę się przebić. Podium w sprincie zamknął Fabio Di Gianantonio, który zaliczył dla odmiany całkiem niezły start. Swoją drogą Marco Bezzecchi w trakcie tych zaledwie 12 okrążeń był w stanie przebić się aż na czwarte miejsce i całkiem niewiele zabrakło mu do miejsca w czołowej trójce. To pokazywało, że Aprilia ma naprawdę wyśmienite tempo. Piąte miejsce ostatecznie Marc Marquez. Świetny powrót do akcji. Po kontuzji dalej Aldeguer, Bagnaia, Ayogura, Pedro Acosta, no i Diogo Moreira. No i teraz właśnie skupimy się już na głównym wydarzeniu tego weekendu, na torze Mugello, a więc głównym niedzielnym wyścigu. No i w tym razem startujący z pole position Marco Bezzecchi ruszył perfekcyjnie, utrzymał prowadzenie po starcie. No i tutaj można powiedzieć, zawodnicy Aprilii zamienili się rolami, bo Raul Fernandez, triumfator sprintu, z kolei zaliczył fatalny start. Spadł praktycznie na sam koniec stawki, bodaj na przedostatnie miejsce, i to w głównym wyścigu to Fernandez musiał przebijać się przez stawkę. Zacięta była walka pomiędzy duetami, tak parami panowie się ścigali, dla Aprilii Bezzecchi i Martin, dla Ducati Bagnaia i Marquez. Dosyć mocno się tasowali. Ostatecznie Pecco Bagnaia wyszedł na prowadzenie z tej bezpośredniej walki. Dosyć szybko odpadli z tego Jorge Martin i Marc Marquez. Marc Marquez ewidentnie tutaj miał nieco większe problemy w niedzielnym wyścigu dłuższym niż sprint z tą kontuzją. No i bardzo szybko dopadli do niego tam Pedro Acosta i cała reszta tej goniącej grupki. Mniej więcej w połowie wyścigu efektownym bardzo manewrem Jorge Martin wyprzedził Pecco Bagnaia, wyszedł na prowadzenie, no i zaczął oddalać się od reszty stawki, no i można powiedzieć w swoim stylu kontrolować to, co się dzieje. Bagnaia później spadał, wyprzedzał go Martin. Bardzo mocne tempo w końcówce zaprezentował jak zwykle, standardowo już Ayogura na Aprilii. Wyprzedzał po kolei Aldeguera, Marqueza, Acosta, Di Gianantonio, no i na ostatnim okrążeniu wyprzedził też Pecco Bagnaia. Trzykrotny mistrz świata rewelacyjnie jednak obronił się w tym ostatnim zakręcie, no i utrzymał, obronił honor Ducati. Ducati jednak na podium w tym głównym wyścigu w swoje stulecie stanęło. Kapitalną walkę mieliśmy tam właśnie między Ayemogurą, Fabio Di Gianantonio, Pedro Acostą i Markiem Marquezem. Fantastycznie zawodnicy się ścigali. Było na co popatrzeć, no i miejmy nadzieję, że w tej nowej generacji motocykli MotoGP od przyszłego roku będziemy mieli takiej bezpośredniej walki jeszcze więcej. Jeśli chodzi o już te końcowe wyniki wyścigu, no to tutaj zwycięstwo Marco Bezzecchi powiększa przewagę w mistrzostwach. Na drugie miejsce dla jego partnera zespołu Jorge Martin, Pecco Bagnaia trzeci, czwarty Ayogura, dalej piąty Fabio Di Gianantonio, Pedro Acosta szósty, znowu za DJ-ą. No bardzo tutaj duże jest napięcie pomiędzy Włochem a Hiszpanem w tym sezonie. Siódmy Marc Marquez, ostatecznie chyba weekend na plus. Fermin Aldeguer ósmy, dziewiąty Raul Fernandez po karze, którą dostał, musiał oddać pozycję. Dziesiąty, pierwszą dziesiątkę zamknął całkiem szybki, co tu dużo mówić, w ten weekend na Hondzie Brazylijczyk, debiutant Diogo Moreira. Jeżeli chodzi o takie wstępne wnioski po tym wyścigu, No to możemy sobie powiedzieć jasno, że Marco Bezzecchi świetnie zniósł presję w wyścigu głównym w swojej ojczyźnie na obiekcie tak bardzo ważnym dla włoskich motocyklistów. No i to pokazuje, że ten duży znak zapytania, który był przy nazwisku Marco Bezzecchiego, czy aby na pewno Bez jest w stanie znieść mentalnie walkę o tytuł mistrzowski na pełnym dystansie. No bo wiemy, Marco Bezzecchi już w historii zaliczał kapitalne występy, pokazywał, że może być no, w zasadzie nie do zatrzymania, jeżeli ma swój dzień, ale tutaj pytaniem było, jak psychicznie zniesie walkę o tytuł na dystansie całego sezonu. No i wychodzi na to, że ta psychika Bezzecchiego nie zawodzi. Znów błysnął Jorge Martin, znów był mocny, nie stracił za wiele punktów, raptem 5 do Bezzecchiego. No jest troszeczkę wolniejszy od Włocha przez większość weekendu w tym sezonie, no i z całą pewnością, jeżeli Martin Ator chce jeszcze o ten tytuł powalczyć, no to musi nad tym popracować. Swoją drogą Jorge, tak już mówiliśmy, że ma przechodzić do Yamahy, że to jest praktycznie pewne, no ale jak się okazało, podpisów pod kontraktem nie ma, no i Jorge Martin szuka jakichś tam sposobów, żeby na tej Aprili zostać. Zobaczymy, jak to się skończy. Mark Marquez pokazał, że żadne kontuzje muszą nie straszne, naprawdę tyle, ile już problemów zdrowotnych w ciągu ostatnich kilku lat Hiszpan przeszedł, to nikomu tego nie życzę. A on wraca, jest świetny, prawie niewiele zabrakło, a skończyłby kwalifikacje w pierwszej trójce. W wyścigu pod koniec trochę zabrakło pary, no ale to też wynikało z bólu, ze zmęczenia z tych mięśni, które nie są aż tak wytrenowane po przerwie, ale Marquez powiedział, że może jeszcze w jakiś sposób wmieszać się w walkę o mistrzostwo, jeśli nie bezpośrednio, chociaż Marqueza nigdy nie możemy lekceważyć, to gdzieś tam zabierając punkty faworytom, więc no, Mark Marquez wciąż jest wybitny, wciąż jest rewelacyjny. Kiepsko na Mugello spisał się za to Fabio Di Gianantonio. Zobaczymy, jak poradzi sobie na Węgrzech. Nieźle Bagnaia. Ducati oczywiście było wielkim faworytem na Mugello, no ale tutaj wszystkie istotne sesje zdominowała Aprilia, czyli no ale jeden, Bologna 0 po raz kolejny. No i już teraz przechodząc troszeczkę do tego, co będzie, a więc do Grand Prix Węgier na torze Balaton Park. Nie jestem fanem tego obiektu, no ale zobaczymy, jak będzie wyglądała tam rywalizacja. W klasyfikacji generalnej to wygląda tak, że Bezzecchi ma 17 punktów przewagi nad Martinem, 39 nad Fabio Di Gianantonio, no i dalej już te różnice są większe. 70 oczek traci Pedro Acosta, 81 Ogura, 86 Raul Fernandez, 91 Pecco Bagnaia, 8 Marc Marquez, ponad 100 punktów straty do Bezzecchiego. Na Węgrzech Alexa Marqueza tym razem nie będzie zastępował Michele Pirro, a zrobi to młody Iker Lekuona, czyli zawodnik, który jeszcze niedawno ścigał się wyczynowo w MotoGP. Mógł to zrobić również na Mugello, ale w tej chwili rywalizuje w serii World Superbike, no i jest w tej drugiej najbardziej prestiżowej serii motocyklowej świata wiceliderem, a więc całkiem ciekawe zastępstwo i prawdę powiedziawszy jestem zainteresowany tym, jak Lekuona na motocyklu Gresini Ducati sobie poradzi. Za Joana Zarco znów pojedzie Cal Crutchlow. Nie wiem, kto będzie faworytem. No szczerze powiedziawszy, w tym sezonie bardzo ciężko jest tych faworytów wskazywać. Wydawało się, że na Mugello murowanym kandydatem do zwycięstwa będzie któryś z zawodników Ducati, a ostatecznie niewiele zabrakło, a całe podium zajęła była Aprilia, więc po prostu pożyjemy, zobaczymy, cieszmy się z tego, że MotoGP wraca tak szybko, no i miejmy nadzieję, że na torze Balaton Park na Węgrzech będziemy oglądać fajne, ciekawe ściganie. Przypomnijmy sobie jeszcze trochę harmonogram. W sobotę o 10.50 kwalifikacje, o 15.00 sprint. W niedzielę klasycznie już tak jak w wyścigach europejskich, start wyścigu o godzinie 14. Na ten moment to wszystko. Program Hot Lap wróci już za moment.
0: Hot Lap. Autopromocja.
2: Halo?
3: Gdzie ty jesteś? 21 jest. Audycję miałeś prowadzić.
2: No, w lesie.
3: Jak to w lesie?
2: No, grzybobranie prowadzę, nie?
1: Zabieram was w podróż z muzyką psychodeliczną. Na pustynię, w głąb siebie, a nawet w kosmos. Zapraszam na drugą stronę lustra w grzybobraniu w każdą środę o 21. Krzysiek Walter Kronek.
0: Autopromocja. Nowość. Radio Centrum.

0: Hot Lap.
1: Wracamy do programu Hot Lap i przechodzimy do segmentu
0: Gwiazdy Jutra.
1: No a w tym segmencie stały bywalec tej części naszego programu, a więc oczywiście Tymek Kucharczyk. Tymek znowu rywalizował w ramach serii Indie Next. Był to ten wyścig, w którym rywalizował, był to wyścig w Detroit. To był trzeci i ostatni tor uliczny w kalendarzu Indie Next. Jeżeli chodzi o kwalifikacje, no to tam Tymek

Oczywiście działo się zdecydowanie najwięcej, no to Tymek oczywiście ruszał z trzeciego pola, no i miał całkiem sporo szczęścia w tym pierwszym zakręcie, bo w tym pierwszym zakręcie doszło do karambolu. Startujący z głębi stawki Loki Hughes kompletnie spóźnił hamowanie, minął Polaka i storpedował ruszającego z pole position Alessandro De Tullio. Tak jak mówiłem, no ma szczęście do czasówek, ale w wyścigach jakoś De Tullio całkiem sporo pecha. Często nie ze swojej winy odpada z rywalizacji. Słabo w tym wszystkim odnalazł się również Max Taylor, no i wobec tego wszystkiego to Tymek Kucharczyk objął prowadzenie, popisał się genialnym refleksem, no i wyszedł na prowadzenie, no i to jest już kolejny start w tym sezonie, w którym Tymek Kucharczyk w klasyfikacji wyścigu przebija się. To no w zasadzie co najmniej jedną, dwie, a nawet czasem więcej pozycji. Tak jak w Indianapolis, Tymek zawsze na tych startach zyskuje, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo mocna broń Tymka w tym amerykańskim ściganiu. No, nasz polski zawodnik zespołu HMD Motorsports pewnie kontrolował tempo, odskakiwał już rywalom całkiem nieźle. Chociaż no, w pewnym momencie stawka się zbliżyła do Polaka, oni go zaczęli podgryzać, no to do pewnego momentu Tymek bronił się całkiem nieźle. Na 28 kółku jednak no Miles Rowe, Amerykanin, nie popisał się takim spokojem torowym. Bardzo ostro zaatakował w jedynce Tymka Kucharczyka, wypchnął go z tej optymalnej linii przejazdu. Tymek nie miał jak zareagować, no i wolną przestrzeń wykorzystał w tym wszystkim Enzo Fittipaldi, czyli partner zespołowy Tymka Kucharczyka. Enzo przebił się na pierwsze miejsce, drugi ostatecznie z tego zakrętu wyjechał Miles Rowe, Tymek spadł na trzecie miejsce, no i w zasadzie już od tego momentu Tymek bardziej bronił miejsca na podium niż atakował gdzieś tam wyższe pozycje. No i co? Ostatecznie Polak zakończył właśnie ten wyścig na tym trzecim miejscu. Wygrał Enzo Fittipaldi, drugi Miles Rowe, trzeci Tymek Kucharczyk, Max Garcia, czwarty Seb Murray, piąty Nikita Johnson, dotychczasowy lider klasyfikacji generalnej, szósty. No i taką bardzo istotną sprawą w kontekście walki o tytuł jest to, że Max Taylor po raz pierwszy nie ukończył tego wyścigu i bardzo dużo punktów stracił, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną. Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, no to tutaj dzięki temu zwycięstwu już drugiemu w tym sezonie, swoją drogą odniesionemu dosyć mocno uszkodzonym samochodem, Enzo Fittipaldi miał tam przygody, no i to przednie skrzydło Amerykano-Brazylijczyka tak średnio wyglądało. 7 punktów przewagi, ma 266 punktów. Na drugie miejsce spadł Nikita Johnson, trzeci jest Tymek Kucharczyk. Zaledwie punkt straty do Nikity Johnsona i 8 do Enzo Fittipaldiego, więc Tymek jest w tej ścisłej czołówce, cały czas walczy o tytuł. Na czwarte miejsce spadł Max Taylor, jego strata do Tymka to już punktów 30, więc no, nie ukrywam, że trochę zapowiedziałem to, że to właśnie Enzo Fittipaldi będzie głównym rywalem Kucharczyka w tym sezonie, no i faktycznie tak będzie. Kolejny wyścig przed Indy Next to będzie wyścig na owalu. Pierwszy w tym sezonie owal. Mieliśmy już tory uliczne, na których Tymek spisywał się nieźle. Zobaczymy, jak pójdzie mu na owalach, bo to też jest coś, czego w Europie nie ma. Owal w St. Louis 7 czerwca. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w przypadku Tymka Kucharczyka. Tak czy siak, Tymek miał szansę wygrać. Ostatecznie trochę niedosyt jest po tym wyścigu, no ale Tymek jest to już dla niego piąte podium w tym sezonie. Jedyny zawodnik w stawce, który wszystkie 7 dotychczasowych wyścigów ukończył w pierwszej piątce, więc no jest niesamowicie równy Tymek Kucharczyk. Jest cały czas w tej ścisłej grupie walczącej o tytuł, no i trzymamy kciuki, żeby mistrzostwo Indy Next Kucharczykowi udało się
wygrać. Przechodzimy teraz do zapowiedzi Grand Prix Monaco Formuły 1. Przenosimy się do miejsca, gdzie luksus spotyka się z brutalną fizyką.

Tylko łabłędy kosztują miliony dolarów, bowiem przed nami kolejny weekend właśnie w księstwie Monako. Grand Prix Monako straciło swój tradycyjny majowy termin, wskoczyło na początek czerwca, tworząc taką spójną całość z europejską częścią kalendarza. Ma to właśnie związek z tym, że Formuła 1 szuka oszczędności, szuka ekologii, no i żeby tak nie latać, bo faktycznie ta Kanada zawsze była tak w środku sezonu europejskiego. Kanada już była, przechodzimy już od Monte Carlo, zaczynamy europejską część sezonu. No i w tym roku oczywiście do Monte Carlo, na ten legendarny tor Monte Carlo, będący z Formuły 1 w zasadzie od samego początku, kierowcy przyjeżdżają nowymi autami z nowej generacji, z aktywną aerodynamiką, ale nie do końca, o tym powiemy za chwilę. No i tymi nowymi jednostkami napędowymi wydaje się, że te nowe bolidy powinny całkiem nieźle pasować do charakterystyki toru w Monako. Jak wiemy, są one trochę mniejsze, trochę lżejsze. Te problemy z jednostkami napędowymi, o których wspominaliśmy już nie raz i nie dwa, w Monte Carlo nie powinny być aż tak widoczne. Jest to bardzo specyficzny tor, najkrótszy w kalendarzu, z najniższą średnią prędkością, więc zobaczymy. Ja jestem ciekaw, jak ta nowa formuła spisze się na tym torze w zasadzie, który jest jedyny w swoim rodzaju. No jak wiemy, od lat rywalizacja w Monako ograniczały się prawie zawsze tylko do sobotnich kwalifikacji. W niedzielę, z racji tego, że te bolidy były tak duże, rzadko się psuły, no to miewaliśmy sytuację, gdzie cała pierwsza, nie wiem, ósemka czy dziesiątka dojeżdżała dokładnie w takiej samej kolejności, jak startowała, i te wszystkie eksperymenty, jak chociażby dwa obowiązkowe pit stopy z zeszłego roku, ostatecznie nie zdawały egzaminu. Może ta nowa era regulacji technicznych w Formule 1 trochę nam ten spektakl na ulicach księstwa poprawi. Faworyci, no to nie może być inaczej, no faworytem muszą być kierowcy Mercedesa. Zdominowali oni do tej pory rywalizację w tym sezonie, mają najmocniejszy silnik, dwóch pewnych kierowców, więc no tutaj trzeba ich wymieniać w gronie faworytów. No ale wyścig w Monte Carlo, jak zwykle, jak co roku, może być pełen niespodzianek i nieoczywistych rozstrzygnięć. Oczy wszystkich będą oczywiście zwrócone na Charlesa Leclerca i Ferrari. Monakijczyk, tak jak już mówiliśmy, świeżo po podpisaniu nowego kontraktu z Ferrari jedzie przed własną publicznością po zeszłorocznych sukcesach, w zasadzie sukcesach sprzed dwóch lat. No chce udowodnić, że dalej to ma. Przede wszystkim chce się odbić po tym fatalnym weekendzie w Kanadzie, gdzie Lewis Hamilton po prostu go zdominował. Hamilton nigdy nie był jakiś mega mocny w Monako, w przeciwieństwie do Leclerca, więc tutaj no Leclerca chcemy wierzyć, że wygra, no ale to nie jest tylko kwestia wiary. Ferrari ma tutaj w tym sezonie świetną aerodynamikę. Mówi się, że aerodynamicznie bolid Scuderii jest najlepszy w całej stawce, że tutaj największym mankamentem tego czerwonego bolidu jest moc silnika, która w Monte Carlo nie jest aż taka istotna. Ferrari ma też małą turbinę, która powinna ich też premiować, bardzo szybko się napędzającą, no ale nie możemy zapominać też o McLarenie. McLaren w ten weekend świętuje swój tysięczny wyścig w Formule 1, zorganizował wobec tego specjalne malowanie, przygotował kolejny pakiet poprawek, no i McLaren, który cieszy się w tym sezonie znakomitym balansem, też na pewno będzie groźny. Nie możemy zapomnieć też o Maxie Verstappenie, no ale który często właśnie potrafi wyniki ponad stan bolidu nam dostarczać, ale wydaje się, że ten Red Bull w tym sezonie bardzo ciężki jakby w przygotowaniu ogólnego balansu, no raczej nie będzie w Monako zbyt mocny, chociaż Formuła 1 pokazywała już nieraz, że potrafi nas zaskoczyć. No i co ciekawe, w ten weekend nie będzie w ogóle aktywnej aerodynamiki. W Monako kierowcy nie będą mogli korzystać z tak zwanego
straight mode, skrzydła będą cały czas zamknięte, no i zobaczymy, jak to wszystko będzie wobec tego wyglądało. Jeżeli chodzi o harmonogram Grand Prix Monaco, piątek 13.30, pierwszy trening, drugi trening godzina 17, sobota 12.30, trzeci trening 16, kwalifikacje i w niedzielę o 15 wyścig główny w Monte Carlo. Zapraszamy, to jest wyjątkowe wydarzenie, no i mamy tutaj dużą szansę, że może wreszcie wygra ktoś inny niż Mercedes. Na tym kończymy ten segment. Program Hot Lap wróci jeszcze po bardzo, bardzo krótkiej przerwie muzycznej. Hot Lap.

0: Hot Lap.
1: Wracamy jeszcze do programu Hot Lap w Akademickim Radiu Centrum. Nasze radio to radio lubelskie, no a jak Lublin, to oczywiście czarny sport. Przechodzimy wobec tego do segmentu
0: Kącik żużlowy.
1: Przez ostatnie sezony Orlen Oil Motor Lublin przyzwyczaił swoich kibiców do zwycięstw. Lubelska drużyna seryjnie zdobywała medale, imponowała głębią składu i przez długi czas wydawała się niemal nietykalna na własnym torze. Dlatego wydarzenia ostatnich tygodni są dla wielu kibiców sporym zaskoczeniem. Motorowcy przegrali 3 ostatnie mecze. Taka seria przytrafiła im się po raz pierwszy od powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej. W ostatnim spotkaniu upadła także Twierdza Lublin. Koziołki przegrały na własnym stadionie po raz pierwszy od, uwaga, 31 meczów. O tym, co się dzieje obecnie z żużlowym motorem, opowie nam Grzegorz Hunkel.
2: Motor przegrał 3 mecze z rzędu po raz pierwszy od 2020 roku. Co więcej, porażka na własnym stadionie zakończyła imponującą serię 31 kolejnych domowych spotkań bez przegranej. W klubie nie ma jeszcze mowy o kryzysie, który miałby przekreślić walkę o najwyższe cele, ale trudno nie zauważyć, że po raz pierwszy od dawna wicemistrzowie Polski pokazali swoje słabości. Najbardziej odczuwalnym problemem jest bez wątpienia brak Fredrika Lindgrena. Szwed od lat należy do najważniejszych ogniw zespołu, a w obecnym sezonie również prezentował wysoką formę. Przed kontuzją legitymował się średnią 1,85 punkta na bieg, będąc jednym z filarów drużyny. Jego uraz i konieczność przejścia operacji sprawiły, że motor stracił zawodnika gwarantującego regularne punkty w każdym spotkaniu. Jeszcze większym problemem jest fakt, że tak doświadczonego zawodnika trudno zastąpić nie tylko pod względem sportowym, ale również mentalnym. Lindgren od lat należał do liderów zespołu i zawodników, na których można było liczyć w najważniejszych momentach.
3: W trzecim meczu dalej wychodzi brak Fredrika, o którym wielu kibiców miało zdanie, że jest wiekowy, że już nie robi tyle punktów, ale nawet jak nie robi, to jednak przywozi te swoje 6, 8, 9, prawda? No, tych jego punktów brakuje i jest problem. Na pewno na wyniku spotkania zaważyło niepowodzenie w biegu młodzieżowym. No i taśma Bartka, ale cóż, taki jest żużel. No, czasami nam sprzyjało szczęście wielokrotnie, tym razem jakby na razie nas opuściło.
2: Mówił po ostatniej porażce z Bayer System GKM Grudziądz menadżer Jacek Ziółkowski. Nie byłoby jednak uczciwe zrzucanie wszystkich problemów wyłącznie na absencję Szweda. Na wyniki wpływa również forma młodzieżowców. Przez lata formacja juniorska była jednym z największych atutów motoru. To właśnie przewaga budowana przez młodych zawodników często pozwalała lublinianom kontrolować przebieg spotkań już od pierwszych wyścigów. W obecnym sezonie Bartosz Bańpor osiąga średnią 1,679 punkta na bieg, a Mateusz Cierniak 1,548. Są to wyniki solidne, ale nie dają już tak wyraźnej przewagi nad rywalami jak w poprzednich latach. W meczach z czołowymi drużynami ligi każdy punkt zdobyty lub stracony przez juniorów ma ogromne znaczenie. Pytania pojawiają się również wokół Martina Waculika. Słowak był jednym z najgłośniejszych transferów przed sezonem i miał pomóc zapełnić lukę po zawodnikach, którzy opuścili klub po sezonie 2025. Jego średnia 1,941 punkta na bieg nie jest słaba, ale jednak od zawodnika tej klasy oczekiwano dużo więcej. Waculik miewa bardzo dobre występy, ale wciąż nie stał się zawodnikiem, który regularnie bierze na siebie ciężar prowadzenia drużyny w najtrudniejszych momentach. W efekcie część odpowiedzialności ponownie spada przede wszystkim na Bartosza Zmarzlika.
4: Mamy problem z tym, że nie ma Frediego i próbujemy go z Bartkiem zastąpić. Dzisiaj, jak widać, przeciwnik się postawił bardzo mocno. Mieliśmy gdzieś tam lekkie kłopoty. Co mogę powiedzieć? 2 punkty to nie jest nie wiadomo jaka strata. Będziemy się starać to nadrobić u siebie na domowym torze i trzymamy za to kciuki, że będzie w końcu dobrze.
2: Mówił po meczu w Gorzowie Bartosz Jaworski. Nie można też zapominać, że obecny Motor jest inną drużyną niż ta, która dominowała ligę w poprzednich sezonach. Klub opuścił Dominik Kubera, Jack Holder oraz Wiktor Przyjemski. Każdy z nich odgrywał istotną rolę w budowaniu siły zespołu. Ich następcy posiadają ogromny potencjał, jednak stworzenie odpowiedniej chemii i automatyzmu wymaga czasu. Szczególnie odejście Przyjemskiego sprawiło, że przewaga Motorów w formacji młodzieżowej przestała być tak wyraźna jak jeszcze rok temu. Paradoksalnie obecne problemy mogą wynikać również z tego, że przez lata wszystko funkcjonowało niemal perfekcyjnie. Gdy jeden zawodnik miał słabszy dzień, natychmiast zastępował go ktoś inny. Kiedy zawodził junior, punkty zdobywali liderzy. Teraz kilka problemów pojawiło się jednocześnie. Kontuzja Lindgrena, nierówna dyspozycja juniorów, proces wdrażania nowych zawodników i brak pełnej stabilizacji sprawiły, że margines błędu znacząco się zmniejszył. Mimo ostatnich niepowodzeń byłoby jednak błędem skreślanie Motoru z grona głównych kandydatów do medalu. Drużyna nadal dysponuje jednym z najmocniejszych składów w PGE Ekstralidze, a Bartosz Zmarzlik pozostaje zawodnikiem zdolnym odmienić losy każdego spotkania. Ostatnie tygodnie pokazały jednak coś, czego w Lublinie nie oglądano od dawna. Motor nie jest już zespołem nieomylnym. Najbliższe mecze pokażą, czy seria trzech porażek okaże się jedynie chwilowym zachwianiem formy, czy też początkiem większych problemów. Jedno jest pewne, po raz pierwszy od kilku lat w Lublinie pojawiły się realne powody do niepokoju.
1: No i na tym kończymy dzisiejszy odcinek programu Hot Lab. W przygotowaniu audycji pomógł Grzegorz Hunkel. My słyszymy się za tydzień o tej samej porze, oczywiście środa, godzina 19. Dzisiaj natomiast żegna się już z Wami Filip Lech. Do usłyszenia.
0: Hot Lab.

0: Dobry wieczór. Na zegarach mamy już godzinę 20 i jest środa, także pora na darmowy bilet na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem Jakub Gryz
1: i Agnieszka Piechota. Środa, wiadomo jaki dzień. Oczywiście jest to dzień na dobrą audycję z najlepszą muzyką z przeszłości. No bo w końcu taki zamysł jest naszej audycji. Dziś zmierzymy się z rokiem 2002, drugą połową konkretniej. No i szykuje się nam audycja na pewno ciekawa, jak każda w sumie.
0: Ciekawa, to jest w ogóle rok też mojego urodzenia, także te piosenki mają tyle samo lat, co ja.
1: Wszystkiego najlepszego.
0: Dziękuję. Wcześniej było twoje, teraz są moje urodziny. No i dobra, zaczęliśmy sobie od Queens of the Stone Age. You think I am worth a dollar, but I feel like a millionaire.
1: Barokowy tytuł bardzo.
0: Oj, długi.
1: To z płyty Songs for the Deaf. Przypuszczam, że większość naszych słuchaczy, jeżeli nie wszyscy, ten krążek znają, jeżeli nawet nie na pamięć. I nie powinno to dziwić, to chyba najbardziej przebojowa płyta Queens of the Stone Age, biorąc pod uwagę, że zespół, mam przynajmniej takie wrażenie, że w ramach tego projektu znalazł taki złoty środek między przebojowością a muzycznym ciężarem.
0: No właśnie, bo to jest w ogóle jeden z takich najbardziej agresywnych otwarć openerów w historii rocka alternatywnego ogólnie. Ta płyta jest cudowna, fenomenalna wręcz bym powiedziała i bardzo stylizowana na taki przejazd samochodem przez pustynię,
1: tak,
0: z takimi radiowymi przerywnikami.
1: To jest w sumie po części element, nie jest to album koncepcyjny, ale jest to taki typowy element dla tego konstruktu, powiedzmy, artystycznego. Tak jak wspominałaś, no jest to krążek, w ramach którego ruszamy w podróż po Kalifornii, po pustyniach w sumie, można powiedzieć, tamtych okolic. No i właśnie grywa takie radio, które jest oczywiście przedstawione w sposób prześmiewczy, bo jak
0: no
1: mogliśmy
0: tak
1: usłyszeć w intrze tego numeru,
0: na początku,
1: Clone Radio, czyli gramy właściwie to samo cały czas. I w sumie taki był zamysł tego albumu w tamtym czasie, jak powiedział Nick Olivieri, czyli basista, który też swoją drogą w tym utworze występuje jako wokalista, warto zaznaczyć.
0: Bo w nagraniu brał udział Dave Grohl na perkusji.
1: Tak, właściwie o składzie można powiedzieć sporo rzeczy, ale trochę później. Cały zamysł tak był taki, że Queens of the Stone Age wcześniej nie było w ogóle grane w jakichkolwiek radiostacjach, co jest dosyć śmieszne z perspektywy czasu, biorąc pod uwagę, że obecnie w jakiejkolwiek radiostacji rockowej, nawet w naszej, no to kawałki z tego albumu są grzane właściwie codziennie.
0: No bo to jest klasyka. No teraz Songs for the Deaf uchodzi tak naprawdę za arcydzieło stoner rocka.
1: Zdecydowanie. Arcydzieło. Wiele osób uznaje ten album za ich najlepszy w dyskografii. Ja się z tym nie zgodzę za bardzo.
0: Aha, okay.
1: Mój ulubiony album Queensów, no to będzie rok 2013, ale do tego jeszcze...
0: Oj, to jeszcze trochę mamy.
1: I jeszcze trochę czasu do tego mamy. No klasyk absolutny. Co tu więcej można dodać? Chyba nic.
0: Nic, także przechodzimy dalej. Przeczytaj tytuł.
1: Steal This Album. Oczywiście zespół System of a Down.
0: Piosenki.
1: A tytuł... Nie, ja nie będę próbował oczywiście. No brzmi to trochę jak dźwięk wydawany przez osiołka jakiegoś.
0: System of a Down.
1: Agnieszka, nie.
0: Koniec. Usłyszycie za chwilę, tak? No właśnie. Tekst jest generalnie bardzo surrealistyczny i taki chaotyczny, a album przeszedł chyba do legendy też przez tą okładkę właśnie.
1: Okładkę i generalnie historia tego albumu generalnie jest niezwykle ciekawa, bo większość kawałków to MP3, które latały już w internecie jako bootleg, który też nazywał się łącznie jako Toxicity 2. No i cały zamysł był taki, żeby wydać ten album już pełnoprawnie w ramach właśnie Steal This Album. No i też pojawiło się tam sporo afer związanych z tym, że ktoś chciałby po prostu ukraść ten album.
0: No tak, to w ogóle były poprzyczepiane te takie, nie wiem jak to się nazywa, te takie magnesiki, co tak pikają później w tych bramkach, jak ktoś próbuje coś ukraść. Także tam były akcje chore w sklepach i ludzie w ogóle nie chcieli tego zamawiać do swoich sklepów, bo inni to kradli, jak widzieli napis "Ukradnij ten album". Także z tym było bardzo dużo kontrowersji, ale album jest wspaniały, także posłuchajmy już teraz System of a Down, a jaki jest tytuł, to usłyszycie w refrenie.

0: nami, można powiedzieć, marsz ognistych mrówek. Mastodon, March of the Fire Ants na antenie akademickiego Radia Centrum w audycji z roku na rok. Zrobiło się trochę sladżowo, trochę progresywnie.
1: No, generalnie album Remission łączy sludge metal z progresją właśnie, tak jak wspominałeś, ale moim zdaniem w taki idealny sposób. I jest to też jeden z najważniejszych utworów Mastodona z tych wcześniejszych.
0: To jest mowa oczywiście o debiucie tej formacji z Atlanty w stanie Georgia. I szczerze powiedziawszy, ten sludge jest częścią w sumie tego stanu, gdzie ten gatunek muzyczny kiełkował, można powiedzieć. Co warto zaznaczyć, to jest debiut i jedna z niewielu płyt dyskografii Mastodona, która nie jest albumem koncepcyjnym, chociaż pojawiły się hasła w wywiadzie, że takim kluczowym elementem albumu, który pojawia się wszędzie, praktycznie w każdym numerze, to jest żywioł ognia. I tyle właściwie.
1: Okej. Ja to, co zaobserwowałam w tym albumie, to to, że te riffy są takie pełzające.
0: Pełzające, to jest chyba...
1: Tak bym to określiła, bo one są takie, jakby ci się jakaś jaszczurka tam albo wąż tak wił. One są ciężkie, jak taki pyton wielki, jakby ci tam, wiesz, powoli, ale no, działa to, bardzo dobrze działa. I zespół ten też słynie z bardzo technicznej gry perkusyjnej, co słyszeliście.
0: Tak,
1: tam jest wszystko do perfekcji po prostu doprowadzone.
0: Perka jest perfekto. Zdecydowanie. No, album zdecydowanie tłusty, o tak bym powiedział. I w sumie możemy przejść do następnego projektu.
1: Też będzie tłusto.
0: Też będzie tłusto, do którego wracamy, no, można powiedzieć, po latach. No, w kontekście naszej audycji, bo 96 rok to właśnie wtedy zadebiutowała supergrupa Down. Omawialiśmy płytę Nola, no to tym razem sprawdzamy sobie krążek, który zwie się Down 2, A Bustle in Your Hedgerow.
1: Kawałek Ghost Along the Mississippi. No, powiem, że tutaj Phil Anselmo śpiewał już po tych wszystkich sukcesach z Panterą. Co też słychać, że on śpiewa w trochę inny sposób, ale generalnie album nadal ma ten klimat zespołu Down, a nie Pantery. Nagrywali w ogóle go w takiej starej stodole, dlatego tam jest takie ograniczone brzmienie.
0: W południowej Luizjanie podobno tam siedzieli całym zespołem właściwie przez praktycznie miesiąc i nie opuszczali tej stodoły w ogóle. No, niesamowita sprawa. Takie w sumie dżemowanie razem w grupie.
1: To prawda, ale z tego zazwyczaj chyba wychodzą najlepsze rzeczy.
0: Tak, to prawda, zdecydowanie.
1: Ten kawałek w ogóle, przepraszam, że ci się wtrącam w zdanie, ale chcę powiedzieć, że on ma tak po prostu bluesowy klimat, taki południowoamerykański. To
0: no,
1: słuchać
0: w końcu Luizjana,
1: no tak, no ale to właśnie o to mi chodzi, że to tam czuć.
0: Czuć bardzo zdecydowanie. I w sumie możemy to poczuć już za chwilę. Zespół Down na antenie Akademickiego Radia Centrum w audycji z roku na rok.

0: Chad Kroeger i Josie Scott w kawałku Hero. Lubisz tą piosenkę, Kuba?
1: Powiem tak, może inaczej. Lubię film Spider-Man.
0: Okej. Okay. Ja uwielbiam i ten film, i kawałek, który właśnie do niego powstał. Jest dla mnie jakiś taki, nie wiem, ja go słyszę i automatycznie jest mi lepiej. Jakoś się chyba cofam do dzieciństwa, jak to słyszę.
1: Czujesz się jako bohaterka, heroina, jak
0: no.
1: się mawia.
0: Jezus Maria. On zawsze musi.
1: Muszę oczywiście, ale muszę przyznać, zarówno ten kawałek, jak i również film, no to jest kwintesencja wczesnych lat zerowych. Jakoś, gdy słucha się tego numeru, no to przenosi się do tych czasów, no, zdecydowanie lepszych, a przynajmniej dla większości naszych słuchaczy.
0: No właśnie, ten kawałek w ogóle zdominował i MTV, i radio, bo ten teledysk też jest wspaniały. Oni tam są chyba na jakimś dachu, tam są też te urywki ze Spidermana, z filmu.
1: W końcu Spiderman, to muszę być tam.
0: Tak, w ogóle, to jest wspaniałe, wspaniałe. Także jeżeli jeszcze nie widzieliście, to jest kwintesencja, tak jak Kuba mówił, lat 2000. Także to było całkiem przyjemne, no ale my przechodzimy dalej, bo mamy dla was jeszcze sporo kawałków dzisiaj przygotowanych. Co kolejne? Your Soul Last Summer.
1: Dokładnie, od zespołu Taking Back Sunday. Ty, Agnieszka, nie jesteś wielką fanką muzyki pop-punkowej, ale mi się wydaje, że akurat w tym wypadku mówimy o numerze, który, wydaje mi się, większość osób lubi.
0: No bo to jest taki bardziej post-hardcore z emo.
1: Z emo, właśnie plus ten pop-punk. I to jest naprawdę...
0: A ja byłam takim trochę emosem w gimnazjum.
1: Wracając, szczerze powiedziawszy, no to jest album, który... No doskonale łączy właśnie te wszystkie gatunki, o których wspominaliśmy przed chwilą. No i znowu tu wraca klimat typowy właśnie dla emo początku lat zerowych, czyli nostalgia.
0: Mm-hmm. W ogóle ten tytuł Your Soul Last Summer stał się takim ikonicznym cytatem sceny emo. Także to się pojawia w wielu piosenkach. Jest to bardzo kultowy kawałek. Wydaje mi się, że nie ma co więcej przedłużać, tylko musimy tego już po prostu posłuchać.
1: Taking Back Sunday już teraz.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Nie zatrzymujemy się, o czym przypomniał nam zespół Red Hot Chili Peppers Can't Stop na antenie Akademickiego Radia Centrum w audycji z roku na rok.
2: Jeden z najbardziej rozpoznawalnych chyba riffów basowych od Red Hot Chili Peppers.
1: Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy to prawda, bo Red Hot Chili Peppers za bardzo nie słucham. Aczkolwiek to jest...
2: No ale ten kawałek znasz.
1: Ten kawałek znam, no oczywiście, właśnie. Bo on jest grzany praktycznie w każdej radiostacji.
2: No właśnie.
1: No jest niesamowicie hitowy. O, jest płyty By The Way, swoją drogą.
2: Tak, By The Way miało bardziej melodyjne brzmienie niż ich wcześniejsze albumy i właśnie dlatego leciało tak często w radiostacjach, bo więcej osób było w stanie przyjąć po prostu muzykę rockową. Utwór jest już chyba takim koncertowym klasykiem, jeżeli chodzi o ich inne wydania, a teledysk też jest bardzo ciekawy do tego i był bardzo mocno inspirowany sztuką współczesną, także to jest bardzo fajne. Kolejny teledysk do polecenia, ja będę polecać teledyski.
1: Dziś trochę filmowo się zrobiło, jeszcze o Spider-Manie rozmawialiśmy, no niezwykle ciekawie się zrobiło. Ja tylko dodam tyle, że w moim przekonaniu to taka ostatnia, naprawdę bardzo dobra płyta Red Hot Chili Peppers i po prostu może przejdźmy...
2: Też bym tak powiedziała.
1: Tak, wydaje mi się, że większość osób przyzna mi rację, jak zawsze.
2: Dobra, my teraz wracamy do lat 90. Trochę, bo pojawia się tu Pearl Jam.
1: Właśnie, to jest zespół, w którym się specjalizujesz, więc możesz coś powiedzieć o płycie Riot Act oraz o płycie I Am Mine.
2: Kawałek I Am Mine, tak. Eddie Vedder pisał generalnie o wolności i o takiej śmiertelności, którą poznajemy w życiu i coraz bardziej tak naprawdę, jak usłyszycie za chwilę, Pearl Jam już odchodził od tego brzmienia takiego garażowego, grunge'owego.
1: Jak słuchałem tego albumu, to miałem wrażenie, że czerpali garściami wręcz z muzyki folkowej.
2: Tak, bardzo, bardzo mocno i on jest taki, ten album też jest bardziej refleksyjny, oni się trochę tak wszyscy ze sobą bardziej złączyli w tamtym momencie.
1: Ogarnęli się.
2: Czy ogarnęli, to nie wiem, czy bym powiedziała, ale jest to jeden z najbardziej osobistych, nawet niż albumów, tylko ten kawałek akurat singli tego zespołu. Tam jest naprawdę bardzo, bardzo osobisty tekst, który jest warty przesłuchania. Także, moi drodzy, o Pearl Jam już bardzo dużo mówiliśmy, każdy chyba z was już zna ten zespół, także I Am Mine od Pearl Jamu już teraz w waszych głośnikach.

0: fajny zespół, który wydaje mi się, że kojarzy spore grono naszych słuchaczy. Formacja Archive pojawia się po raz pierwszy w ramach audycji z roku na rok. Kawałek Numb z trzeciej płyty pod tytułem You All Look The Same To Me.
1: Tu jest tak powolne budowanie napięcia przez większość tego kawałka. Ja jak pierwszy raz pamiętam, słuchałam tej piosenki, to sobie myślałam, kiedy to się rozkręci. Tak mija kolejne 30 sekund, to myślę, kiedy walnie? W końcu walnęło.
0: Archive w ramach tego krążka. Przyznam, ten kawałek akurat ja wybrałem, chociaż preferowałbym numer otwierający album, czyli Again, aczkolwiek, jako że trwa 16 minut, no to konwenans radiowy naszej audycji raczej no na to tak. Nie pozwala, ale to jest numer monumentalny. Nam w sumie też jest monumentalne, chociaż warto też zaznaczyć, że Archive zaczynali jako zespół trip-hopowy, no i w sumie ta płyta jest taką pierwszą, kiedy wprowadzili już sporo naprawdę gitar, i to takich progresywnych, muszę przyznać.
1: Ich porównywano bardzo często do Radiohead albo do zespołu Pink Floyd i tu jest taka bardzo hipnotyzująca atmosfera i ten długi finał na końcu, tak jak był długi wstęp, to jest potem długi finał, tworzy taki właśnie filmowy klimat, a tekst, ja lubię opowiadać o tekstach, bo ja często sobie czytam, jest to takim emocjonalnym odcięciu po prostu od wszystkiego.
0: Tytuł zobowiązuje w końcu.
1: No tak, no to się wszystko pięknie składa w jedność i w ogóle nam zyskało ogromną popularność po prostu we Francji i w Polsce, co jest ciekawe.
0: No to jest zespół, który można powiedzieć, że zadomowił się w naszym kraju, ale na tym możemy zakończyć. O Archive jeszcze pewnie pogadamy sobie.
1: No właśnie.
0: Ale my przejdźmy dalej. No bo początek lat zerowych to też powrót rocka garażowego, a tym i o ile taki zespół The Strokes czerpał dużo garściami z na przykład z The Velvet Underground, no to zespół Interpol czerpał garściami już z zespołu Joy Division. Za chwilę sobie sprawdzimy numer Stella Was a Diver and She Was Always Down z ich debiutu Turn on the Bright Lights.
1: Jeden z najbardziej mrocznych utworów Interpolu, tak mi się wydaje. On jest taki ponury.
0: Jest ponury, bardzo depresyjny, muszę przyznać. Krążek, który przeszedł do legendy i w sumie można powiedzieć, że ustanowił to, jak brzmi tak zwany post-punk revival, o którym już kiedyś sobie wspominaliśmy.
1: I indie rock chyba
0: i
1: też.
0: Indie rock, zdecydowanie. Chociaż tak jak mówiłem, oni najbardziej czerpali z Joy Division. Ba, jest w internetach albo w ogóle ktokolwiek słuchał Interpolu, to czasami mówił albo pejoratywnie, albo pozytywnie, że zerżnęli z nimi.
1: No bo generalnie tutaj bardziej bas prowadzi tą piosenkę niż gitara.
0: Tak, to jest
1: i to jest bardzo charakterystyczne.
0: Typowy element dla tego gatunku. Może po prostu sobie go przesłuchajmy.

0: Stella was a diver and she was always down od Interpolu. No i my przechodzimy już teraz do zakończenia naszej audycji z roku na rok, bo 21 zbliża się coraz bardziej. Krzysztof siedzi już tutaj w studiu, także moi drodzy, dziękujemy wam bardzo za tą spędzoną razem z nami godzinę. Jeszcze mamy dla was jeden kawałek na zakończenie.
1: Zakończymy z przytupem, chociaż to nie będzie absolutnie metalowe łynie. Wręcz przeciwnie, Johnny Cash pojawi się w naszej audycji z coverem kawałka Hurt w oryginale Nine Inch Nails i Trenta Reznora. Muzycznie w sumie jest identycznie, jeżeli chodzi o kwestię emocjonalną, czyli jest to numer bardzo ciężki, ale o ile w oryginale mówimy o ciężkości wynikającej z depresji, no to w tym wypadku mówimy po prostu o muzyce melancholijnej.
0: Tak, to jest piękna piosenka, którą obstawiam, że większość z was kojarzy, tak, że będziecie
1: no
0: mogli sobie...
1: teledysk jeszcze oczywiście.
0: No tak, to tak. A w ogóle Trent Reznor powiedział kiedyś, że ten utwór już przestał być jego po tym coverze, także to chyba idealnie podsumowuje to, jak dobrym coverem jest właśnie ten kawałek. My wam bardzo dziękujemy. Przed mikrofonem był Jakub Gryz
1: i Agnieszka Piechota.
0: Do usłyszenia za tydzień w 2003 roku. I hurt myself.

Witam Was w ten piękny, środowy wieczór. Mógłby być piękniejszy, gdyby trochę popadało, bo jednak jest dosyć sucho. No ale nie będę narzekał na to, że jest ciepło i nie moknę. Znaczy, nie mógłbym teraz tak czy inaczej, bo jestem w radiu, ale rozumiecie, o co chodzi. Krzysiek Walter-Kronek przy mikrofonie. Bardzo mi miło, że się ze mną zgromadziliście razem przed odbiornikami. Grzybobranie, czyli audycja z muzyką przedziwną, przeróżną, ale ogólnie taką, która raczej nie jest standardem, jeżeli chodzi o po pierwsze w ogóle radio, a po drugie nawet nasze radio. No i dzisiaj posłuchamy sobie sporo rzeczy, które są związane z post-metalem, ale również będzie sporo nowości. I będziemy trochę mieszać w gatunkach, ale pozostaniemy raczej w rzeczach właśnie związanych z post-metalowością w jakiś sposób. Powinno być dość spójnie, a przynajmniej mam taką nadzieję. No to w takim razie oficjalnie rozpoczynam 35. wydanie 4. sezonu Grzybobrania. Można się wygodnie rozsiąść i na sam początek zagrało Helm's Alley, a na drugi ogień pójdzie Blinded z utworem, który jest jednym z tych delikatniejszych, Wastelands, z płyty Ascension z 2016 roku.

Nadal pamiętam bardzo wyraźnie, z jaką pieczołowitością słuchałem tej płyty właśnie 10 lat temu dokładnie, która ukazała się w 2016 roku, Ascension Blinded. Blinded już w tamtym momencie, ja tego jeszcze jako nastolatek nie wiedziałem, ale powoli chyliło się ku końcowi swojej kariery, która została przerwana w 2019 roku. Gdy jeszcze w 2010 roku wydawali album Affliction, mówiono o nich wtedy, że są najlepszym zespołem metalowym z Polski. No i trudno było się z tym nie zgodzić, patrząc na to, jakie płyty wydawali, jak były one różne i jak wspaniale brzmiały. Później już była Niewiosna, która bardzo mocno z Nihilem na wokalu komentowała uzależnienie założyciela zespołu, Mateusza Śmierzchalskiego, od kokainy między innymi i od narkotyków, i też również to, z jaką zmagał się chorobą, o czym jeszcze wtedy nie wiedział, z chorobą afektywną dwubiegunową. W 2019 roku ze względu na chorobę Mateusza zespół się rozpadł, co było wielkim ciosem dla naprawdę wielu ludzi, którzy kochali muzykę Blinded. I po pandemii zespół niejako zmartwychwstał, ale jako druga wersja, 23. wersja chciałoby się rzec, bo Blinded odrodził się jako Blinded 23. I byłem bardzo ciekawy tego, co się stanie z tym Blinded po tym, jak się odrodziło, bo powiem szczerze, że również się mocno bałem tego, jak ono będzie dalej wyglądało. I zarówno słyszałem epkę pierwszą, którą wydali ze strasznymi twarzami na okładce, która była bardzo dobra, ale do ostatniego wydawnictwa, czyli do Deuterium, podchodziłem bardzo ostrożnie. I dopiero ostatnio miałem okazję faktycznie przysłuchać się temu, co zrobili, i muszę przyznać, że jest to naprawdę wspaniałe. Jest to kontynuacja Blinded z jednej strony. Słychać tam elementy specyficzne dla tego zespołu, tą postrokowość, sludge'owość, ale z drugiej strony jest tam dużo prog metalu. I bardzo dobrze, bo odrodziło się to w coś zupełnie nowego. I życzę panom, żeby jak najlepiej sobie radzili przy przygodach związanych z Blinded. I życzę wam tego, żebyście mieli okazję w niedługim czasie usłyszeć cały ten album, bo myślę, że bardzo dobrze ukazuje to, jak trudną drogę przeszedł założyciel tego zespołu.

Deuterium od Blinded 23. To piosenka tytułowa albumu, który również nazywa się właśnie Deuterium, wydany 22 maja tego roku. I co ciekawe, skład już na stałe zasilił Blinded 23 pan ze Szwecji, Roger Uyerson. On grał kiedyś w Katatonii, między innymi grał w Tiamacie, więc też jest to osoba bardzo, bardzo dużego formatu, jeżeli chodzi o muzykę, a jeżeli chodzi o nagrania, no to między innymi nagrania tegoż albumu zrealizowała osoba, która zajmowała się między innymi nagraniami zespołów takich jak Opef, Carcass, Katatonia, Leprous i oczywiście mowa o Davidzie Castillo, który w tym środowisko muzyki metalowej, progresywnej, dumowej jest no, producentem bardzo, bardzo znanym. Płyta w ogóle bardzo długo była w produkcji, bo została nagrana jeszcze w 2023 roku i prawie 3 lata siedziała w zamrażarce, powiedzmy. Mieli chłopaki problem z wydawnictwem, natomiast koniec końców, na całe szczęście, udało im się ten materiał wydać. Pozostaniemy w temacie zespołów polskich, aczkolwiek nie będą to zespoły grające, nie chcę powiedzieć z taką mocą, bo moc można interpretować bardzo różnie, ale powiem grających z takim darciem się. O, może to jest lepsze określenie. Beyond the Even Horizon to jest zespół, który naprawdę mnie bardzo zaskoczył. Zespół, który jest zespołem polskim, również oczywiście postrockowym bardziej chyba niż postmetalowym, chociaż elementy metalowe też się u nich pojawiają. Mają na swoim koncie naprawdę kilka bardzo dobrych płyt. No i powiem wam szczerze, że tak jak miałem z Blindedem kiedyś, że wzbudza we mnie nostalgię, to nie wiedziałem, że Beyond the Event Horizon również tę nostalgię we mnie wzbudza. Bo dopiero kiedy przyjrzałem się płycie, którą dostałem od nich i dodatkowo jeszcze, kiedy przyjrzałem się ich poprzednim dokonaniom, przypomniałem sobie, że Beyond the Event Horizon w moich czasach liceum dosyć często gościło na mojej postrockowej, postmetalowej playliście. Więc powrót do tego zespołu był dla mnie powrotem bardzo, bardzo przyjemnym. Tym bardziej, że wcześniej grali jako zespół instrumentalny. W tym momencie dodali do tego wokale i wokalizy, bo też to nie zawsze jest sam wokal, który gdzieś tam sobie płynie, tak jak na przykład w przypadku Blinded, tylko często pojawiają się tam wokalizy, gdzie ten wokal jest zastosowany jako kolejny instrument. I Contact to jest bardzo dobra płyta, która no myślę już po samej nazwie sugeruje sporo, bo sugeruje powiedzmy kontakt z cywilizacją pozaziemską. Zresztą sama okładka bardzo dobra, minimalistyczna, ale ja takie uwielbiam, wyraża bardzo dużo, bo mamy tam UFO, które takim promieniem porywa ludzi do siebie, do góry. I mam dla was dzisiaj dwie piosenki, a właściwie jedną, która na płycie jest rozdzielona na dwie, Beyond Part 1 i Beyond Part 2. A po tych piosenkach przysłuchujcie się bardzo uważnie, powiem wam coś, co jeżeli wam się spodobają, powinno was bardzo ucieszyć.

Beyond the Event Horizon z Poznania. Beyond Part 2. I Part 1 najpierw oczywiście, tu w zestawie tym razem. I jest to zespół, który przyjedzie do Lublina bardzo za niedługo. To była bardzo dziwna struktura gramatyczna, ale nie zniechęcajcie się, bo informacja jest ważna. Przyjeżdżają do Lublina w piątek, najbliższy piątek, dzień przed Nocą Kultury, dzień, który będzie wolny prawdopodobnie dla większości z was, no bo czwarty to jest święto, więc pewnie część z was weźmie sobie wolne. Zachęcam do wybrania się na koncert Beyond the Event Horizon, który odbędzie się w Akademii Sztuki Nowoczesnej, start o godzinie 19:30. Więc jeśli chcielibyście doświadczyć spaghettyfikacji na horyzoncie zdarzeń, słuchajcie, naprawdę nie będzie lepszej okazji. Polecam się wybrać. Akademia Sztuki Nowoczesnej to jest nad Astorią, naprzeciwko wejścia do Parku Saskiego. Także powtórzę, Beyond the Event Horizon przy akompaniamencie zespołu Itinirt z Warszawy wystąpią już w najbliższy piątek o godzinie 19:30 w Akademii Sztuki Nowoczesnej, to jest nad Astorią. Bardzo kosmiczne brzmienie tego wszystkiego, a dodatkowo wiem, że Beyond the Event Horizon wystąpi prawdopodobnie po ciemku i będzie miał dużo kosmicznych wizualizacji, więc będzie to na pewno bardzo, bardzo dobry koncert z takim enturażem, który nazwalibyśmy wyprawą w nieznane, tam gdzie nikt się jeszcze nie zapuścił. Trzymam kciuki, że uda wam się dotrzeć. I przechodzimy do kolejnych premier. Dzisiaj będzie ich w sumie sporo. Kolejna premiera to zespół Monolord. 13 lat na scenie, 13 lat grania. Zespół piękny, zespół, któremu wielu osobom, które słuchają Stoneru i Doomu, przedstawiać nie trzeba. Ale co on robi w postowej audycji? Moja odpowiedź brzmi, sam nie wiem, ale w jakiś sposób ta nowa płyta ich mi tu pasowała, konkretnie jeden utwór. Nowa płyta nazywa się Never Ending, a utwór nazywa się Invisible. I Monolord dla Państwa na antenie przez następne 4 minuty.

Monolord Invisible. Zawsze bardzo mnie urzekały te takie ciepłe wokale w Monolordzie i to, że w ogóle brzmienie tego zespołu jest takie bardzo, bardzo ciepłe. Nie wiem, w jaki sposób oni to robią. Być może jest to kwestia oczywiście sprzętu, odpowiedniego nastrojenia i tak dalej, ale dopełnione jest to wszystko też tym takim charakterystycznym, ciepłym wokalem, gdzie mimo tego, że to się rozchodzi trochę jak w kościele, to jednocześnie jest takie bardzo otulające. I zespół, który też jest rozchodzący się jak w kościele i otulający, to zespół Rezn. Zespół, który zawsze daje mi bardzo duże poczucie, że są ludzie, którzy muzykę czują inaczej, którzy muzykę czują w sposób, który jest nie do podrobienia i którzy próbują nawet w takim gatunku jak stoner czy jak doom odnaleźć swoje własne brzmienia. I co więcej, udaje im się to. Jestem fanem wszystkich absolutnie ich nagrań do tej pory, widziałem ich również na żywo. Muszę przyznać, że pierwszy raz wtedy w życiu widziałem, żeby ktoś grał na kontrolerze do Xboxa jak na instrumencie, a faktycznie w Rezn tak się zdarza i także jest. No i Rezn wydaje 24 lipca swój kolejny album, który będzie nazywał się Cycles in the Infinite Dream, czyli pozostajemy oczywiście w temacie senności, temacie, który myślę Rezn eksploruje już od wielu lat, nawet jeżeli nie tekstowo, to muzyka bardzo przypomina właśnie taki sen, taką bardzo dużą marę senną, czasem przyjemny, czasem wręcz przeciwnie. I mam wrażenie, że ten album może być najmocniejszym, który zrobili. Najmocniejszym, ale też w tym sensie, że najbardziej energetycznym, bo oni zawsze mieli dużo dołów, ale wydaje mi się, że nigdy nie mieli, przynajmniej po tych dwóch singlach, które wydali, aż tak dużej energii i być może są trochę szybciej niż wcześniej. Cloudfall od zespołu Rezn z albumu, który zbliża się wielkimi krokami w lipcu.

Heretoir i Burial. To jest zespół, który bardzo mocno katowałem w liceum, szczególnie ich płytę z 2011 roku, która nazywała się również Heretoir. Jakoś tak licealnie bardzo się zrobiło i to się w sumie nie zmieni również z następnym zespołem, ponieważ następny na liście jest Junius. No tak się składa, że post-metal był gatunkiem, który szczególnie mocno eksplorowałem w swoim wieku nastoletnim, tej nastoletniej już właściwie wychodzenia powoli w dorosłość, bo 16, 17, 18 lat. No i Junius też idzie, nadchodzi z nowym albumem, co bardzo cieszy. Najnowszy singiel The Oracle, wydany 19 maja 2026 roku, czyli bardzo świeżo, bardzo niedawno, prezentuje nam Junius w takiej postawie, jaką zawsze go lubiłem. Czyli zespół, w którym wokalista śpiewa wtedy, kiedy jest cicho, a później jest głośno. Nie wiem, jak to lepiej określić. Ja wiem, że to określenie jest bardzo spłycające, ale Junius ma w sobie coś bardzo specyficznego również w brzmieniu wokalisty, który właśnie dudni w bardzo specyficzny sposób, mimo tego, że bardzo głębokiego głosu nie ma. No to The Oracle od Junius, zespół, który jak jest cicho, to gra cicho, a jak jest głośno, to gra głośno. Więcej nie potrzebujecie.

Junius The Oracle. Zespół przygotowuje się do wydania albumu, który będzie nazywał się Sotera. No i myślę, że będzie to naprawdę solidny kawał muzyki. Plus do tego owinięty jeszcze w metafizykę, bo Junius ma to do siebie, że oni bardzo lubią tematy metafizyczne i bardzo często je na swoich albumach poruszają. Te wcześniejsze również były tego pełne. A patrząc na to, że chociaż mieliśmy The Oracle, czyli Wyrocznia, tak się nazywał ostatni kawałek, który słyszeliście, do tego jeszcze grafika, która będzie widniała na albumie Sotera, bardzo mocno sugeruje inspirację Grecją, być może tą właśnie taką stroną bogów greckich. Oczywiście oni pewnie będą jakąś metaforą, ale jestem ciekaw, co to za treść tam będzie się kryła. To było, drodzy Państwo, Grzybobranie. Dziękuję Wam bardzo za to, że razem ze mną byliście i przebrnęliście przez to, co Wam dzisiaj prezentowałem. Jest mi bardzo miło, jak zawsze, że razem ze mną jesteście i że słuchacie. Jeżeli chcecie zobaczyć, co dzisiaj było grane, to odsyłam do Facebooka Grzybobrania, Grzybospacja Branie, gdzie pojawi się oczywiście playlista po dzisiejszej audycji. Dla tych, którzy zapytają, czy znowu z opóźnieniem, odpowiem: być może, jeszcze nie wiem, to zależy od mojego mózgu, ale mam nadzieję, że z mniejszym niż większym. Przed następną audycją oczywiście pojawi się zapowiedź, no i co? I dziękuję. To wcale nie jest cisza, co jest teraz w tle. To, co jest teraz w tle, to jest również temat, no w sumie, duchowy. W sumie bardzo duchowy. Dune na sam koniec i pieśń o nazwie Asphodel, czyli no jedna z krain, które goszczą w sobie umarłych. Mam nadzieję, że nie umarliście z nudy w czasie dzisiejszej audycji. To było Grzybobranie. Przed mikrofonem Krzysiek Walter Kronek. Dziękuję Wam ślicznie i dobrej nocy.

5 minut po godzinie 22. Trzeci dzień czerwca, jednego z najpiękniejszych miesięcy w roku. To bardzo subiektywne odczucie, ale tutaj w tej przestrzeni radiowej na subiektywne odczucia zdecydowanie jest przestrzeń. Dobry wieczór, to Wieczorynka w Akademickim Radiu Centrum, a przy mikrofonie jak co tydzień Dorota Dudek. Zapraszam serdecznie do wysłuchania kolejnej subiektywnej selekcji, subiektywnego podejścia do tego, co dobrze brzmi po zmroku, choć to podejście bardzo często inspirowane jest waszymi oczekiwaniami, waszymi pragnieniami, waszymi potrzebami muzycznymi i nie inaczej będzie dzisiaj. Spełnię pewną obietnicę daną już jakiś czas temu w radiu i tym samym po raz kolejny udamy się w kosmos. Ale zanim udamy się w kosmos, to jeszcze odrobina wspomnień z minionego tygodnia.

O jakich czasach myślicie, kiedy słyszycie takie dźwięki? O jakim roku, jaki rok w historii naszego świata przychodzi wam do głowy jako pierwszy? Ja od razu pomyślałam o roku 2004. Pomyślałam sobie, że strasznie mi brakuje w przestrzeni takiej muzyki. Początku lat 2000, końcówki lat 90., początku lat 2000, czy też zerowych, może tak powinno się o nich powiedzieć, tej takiej nieśpieszności, tego relaksu, tego właśnie down tempo, jak wspaniała jest to nazwa muzyczna. Być może jestem odrobinę odurzona faktem, że jest czerwiec, ale naprawdę brakuje mi takich brzmień i chciałam jeszcze na chwilę je dzisiaj przywołać. Okazuje się, że muzyka, którą przywołałam, przecież też pochodzi właśnie z końcówki 2004 roku. Przyniosłam jeszcze raz dzisiaj płytę Simple Things od Zero Seven, której fragmentów słuchaliśmy w minionym tygodniu i pojawił się nawet utwór In the Waiting Line z wspaniałą Sophie Barker, przepraszam, o której już w naszym spotkaniu ubiegłotygodniowym mówiłam co nieco. Też z uwagi na to, że z jednej strony wydaje mi się to być idealnym entree do długiego weekendu, który przed nami. Mam nadzieję, że przed wami dłuższy weekend albo przynajmniej czwartkowy relaks. Ale też dlatego, że ta muzyka brzmi mi bardzo podobnie i bardzo znajomo i bardzo mi się kojarzy z albumem, którego odtworzenie obiecałam wam jakiś czas temu. A więc wracamy w kosmos. Kiedy Sławosz Uznański-Wiśniewski był w kosmosie, to świętowaliśmy to. Kiedy misja Artemis II kilka miesięcy temu wyruszyła na wyjątkową podróż dookoła Księżyca, to też o tym Księżycu słuchaliśmy muzycznie, ale wtedy zabrakło nam tego jednego utworu, przepraszam, tego jednego albumu, który miał swoją premierę w okolicach naszych spotkań, ale trudno go było dostać. Powracamy do twórczości grupy Air i udajemy się na księżycowe safari. Płyta Moon Safari, której słuchaliśmy niejednokrotnie w Wieczorynce, która jest absolutnym klasykiem muzyki elektronicznej, muzyki trip-hopowej, muzyki chill-outowej właśnie. Klasykiem, który artyści grupy Air ogrywają już od bardzo wielu lat, ale w latach 2024-2025 ruszyli w trasę koncertową zatytułowaną Air Plays Moon Safari i w całości album ten właśnie, to Księżycowe Safari, grali. Grali między innymi w Atenach i ten koncert został zarejestrowany. Słychać niezwykły entuzjazm, radość publiczności i to, jak świetnie ten album odnajduje się nie tylko w nieoczywistych przestrzeniach, takich jak starożytne ruiny w Atenach, ale też jak świetny jest to materiał koncertowy. Więc my dzisiaj trochę na fotelu czy na kanapie, szykując się na długi, mam nadzieję, weekend, ale trochę oczami wyobraźni gdzieś tam właśnie w nocy w Atenach na koncercie francuskiej formacji R. To płyta, która nie jest wiele dłuższa od tego. Ten koncertowy album nie jest wiele dłuższy od albumu oryginalnego, można powiedzieć, który lada moment skończy 30 lat. Jest to, można powiedzieć, dość wierne odtworzenie tego albumu, które jednak gdzieś w tym elektryzującym powietrzu pośród energii publiki mam wrażenie, że nabiera jeszcze dodatkowego wyrazu. Nie będę przeszkadzała wam podczas tych trzech kwadransów muzyki. Dziś właśnie w Wieczorynce mamy wydanie koncertowe, ale razem z wami pozostanę tutaj, by relaksować się i mam nadzieję szykować na dobry weekend. A zatem Air i Moon Safari. Mamy to szczęście, że dzisiaj będziemy w stanie posłuchać wszystkich utworów, które zostały zawarte na tym albumie live, a więc zaczniemy od La Femme d'Argent i przelecimy razem z muzykami grupy Air przez cały koncert, aż do utworu zamykającego ten album, czyli do Le Voyage de Penelope. To R w Wieczorynce, a ja usłyszę się z wami w kolejnym tygodniu, w kolejną środę po godzinie 22. Zapraszam do słuchania Wieczorynki, bo już tylko w czerwcu słyszymy się przed wakacyjną przerwą, a to jest R. Dobranoc.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej jaka w mieście.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej oka w mieście.

ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko duch, metoda na to jest prosta.

i Hator, Hator, Hator. Ile jesteś w stanie oddać za to? 10 piosenek z